0: kpić? Nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: Pastelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refren.

tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, bo ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

Zajczy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejąć.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz

0: Reklama.
1: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
2: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
1: Zapalone światełko to nasz hołd dla bliskich nam osób, które już odeszły. Uczcijmy ich pamięć najpiękniejszymi zniczami firmy Lux. Firma Lux to producent wysokiej jakości zniczy i wkładów długopalących.
2: Hurtownia zniczy Klaudia oferuje ponad 200 wzorów zniczy w hurtowych cenach.
1: Gdy ty dbasz o sferę duchową,
2: hurtownia Klaudia troszczy się o twoje finanse. Do pełnego opakowania zniczy dodatkowy rabat.
1: Hurtownia zniczy Klaudia zaprasza. Siedlce, ulica Katedralna 6, obok banku.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
1: Od teraz w Siedlcach czeka na ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
2: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
1: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź park handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam. Witaj, sushi żerco! Kochasz Yomayo Sushi, ale mieszkasz poza miastem? Świetna wiadomość! Teraz Yomayo dowozi aż do 45 km od Siedlec. Tak, twoje ulubione, świeże i pyszne Yomayo Sushi możesz zjeść w domu, na wsi, a nawet na działce. Zamów już teraz na sushi.siedlce.pl. Gwarantujemy niezawodną jakość, mega świeżość i smak, który uzależnia. Nie czekaj, zamów na sushi.siedlce.pl i delektuj się Yomayo Sushi także poza centrum.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Czas na świeże owoce i warzywa. Teraz cytryny aż 44% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 8,99. A polskie śliwki jedynie 3,99 za kilogram.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: I po reklamie.

0: Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
0: Nie przegap hitów. Teraz syrop malina XXL Herbapol aż 680 ml w super cenie 7,99. A sery żółte mozzarella podlaski i gouda OSM Kosów jedynie złoty 79 za 100 gramów.
1: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: I po reklamie. SK Siedlce News.
6: Magda Szewczuk, czas na magazyn reporterów Eski Siedlce, a w dzisiejszym magazynie m.in. rozmowa z Pauliną Ładosz, to nastoletnia wokalistka z Węgrowa, która nagrała swój debiutancki singiel. Sama skomponowała do niego muzykę i napisała tekst. W dzisiejszym magazynie również o ekodoradcach. To specjaliści, którzy mieszkańcom naszego regionu pomogą dobrać odpowiednie źródło ciepła, a na koniec o młodzieżowej wspólnocie mieszkaniowej.
5: Eska Siedlce.
7: Nazywam się Paulina Ładosz. Dzisiaj w studiu Eski gościmy młodą, zdolną wokalistkę z naszego regionu, a konkretnie z Węgrowa, czyli tutaj pobliska miejscowość. No i twoja wizyta w studiu Eski jest, można powiedzieć, spowodowana tym, że na YouTubie jest już do odsłuchania, obejrzenia twój teledysk. Piosenka z twoim tekstem, to warto podkreślić, a ty masz dopiero 14 lat.
8: Ukazał się mój autorski singiel. Napisałam go w sumie już rok temu, ale teraz właśnie sfinalizowałam wszystko i wyszedł.
7: No to powiedzmy trochę o tym singlu, tytuł singla, gdzie go można obejrzeć, jaki jest jego tytuł.
8: Tak, tytuł mojej piosenki to kropka na D. Po prostu ten tytuł wyszedł z tego, że w tekście, tam w refrenie jest właśnie postawię kropkę na D, no, że sfinalizuje to, że w końcu mi się wszystko uda. Możemy cię wszędzie słuchać na wszystkich streamingach, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, wszędzie.
7: Co trzeba wpisać, żeby znaleźć twoją piosenkę poza tytułem?
8: Wystarczy wpisać kropka na D Paulina Ładosz i myślę, że bez problemu znajdziecie.
7: No to oczywiście zachęcamy, żebyście znaleźli i posłuchali. W jakiej stylistyce jest utrzymana twoja piosenka? Bo my w radiu jesteśmy trochę w takiej niewdzięcznej roli. Mówimy, ale nie możemy pokazać. Jaki styl muzyczny lubisz i jak byś określiła styl muzyczny swojego utworu?
8: Myślę, że to jest taki całkowity pop. To jest muzyka popularna, to jest muzyka, która teraz leci po prostu w radiu. Każdy myślę, że znalazłby coś, co w tej piosence by się podobało. No i tyle.
7: Słowa napisałaś samodzielnie. A kto skomponował muzykę do piosenki?
8: Ta piosenka powstała z pomocą Macieja Moszyńskiego. Ja napisałam tekst i muzykę też pisałam, natomiast on stworzył cały beat, wszystko, muzykę sfinalizował, po prostu produkcję.
7: Jak w ogóle doszło do tego, że masz ten swój, no chyba wymarzony, autorski singiel? Na pewno od dawna swój głos szkolisz. No myślę, że do napisania tekstu piosenki też musiałaś się w jakiś sposób przygotować. No to skąd ta muzyka w twoim życiu? Czy ty masz wykształcenie muzyczne? Czy to jest po prostu pasja, którą gdzieś tam rozwijasz w wolnych chwilach?
8: Ja śpiewam i gram na pianinie od już 6 roku życia, można powiedzieć. Na początku gdzieś tam właśnie u mnie w Węgrowie uczęszczałam na zajęcia z pianina, ze śpiewania. Potem już jak poszłam do pierwszej klasy podstawówki, to poszłam do szkoły muzycznej tutaj właśnie w Siedlcach. I też zaczęłam uczęszczać na śpiew tutaj w Siedlcach do pani Magdaleny Chmos-Sulej. No i tak to się zaczęło i do tej pory śpiewam i właśnie teraz wydaję piosenkę, więc niesamowite.
7: Piękna, można powiedzieć, historia. Myślę, że warto powiedzieć tutaj o tym również, że no, w konkursach i różnych programach telewizyjnych też się sprawdziłaś i to z sukcesami. Warto, myślę, że się przy tej okazji pochwalić tymi swoimi sukcesami muzycznymi, bo to, że masz 14 lat, to nie świadczy o tym, że nie można było ciebie wcześniej już usłyszeć, czy tutaj w bliskiej okolicy, czy nawet w ogólnopolskiej telewizji.
8: Tak, ja cały czas próbuję, ja już od 10 roku życia właśnie próbuję w telewizji. Byłam, jak miałam 10 lat, w The Voice Kids, w czwórce. No tam wystąpiłam w przesłuchaniach w ciemno, potem też rok później do szansy na sukces spróbowałam. Wystąpiłam w odcinku, potem już tylko występowałam w odcinku, dalej już nie przeszłam. Ale to i tak była niesamowita przygoda. Ja poznałam ludzi, do których teraz mam kontakt, z którymi nadal utrzymuję kontakty i bardzo ich lubię.
7: No i pytanie o przyszłość, o plany muzyczne. Jest ten, można powiedzieć, debiutancki utwór, tak? Ta piosenka twojego autorstwa. No ale myślę, że gdzieś tam dużo dalej wybiegają twoje myśli. Gdzieś tam myślę, że te marzenia muzyczne no gdzieś idą w stronę może profesjonalnego śpiewania w przyszłości, nagrywania kolejnych utworów.
8: Ja bym bardzo chciała, to jest takie moje marzenie, żeby się spełnić muzycznie. Ja bym bardzo chciała wydawać piosenki, tylko to też zajmuje dużo czasu. Ja na razie chodzę ze szkoły, ja nie myślę na razie o tym, żeby robić wielką karierę, bo to jest, uważam, za wcześnie jeszcze. Ale bardzo bym chciała. Ja bym bardzo chciała robić jakieś koncerty, bardzo bym chciała wydawać muzykę. Chcę, żeby ludzie się kiedyś bawili do mojej muzyki, chcę, żeby lubili ją słuchać, żeby mieli ją cały czas na słuchawkach, żeby mieli na Spotify'u. Bardzo bym tego naprawdę chciała. No i mam nadzieję, że to się kiedyś uda.
7: Na razie jesteś bardzo młodą osobą, więc myślę, że tutaj w tej twojej przygodzie muzycznej bardzo też liczysz na pomoc bliskich ludzi. Myślę, że przede wszystkim rodziców.
8: Tak, rodzice to jest dla mnie wsparcie numer jeden. Naprawdę bardzo jestem im wdzięczna za wszystko, co się stało w moim życiu, za wszystko, za wszystkie te sukcesy muzyczne, bo to oni ze mną jeździli na konkursy i dalej jeżdżą. To oni właśnie pomagają mi dalej rozwijać siebie. Dzięki nim też nagrałam tą piosenkę, bo gdyby nie oni, to bym jej pewnie nie nagrała, bo tata mi zaproponował, żebyśmy napisali właśnie do wytwórni FMA Records, żebyśmy nagrali tą piosenkę, więc gdyby nie on, to pewnie nie nagrałabym tej piosenki. Więc też jestem bardzo wdzięczna za to.
7: Warto mieć wsparcie w najbliższych, to daje, no myślę, że też takie ukojenie w jakichś gdzieś tam trudniejszych chwilach, kiedy jesteś zmęczona, no bo ta praca gdzieś tam nad piosenką, wyjazdy na konkursy, no nie oszukujmy się, to zabiera czas, czasami może sen i trzeba to łączyć właśnie z nauką w szkole, więc chyba bardzo ważne jest to wsparcie.
8: Oczywiście, że jest bardzo ważne. Ja naprawdę jestem bardzo wdzięczna i ja zawsze z wszystkimi problemami mogę po prostu rozmawiać z moimi rodzicami. Wczoraj miałam koncert u mnie właśnie w Parku Armii Krajowej w Węgrowie i ciekawostka, wczoraj zjadłam rano 2 naleśniki i rosół i tak byłam do 20, bo cały po prostu wczoraj dzień miałam koncerty i naprawdę było ciężko, ale dałam radę, bo miałam bardzo duże wsparcie i to się liczy.
7: Oczywiście, że tak. Chciałam cię jeszcze zapytać o twoje muzyczne inspiracje. Czy masz muzycznych idoli, wokalistów, wokalistki, na których się wzorujesz albo których muzyki lubisz słuchać na co dzień po prostu?
8: Ja bardzo lubię słuchać, zwłaszcza teraz, Amy Winehouse. Jest to artystka, no, która już niestety nie żyje, ale no naprawdę, jej muzyka bardzo mną rusza, bardzo lubię słuchać jej piosenek. Też z niektórymi piosenkami się mogę trochę utożsamić. Naprawdę, to jest moja taka artystka, którą cały czas teraz słucham.
7: Myślę, że na koniec naszej rozmowy takie życzenia ode mnie, myślę od radia SK Siedlce. Powodzenia na tej muzycznej drodze, walcz o swoje marzenia, nie poddawaj się, no i czekamy na kolejne piosenki.
8: Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że dalej będę wydawała muzykę.
7: Dziękuję pięknie.
8: Dziękuję.
5: SK Siedlce.
4: Eksperci pomogą mieszkańcom Siedlec i regionu przy wymianie źródeł ciepła, a lokalnym samorządom doradzą w kwestiach energetycznych i w pozyskiwaniu środków na ekologiczne inwestycje. W gminach na naszym terenie można korzystać już z pomocy ekodoradców. Więcej o projekcie mówią Janina Ewa Żołowska z Zarządu Mazowsza, Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim, wójt gminy Zbuczyn Hubert Pasiak oraz Jacek Kędzierski. Kucharski, ekodoradca z gminy Zbuczyn.
9: Zmiana jest trudna dla każdego i to każda zmiana, a myślę, że zmiana dotycząca sposobu ogrzewania jest dodatkowo trudniejsza ze względu na poczucie niepewności, które nam towarzyszy, ale też i zalew informacji, czasami nieprawdziwych, czasami prawdziwych. Wiemy, co się dzieje, czy też co się wydarzyło w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. To zaburzyło też rynki nośników energii, w związku z tym rosły koszty i to na pewno utrudnia mieszkańcom podjęcie decyzji o wymianie urządzenia grzewczego. Natomiast tutaj skala wyzwania też na pewno robi swoje. 300 tysięcy kopciuchów do wymiany. My zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest proces, który będzie trwał. Natomiast on się już rozpoczął i dobra wiadomość jest taka, że co roku na Mazowszu wymienia się ponad 20 tysięcy kopciuchów rocznie. W związku z tym tempo mogłoby być szybsze, ale i tak jesteśmy zadowoleni, dlatego że wymiana tylu tysięcy kopciuchów już wpływa na poprawę jakości powietrza. Od 2 lat cieszymy się tendencją, która pokazuje, że jakość powietrza się poprawia. Natomiast żeby ją utrzymać, żeby to powietrze było czyste w sposób ciągły i niezakłócony, no to musimy ten proces dokończyć. Dlatego też sieć ekodoradców, którzy mają wspierać wymianę kopciuchów, czy też w ogóle transformację energetyczną. Generalnie oferuje rynek i tutaj pomysłów i technologii jest bardzo dużo. Mówimy od pomp ciepła aż po kotły na pelet. Jest także możliwość wymiany urządzeń na urządzenia gazowe, ale coraz głośniej się mówi o elektryfikacji, czyli o tym, że jednak zasilanie czy też produkcja energii cieplnej z prądu jest tą energią bardzo dobrą, ciepłą i czystą. Oczywiście, jeżeli zepniemy cały proces transformacji energetycznej w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii, bo wtedy będziemy mogli mówić o niskoemisyjnej energii. Natomiast musimy pamiętać, że wymiana kopciucha to nie jest jedyny element całej transformacji energetycznej. Przede wszystkim musimy zapewnić właściwą efektywność energetyczną budynków, czyli z jednej strony przeprowadzenie termomodernizacji po to, żeby uzyskać jak najlepszą efektywność urządzeń grzewczych. Wtedy będziemy mogli naprawdę obniżyć rachunki za ogrzewanie, nawet przy ogrzewaniu elektrycznym, co dla wielu się dzisiaj wydaje niemożliwe, żeby ponosić niskie koszty ogrzewania tym sposobem, ale wszelkie wyliczenia i analizy pokazują, że jest to możliwe, jeżeli mamy dobrą termomodernizację, dobrą efektywność energetyczną budynku, a tutaj mamy też wsparcie w przepisach Unii Europejskiej, nowa dyrektywa budynkowa wchodzi w życie, która ma właśnie podnieść standard budynków po to, żeby mniej zużywać energii.
10: Już jest w tej chwili 91 zatrudnionych ekodoradców, ma być docelowo 117, ale już wiem, że najprawdopodobniej projekt będzie ewoluował, bo coraz częściej zaczepiają mnie włodarze gminy, pytają, czy mogą do tego projektu dołączyć. To jest projekt autorski Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Całość 137 milionów złotych. No oczywiście wkład własny trzeba było tutaj zapewnić, więc gminy i samorząd województwa, ale przede wszystkim ważna jest idea. Ważne jest to, że chcemy na Mazowszu stworzyć taką sieć ekodoradców, wyposażyć ich w odpowiednie instrumenty. Instrumenty zarówno jeśli chodzi o wiedzę, ale też instrumenty, które pomogą im w tym, żeby doradzać poszczególnym mieszkańcom, gdzie trzeba i w jaki sposób na przykład docieplić dom albo zainstalować dodatkowe ogrzewanie po to, żeby można było jak najbardziej dbać o czyste powietrze. Pamiętajmy o tym, że bardzo często pojawiają się firmy, które chcąc zachęcić do zakupu swoich urządzeń, no, czasami mijają się z prawdą. Taki ekodoradca, który będzie zatrudniony w gminie, ta porada jest bezpłatna, ale taki ekodoradca ma mieć rzetelną wiedzę na temat tego, co trzeba zrobić, żeby z jednej strony dbać o środowisko, ale z drugiej strony też o ciepło dla mieszkańców. I ma taki ekodoradca mieć również wiedzę na temat, gdzie można pozyskać środki, żeby jak najmniej kosztowało to mieszkańca. Mamy nadzieję, że z jednej strony oczywiście takie doradzanie to jest takie sedno, że mieszkańcy będą wiedzieli, że tu bezpiecznie można zasięgnąć poradę, ale z drugiej strony też chcemy, żeby ekodoradcy docierali do mieszkańców i też pokazywali, jak ważna jest współpraca właśnie mieszkańców z samorządami lokalnymi i wojewódzkimi, po to, żebyśmy wspólnie dbali o czyste środowisko. No tak, pamiętajmy, że mieliśmy program Czyste Powietrze z poziomu rządowego. Mamy programy, które są skierowane właśnie na dbanie o czyste powietrze. Mamy Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla klimatu, Mazowsze dla czystego ciepła. Program ten właśnie powstał, widząc, że niektórzy nie mają na wkład własny do programu rządowego Czyste Powietrze i tam, gdzie naprawdę te środki były niewystarczające na wkład własny i mieszkańcy nie mogli sobie pozwolić na dołożenie do złożonego wniosku na czyste powietrze, to my jako samorząd województwa poprzez gminy oczywiście dokładaliśmy ten wkład własny. Chcieliśmy pokazać, że tym najbiedniejszym pomożemy, a ci, którzy chcą sami, bo wiedzą o tym, jak ważny jest nośnik ciepła, którego używają i sami chcą wymienić, też chcemy, żeby ekodoradca doradził i doradził, żeby to było jak najbardziej ekonomiczne i jak najbardziej efektywne i jak najbardziej przyjazne środowisku.
11: Praca ekodoradcy ma bardzo pozytywny odzew w naszej społeczności. Przede wszystkim chodzi o konkretne wsparcie mieszkańców, którzy planują jakieś inwestycje, ale ważna jest też edukacja. Nasz ekodoradca bywa w szkołach kilka razy w roku, bywa na spotkaniach kół seniora. Organizujemy spotkania z mieszkańcami, którzy planują inwestycje, wymianę źródeł ciepła i tak dalej. Więc można powiedzieć, że jest dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy i to bardzo cieszy. Te działania są czasem niestandardowe, bo choćby ta instalacja, która w tej chwili jest przy szkole w Zbuczynie, takie wielkie płuca, to jest coś, co wszystkich interesuje, ale z drugiej strony inspiruje do inwestycji mieszkańców, inspiruje władze gminy do różnych działań, które się wpisują w transformację energetyczną na poziomie lokalnym. Na listopadowej sesji podejmujemy uchwałę o utworzeniu spółdzielni energetycznej. To jest nowość na naszym terenie, ale taka nowość, która ma nam dać realne korzyści finansowe i przede wszystkim wpływać na to, co ludzie myślą i robią w obszarze czystego powietrza, ekologii.
12: Jacek Kędzierski, ekodoradca, Urząd Gminy Zbuczyn. Trudną sprawą jest zmiana mentalności naszych mieszkańców, dlatego że każdy ma jakieś swoje wyobrażenia. Dlatego my, chcąc pokazać ludziom tak naprawdę naocznie, jak wyglądają sprawy zanieczyszczenia powietrza, współpracujemy z Polskim Alarmem Smogowym i właśnie na terenie naszej gminy, gminy Zbuczyn, od tygodnia stoją tak zwane mobilne płuca, gdzie każdy może podejść, zobaczyć, jak one zmieniają się w czasie. Na początku były śnieżno-białe, prawda? Natomiast po tygodniu już delikatnie widać, że tak ładnie nie jest. A po co nam to jest? Przede wszystkim po to, żeby nasi mieszkańcy zobaczyli coś, czego nie widać na bieżąco. Coś, o czym mówimy bardzo dużo. O smogu, o niskiej emisji, o pyłach, prawda? Natomiast fizycznie tego wprost nie widać. Te płuca pokażą, jak zmieniają się nasze płuca w naszym organizmie pod wpływem zanieczyszczeń powietrza. My również oprócz tego, że chcemy to pokazać, to wychodzimy do naszych mieszkańców z taką propozycją, że pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowania. Udzielamy porad dotyczących efektywności energetycznej budynków, ale też teraz właśnie zakupiliśmy również kamerę termowizyjną z projektu Mazowsze bez smogu, bo to jest bardzo ważny program, który został uruchomiony przez Zarząd Województwa. Dlatego, że w urzędach gminy bardzo często brakowało ludzi, którzy mogli zająć się tylko tym tematem. W urzędach jest tak, że tej pracy jest naprawdę bardzo dużo i ktoś zawsze miał to, przepraszam, tak powiem, z doskoku. A teraz są oddzielnie zatrudnione osoby, które mają zająć się tylko tym tematem i są do dyspozycji ludzi, można powiedzieć, cały czas. Tak, mamy program o nazwie Mazowsze Czyste Powietrze, w którym to programie jest możliwość dofinansowania tak naprawdę dla tych najbliższych najbiedniejszych nawet do 100% kwoty netto. Także to są naprawdę duże pieniądze i my chcemy pokazać naszym mieszkańcom, że one nie są ani trudne do wzięcia, ani też do rozliczenia i w tym chcemy pomagać, żeby ludzie tego się nie bali, a mogli skorzystać z tych programów rządowych, które są dostępne i które możemy już na bieżąco, prawda, dystrybuować do naszej gminy.
5: SK Siedlce.
4: A teraz posłuchamy o tym, jak działa i jak się rozwija program wsparcia dla młodych ludzi z pieczy zastępczej w ramach Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej SOS w Siedlcach.
13: Wioleta Wołos, wychowawca w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS w Siedlcach.
14: Tomasz Brzosek, zastępca dyrektora do spraw młodzieży w programie SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach. Najogólniej rzecz biorąc, wspieramy młodych ludzi w przygotowaniu do usamodzielnienia. W tej chwili mamy młodych podopiecznych w wieku od 12 do 23 roku życia. Staramy się bardzo kompleksowo podchodzić do tego tematu usamodzielnienia od praktycznie przybycia naszego podopiecznego do jego wyjścia i do tego jego pobytu już poza naszym systemem. Też tutaj udzielamy pomocy.
13: Usamodzielnienie jest to proces, który tak naprawdę zaczyna się już od najmłodszych lat dziecka. My kontynuujemy pracę wychowawczą, pedagogiczną, która się zaczyna w wiosce dziecięcej, skąd później przychodzą do nas młodzi ludzie. I my tutaj, tak jak w każdej rodzinie, tak jak w każdym domu, staramy się pomóc dzieciom naszym podopiecznym w jak najlepszym przygotowaniu do samodzielnego życia. Czyli w tym, żeby, nie wiem, umieli załatwiać wszelakie różne sprawy, tak jak w różnych urzędach, tak jak, nie wiem, założyć konto, wyrobić dowód, paszport, żeby umieli, nie wiem, skorzystać z pomocy medycznej, wiedzieli, jak się zapisać do lekarza. Uczymy ich oszczędzania pieniędzy, bo to są też dyżury, gdzie muszą zadbać nie tylko o własne potrzeby, ale też potrzeby swoich współmieszkańców. I staramy się robić to jak najlepiej przy wsparciu też różnych instytucji, z którymi też współpracujemy na co dzień, żeby ten młody człowiek jak najlepiej uposażony w zasoby i umiejętności mógł sobie poradzić już, kiedy opuści naszą wspólnotę.
14: Nie ograniczamy się tylko do tego, żeby doradzić, ale też żeby w taki zdecydowany sposób wesprzeć naszego podopiecznego. Mówimy tutaj o potrzebach mieszkaniowych, szczególnie to jest takim palącym problemem, że w momencie, kiedy młody człowiek się usamodzielnia, wychodzi, opuszcza naszą wspólnotę, czy też program, no, potrzebuje miejsca do mieszkania. Tutaj pewnie warto podkreślić naszą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i z Urzędem Miasta w Siedlcach, dzięki którym możemy pozyskiwać dla młodych ludzi mieszkania socjalne, w których mogą zamieszkać po opuszczeniu wspólnoty. Powiem jeszcze o wsparciu naszych młodych ludzi we wspólnocie, którym dajemy możliwości jakby już nie same mieszkaniowe, ale też podnoszenia różnego rodzaju kompetencji, kwalifikacji, bo to jest bardzo ważny też czynnik, który przygotowuje do usamodzielnienia. Moment, kiedy młoda osoba jest wyposażona w takie zasoby, no zdecydowanie łatwiej znaleźć jej pracę, znaleźć jej źródło utrzymania i finansowania tych takich najpilniejszych potrzeb.
13: Na pewno tak. Nasi podopieczni mają tu możliwość skorzystania z szerokiej oferty, jaką tutaj im proponujemy, tak jak tutaj dyrektor Tomasz wspomniał, o wszelakich możliwości uczestniczenia w różnych kursach, szkoleniach, czy chociażby kontynuacji edukacji. I na pewno to wsparcie też finansowe, które jest też bardzo ważne, ale też takie przede wszystkim mentalne, takie, że jest dobry dorosły gdzieś w ich życiu, który w każdym momencie jemu pomoże. Ta świadomość, którą ma młody człowiek, że ktoś jest zawsze gdzieś, myślę, że jest bardzo istotna. Tak jak często młodzi ludzie rozpoczynający samodzielne życie są bardzo zagubieni. Czasy nie są łatwe, mimo wszelako posuniętej mocno, prawda, i techniki, i do przodu, to myślę, że jest bardzo dużo trudności, w szczególności dla młodych ludzi, gdzie jeszcze ta psychika też nie jest mocna, kiedy mogą przyjść takie momenty załamania i kiedy tak naprawdę, nie wiem, zaczyna się to swoje życie, chciałbyś jak najlepiej, a trudne są warunki. I myślę, że my tutaj jako cały program i stowarzyszenie dajemy dużo wsparcia, aby tylko młody człowiek chciał skorzystać, i korzystają, i naprawdę rozbudowują siebie, swoje zasoby, swój potencjał. No i to jest piękne, kiedy możemy być świadkami ich wzrostu i tego rozwoju. rozwoju i ich sukcesów, bo to przede wszystkim jest ich praca. Przy naszym wsparciu i przy podzieleniu się, nie wiem, naszym doświadczeniem wynikającym też na pewno i z racji wieku i też jakichś tam przeżytych lat.
14: Bardzo często pytamy naszych młodych ludzi o to, co tak naprawdę, czego tak naprawdę potrzebują, ale to też nie tylko pytania do młodych ludzi, którzy przebywają aktualnie w naszym środowisku, w naszej wspólnocie, ale też pytania do osób, które się już usamodzielniły. Korzystamy bardzo mocno z doświadczeń osób, które się już usamodzielniły. Mamy z nimi kontakt, współpracujemy z nimi i na tej podstawie też chcemy wdrożyć właśnie model usamodzielnienia dla pozostałych gmin, dla pozostałych MOPR-ów, PCPR-ów w Polsce, z którymi też współpracujemy, ale i też takimi, którzy byliby zainteresowani taką formułą. Bardzo mocno patrzymy właśnie na to, co udało się naszej młodzieży już na zewnątrz. Bardzo mocno patrzymy na to, czego jeszcze potrzebują, korzystając z tych ich doświadczeń i zasobów. Najważniejsza jest relacja z młodym człowiekiem. To niewątpliwie w tym procesie usamodzielnienia warto, żeby ta relacja zbudowana była na zaufaniu, na takim nieocenianiu, na takim dobrym podejściu do młodego człowieka. Myślę sobie, że to jest nasz zasób i to udaje nam się w dużej mierze robić. Co można udoskonalić? Udoskonalać pewnie warto wszystko, ponieważ ani ten proces usamodzielniania, on nigdy nie będzie taki idealny i doskonały, bo zawsze będą się pewnie znajdowały jakieś czynniki i przeszkody, które mogą go zaburzyć. Natomiast jeśli młoda osoba wie, że może do nas wrócić, że może przyjść, zapytać o wsparcie, że może się do nas zwrócić o różnego rodzaju pomysły, rozwiązania, no to wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Wtedy my też możemy zadziałać bardziej punktowo, bardziej precyzyjnie.
13: Każdy z podopiecznych, z którymi przez lata tutaj swojego bycia miałam ten przywilej się spotkać, jest inny i każdego droga była tak naprawdę różna. Ale to jest takie dla mnie z perspektywy właśnie wychowawcy takie niebywałe i to jest chyba taka wielka radość i myślę, że tutaj taka nagroda, przywilej, gdzie ja właśnie mogę być takim i obserwatorem i towarzyszem w ich wzrastaniu. To jest piękne, że już gdzieś po też wielu latach, kiedy już młody człowiek opuszcza wspólnoty czy program, dalej utrzymuje kontakt, bo uważam, że ta relacja, o której wspomniał wcześniej mój przedmówca, jest istotna, najważniejsza w zasadzie. Ona nie tylko jest w tym momencie, kiedy jesteśmy razem tutaj, ale też trwa dalej, kiedy już młody człowiek zaczyna te swoje samodzielne życie. No i to jest takie piękne, że nie wiem, mogliśmy być świadkami czyjś ślubu, czy chrztu dzieci, czy nawet z takiego zwykłego telefonu, jak dzwonił ciotka, co tam robisz jutro, może spotkamy się na kawie. To jest takie piękne, bo to widać, jak oni sobie radzą w tym życiu. Wiadomo, sytuacje są nie zawsze piękne, bo to życie wcale nie jest zawsze takie przyjemne i wspaniałe. Bagaż doświadczeń, przeżyć niosą niejednokrotnie tak ciężki i wielki, że to jest niesamowite, że oni później tak sobie z tym radzą. To jest ich praca, to jest ich zasługa przy naszym wsparciu i to są ich sukcesy, to co tutaj wynieśli, czego mogli też doświadczyć, korzystają sobie później dalej w swoim dalszym życiu. To jest, ja też tak patrzę na tą perspektywę, znaczy tej relacji między młodym człowiekiem a nami wychowawcami, że to jest taki obopólny związek, bo i my korzystamy z nich i oni korzystają z nas, naszego doświadczenia, wsparcia, ale też my z ich młodości, z tego, że nie wiem, na pewne rzeczy możemy spojrzeć inaczej, to oni uczą nas takiego zachwytu innowacyjnego, czasami podejścia do pewnych spraw, gdzie my już z racji, nie wiem, doświadczenia lat mamy pewne takie udeptane ścieżki, pewne schematy, gdzie gdzieś tam się wpada. Młodość, która w nich bije, nam też, bynajmniej mi, przynosi bardzo dużo radości i myślę, że zarówno oni mogą od nas uzyskać wiele, ale my przede wszystkim też od nich też czerpiemy i po prostu myślę, dlatego to jest chyba takie właśnie ważne, ta relacja. To jest za parę lat, gdzieś to jest etap, nie wiem, szkoły średniej, później studiów, gdzie w tych okresach gdzieś możemy im się przyglądać i towarzyszyć. I to różnie wygląda. Czasami jest to krótsze, czasami jest to dłużej, ale myślę, że to jest ten czas, gdzie mogą w pełni wykorzystać, żeby jak najlepiej przygotować się do tego życia, które będą już później prowadzić samodzielnie.
14: Patrząc z punktu widzenia idealistycznego, no, trzeba pamiętać o tym, że każde dziecko to wielkie indywiduum i to trzeba bardzo indywidualnie przyglądać się każdej sytuacji młodego człowieka, oczywiście mając też w rękach konkretne zasoby i umiejętności, tak, żeby podnosić ich kwalifikacje, żeby dawać im to, czego w danym momencie potrzebują, czy to wsparcie mentalne, czy to wsparcie finansowe. Nie da się tego tak przełożyć jednym wzorem, który za każdym razem będzie pokazywał, że ta samodzielność jest idealna. Natomiast trzeba szukać tych możliwości i sposobów bardzo indywidualnie przy każdym młodym człowieku, ale mając już w ręku konkretne możliwości, takie jak właśnie te kursy doszkalające, takie jak możliwość wolontariatu, takie jak możliwość po prostu spokojnego życia, posiadania własnego pokoju, zrozumienia i takiego, nie wiem, i takiej wspólnego bycia razem. W naszych zasobach też mamy dwa mieszkania nadzorowane, w których może mieszkać czwórka młodych ludzi i która przygotowuje się w taki bezpieczny sposób do tego, żeby nauczyć się tej samodzielności, tego samodzielnego mieszkania, tego samodzielnego podejmowania decyzji.
5: SK Siedlce. SK Siedlce News.
4: Magda Szewczuk, dzisiaj w magazynie lokalnym Eski Siedlce. Rozmowa z Krzysztofem Haberskim, wicedyrektorem Muzeum Regionalnego w Szydlcach i pasjonatem koszykówki. Dowiemy się nieco więcej o historii basketu w Szydlcach, a w drugiej części naszego magazynu trochę więcej o inwestycjach w Mińsku Mazowieckim.
5: Eska Siedlce.
15: Krzysztof Haberski, zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
4: Panie Krzysztofie, a dzisiaj trochę porozmawiamy o historii koszykówki, a przede wszystkim koszykówki w Siedlcach. Jakiś czas temu właśnie Siedleckie Muzeum Regionalne tak stworzyło piękną wystawę dotyczącą historii koszykówki w naszym kraju, na świecie, no i oczywiście w Siedlcach, bo koszykarskie tradycje w Siedlcach są bardzo bogate. Ta wystawa cieszyła się ogromną popularnością, więc dzisiaj słuchaczom Radia SK też trochę o tej historii koszykówki poopowiadamy, więc może najpierw, co zainspirowało Państwa do stworzenia właśnie wystawy o koszykówce?
15: Powiem tak, Siedlce sportem stoją. W Siedlcach mieliśmy i mamy nie tylko koszykówkę, mamy bardzo dużo dyscyplin sportowych. Za wystawą poświęconą koszykówce jak zwykle stoją ludzie, tak? Bardzo wielu ludzi, którzy tworzyli i tworzą tą dyscyplinę sportu w Siedlcach, która odnosiła i odnosi liczne sukcesy, ma kontynuację. Te wystawy sportowe przygotowywaliśmy właśnie ze środowiskiem. Wystawa poświęcona koszykówce również była przygotowywana wspólnie z całym środowiskiem koszykarskim. Korzystając z okazji, przybliżyliśmy również dyscyplinę naszym mieszkańcom, no bo nie wszyscy wiedzą, gdzie koszykówka się narodziła, jakie były początki, więc oczywiście tradycyjnie poświęciliśmy jedną z takich części koszykówce na świecie i początkom, koszykówce w Polsce, kiedy ona przywędrowała na ziemię polskie, jak się rozwijała, oraz oczywiście koszykówce w naszym mieście. I żeby tutaj Państwa nie zanudzić, no bo prawda, najbardziej ten taki okres dotyczący nas, no, odbywał się po wojnie, tak? Na początku przy klubie Kolejarz, który był takim uniwersalnym klubem, zrzeszał wiele sekcji, również koszykówkę. Tutaj koszykarze z naszego miasta cieszyli kibiców siedleckich swoimi występami. To wszystko pokazaliśmy na naszej wystawie. Później koszykówka przeżywała swój okres przy naszej uczelni siedleckiej. Powstał klub SKK Siedlce, Siedlecki Klub Koszykówki i MKK, Miejski Klub Koszykówki. SKK to mężczyźni, MKK to kobiety. I w takim szczytowym okresie SKK Siedlce grał w rozgrywkach pierwszej ligi. A MKK Siedlce w ekstraklasie przez kilka sezonów. To zważywszy na wielkość naszego miasta, które jest średnim miastem, tak, 80 tysięcy mieszkańców, było to nie lada wyczynem i tutaj należy podkreślić, że to wielka zasługa tych wszystkich osób, które wokół tej dyscypliny pracują, wokół tej dyscypliny czynią swoje starania. Co jeszcze? Był taki okres lata 90., kiedy nastąpiły przemiany gospodarcze w Polsce. Mogliśmy oglądać z anten satelitarnych przekaz z NBA i młodzi adepci tej dyscypliny właśnie chcieli grać w koszykówkę bardzo. W Siedlcach istniała nawet taka liga NBA, która zrzeszała kilkanaście zespołów koszykówki, no i była taka dosyć zacięta rywalizacja. To wszystko można było na naszej wystawie zobaczyć. Większość z tych osób no już ma swoje lata, prawda, ale oglądali eksponaty, zdjęcia, tablice z łzami w oczach, tak? No bo to wspaniały okres dyscypliny. Koszykówka w naszym mieście miała i ma się bardzo dobrze. To nie koniec, tak? Pokazaliśmy na końcu tej wystawy też, że jest właśnie kontynuacja, tak? No bo co prawda SKK Siedlce przestało, zakończyło niejako swoje funkcjonowanie, zostało rozwiązane, ale jest kontynuator, jest to UKS Basket Siedlce, który przede wszystkim skupił się na szkoleniu dzieci i młodzieży. Jest kilkanaście sekcji koszykówki męskiej i żeńskiej. Jest zespół, który gra w trzeciej lidze, ale to są wszystko siedlczanie, wszystko wyszkoleni przez siedleckich szkoleniowców, także mamy się czym chwalić w naszym mieście. Mi przygotowywanie i praca przy wystawie przyniosły bardzo wiele satysfakcji, a też w jakimś stopniu utożsamiam się z tą dyscypliną. Działam w klubie UKS Basket Siedlce, współtworzyłem klub, także to też jak w jakiś sposób pozwoliło no to taką cegiełkę, tak, od siebie dać, żeby tą dyscyplinę, pomóc tej dyscyplinie, zachęcić młodzież z naszego miasta do czynnego uprawiania sportu. No i muszę powiedzieć Państwu, że ta wystawa odniosła bardzo duży sukces. Mieliśmy wiele osób wśród zwiedzających, wiele grup zorganizowanych, klas ze swoimi nauczycielami, rodziców z dziećmi, także wielki sukces, cieszymy się bardzo. I przygotowaliśmy kontynuację, następne wystawy, również takie poświęcone naszemu miastu, regionowi, także mogę powiedzieć, że ogromny sukces.
6: Wracając jeszcze do tego, co pan powiedział, ta siedlecka liga NBA, te złote czasy MKK Siedlce, SKK Siedlce, myślę, że wielu kibicom z Siedlec, ale i z całego regionu troszeczkę łezka wokół się zakręciła, kiedy mogli oglądać zdjęcia czy jakieś gadżety związane z tym okresem, bo ta siedlecka liga NBA to tak naprawdę dzieciństwo, młodość wielu, wielu osób, które no teraz mają 40 czy ponad 40 lat, zobaczyć takie zdjęcia, wrócić do tego momentu wspomnieniami, chyba naprawdę dużo wzruszeń było też na tej wystawie.
15: Było bardzo dużo wzruszeń. Na otwarcie wystawy przyszło bardzo wielu osób. Ja myślę, że grubo ponad 200 osób na samym otwarciu. Tak jak pani redaktor powiedziała, było wiele łez, wzruszeń. Wiele osób oglądało zdjęcia, przeglądało fotografie, oczywiście odszukiwało siebie sprzed lat. To nie tylko 40-latkowie, ale nawet tacy, którzy zbliżali się do 70-tki, też grali w tą dyscyplinę, też odnajdywali się na zdjęciach, na tych planszach wielkoformatowych. Także poza tym wśród eksponatów, które pokazywaliśmy na wystawie, było bardzo wiele eksponatów właśnie od tych byłych zawodników, byłych działaczy. Także naprawdę wielka sprawa i dla nas również, dla Muzeum Regionalnego, ciekawe doświadczenie.
6: A wracając jeszcze do NBA, to wspaniałe gadżety od Marcina Gortata były do zobaczenia właśnie na tej wystawie, więc nie tylko Siedlecka Liga NBA, ale i to NBA, można powiedzieć, no współczesne, tak? To chyba też była nie lada gratka dla kibiców tych starszych, ale i myślę, że dla dzieciaków, które teraz dopiero fascynują się koszykówką.
15: Tak, można. Oczywiście Marcin Gortat, tutaj jego eksponaty pokazywaliśmy. Do końca wierzyłem, że uda się Marcina do nas zaprosić na wystawę. Niestety jego, no nie było go w tym czasie w Polsce, więc nie mógł siłą rzeczy nas odwiedzić, ale nagrywał filmiki, przysyłał nam filmiki, takie, które zachęcały do odwiedzenia naszej wystawy. A oprócz Marcina Gortata pokazaliśmy również naszych zawodników, którzy w tej najlepszej lidze świata grali. Mam na myśli Macieja Lampę, Cezarego Trybańskiego i oczywiście Małgorzatę Dydek, która również była pokazana na naszej wystawie. Oprócz tych właśnie Polaków grających w NBA, no mówię, pokazaliśmy początki koszykówki, to też myślę, że bardzo ciekawe doświadczenie dla wielu osób, które nawet współcześnie grają w koszykówkę, mogły zobaczyć, jak to wyglądały te początki.

0: No wystawa przede wszystkim związana z regionem, tak, z ludźmi i współcześnie żyjącymi. No my tą wystawę tworzyliśmy niejako od początku tutaj z, właśnie z całym środowiskiem koszykarskim. Tu to nie tylko Muzeum Regionalne, ale wiele osób, które się zaangażowało, które przychodziło do nas, współpracowało. No naprawdę, no, praca w takim zespole, no to też dla mnie na przykład osobiście i wielka satysfakcja, ale i doświadczenia. No ja mówię, lubię pracę z ludźmi, także naprawdę super.
1: Aż trudno uwierzyć, że mówimy teraz tak o historii SKK i MKK jako właśnie pewnym rozdziale, który się skończył, bo no myślę, że w świadomości wielu mieszkańców Siedlec i regionu te zespoły no jakby przed chwilą tak gdzieś tam dopiero występowały właśnie w pierwszej lidze, w Ekstraklasie. Hala przy ulicy Prusa wypełniała się po brzegi kibicami basketu. I trudno w to uwierzyć, że ten piękny, taki złoty czas, można powiedzieć, siedleckiej koszykówki gdzieś tam odchodzi właśnie do tej historii, ale temu pokoleniu, które gdzieś tam dopiero teraz zaczyna interesować się sportem, chyba warto o tym przypominać. Warto przypominać, że jeszcze niedawno naprawdę mieliśmy tutaj świetne drużyny, naprawdę tutaj można było oglądać najlepszych zawodników w Polsce. Bo kiedy przyjechała tutaj Wisła Kanpak Kraków na mecz z MKK, no to tutaj hala szalała z zachwytu, bo nawet reprezentantki kraju mogliśmy tutaj oglądać.
0: Tak, oczywiście. To nie tylko Wisła Kraków, ale również w męskiej koszykówce Start Gdynia. Przypomnę, że SKK Siedlce miał taki jeden udany sezon, kiedy drużyna SKK pod kierownictwem Głuszczaka i Araszkiewicza zajęła drugie miejsce w rundzie zasadniczej. No to było niesamowite doświadczenie. Ale powiem tak, jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? Te pierwsze zespoły generowały duże koszta, no i w pewnym momencie nie dało się tego wszystkiego udźwignąć. I my, jeśli chodzi o UKS Basket Siedlce, chcemy właśnie takich błędów uniknąć. Więc klub, działacze i starają się budować w taki sposób, żeby przede wszystkim było szkolenie szeroko rozumiane, czyli przede wszystkim pieniądze na szkolenie dzieci i młodzieży, szukanie takich talentów wśród siedleckich dzieciaków, siedleckiej młodzieży. Możliwość grania w trzeciej lidze, gdzie wyjazdy nie są tak dalekie, no może to widowisko nie jest takie, jak pani redaktor powiedziała, czy jak tutaj była Wisła Kraków, to była Ekstraklasa, czy Start Gdynia, czy inne zespoły czołowe z Polski, ale po prostu no musimy tutaj od dołu to wszystko zbudować, rozwinąć te nasze możliwości i myślę, że jak zbudujemy solidne fundamenty, to jeszcze kiedyś nasi mieszkańcy zobaczą koszykówkę na wysokim poziomie, gdzie siedleckie zespoły będą grały jak równy z równym na parkiecie, rywalizowały z najlepszymi w kraju, ale być może zespół siedlecki będzie złożony głównie z zawodników, zawodniczek wytrenowanych w Siedlcach. To będzie niesamowite osiągnięcie i temu chcielibyśmy poświęcić czas i w to się angażować najbardziej.
1: No i warto powiedzieć, że nawet na te mecze w niższej klasie rozgrywkowej też często przychodzi bardzo dużo ludzi, no bo po prostu tak, chcemy kibicować naszym, chcemy zobaczyć, jak radzi sobie syn, córka, tak, sąsiad. I to też jest bardzo cenne właśnie dla tej naszej lokalnej społeczności.
0: Tak, jeśli chodzi o frekwencję, naprawdę frekwencja jest na stałym, niezłym poziomie, właśnie mimo, że rozgrywki nie stoją na tak wysokim poziomie, ale jednak właśnie oglądanie syna, córki, sąsiada, nie wiem, brata, kolegi powoduje, że sala wcześniej na Prusa, teraz na Popiełuszki również wypełnia się, może zależy od meczu, tak, ale zawsze po te, myślę, że średnio po te 200 osób na mecz przychodzi, co jest dużą publicznością, także dziękujemy wszystkim, którzy wspierają siedlecką koszykówkę, którzy kibicują, no i obiecujemy, że również możecie Państwo liczyć na to, że ta

0: koszykówka zbudowana właśnie od dołu, zbudowana na taki, w takim silnym, solidnym fundamencie, wróci kiedyś na wyższe poziomy grania, kiedy też w naszym mieście będzie, no, będą większe możliwości, będzie więcej pieniążków, które będzie można na tą dyscyplinę sportu poświęcić.
1: Mam wrażenie, że właśnie to oglądanie swoich, mówiąc tak potocznie, to jest taka trochę moda też amerykańska, tak? Bo w Stanach Zjednoczonych jednak mamy te drużyny, na przykład przy liceach, drużyny akademickie, które też są bardzo mocno właśnie wspierane przez te lokalne społeczności i tam rozgrywki niekoniecznie na najwyższym poziomie też cieszą się właśnie dużą popularnością tej lokalnej społeczności. Tam jest moda, żeby właśnie pójść na mecz nie, tak, nie drużyny nawet narodowej, ale żeby pójść na mecz naszej drużyny z naszego miasta.
0: Tak, można powiedzieć, że jest to podobna moda do tej amerykańskiej, oczywiście. Patrząc po składzie drużyny trzecioligowej, kiedy właśnie część osób po prostu zwyczajnie idzie na studia do innych miast, więc siłą rzeczy nie jest w stanie powiązać nauki z trenowaniem regularnym i graniem występami w UKS Basket, ale są kolejne osoby, kolejne roczniki. To jest to właśnie szerokie szkolenie, które przychodzą. Część osób na przykład, które gdzieś tam pokończyły studia w Polsce, wraca do Siedlec, no już ma powiedzmy swoje lata, ale chce grać, więc wspiera tutaj swoją grą nasze rozgrywki i mamy takie doświadczenie z taką młodością, no i rywalizują w trzeciej lidze. Uważam, że naprawdę jest to dobre rozwiązanie na tym etapie, podkreślam, ponieważ po prostu no nie ma aż takich możliwości finansowych, żeby powiedzmy no musiałoby to być, no w ogóle awans, uważam, że awans do wyższej fazy rozgrywek to musi nastąpić na skutek właśnie na drodze sportowej. Po prostu musimy w sposób sportowy na parkietach wywalczyć awans w przyszłości z trzeciej ligi do drugiej i ewentualnie później wyżej, ale nie kupić, tylko po prostu na skutek rywalizacji sportowej, tak? Jeśli ten awans w taki sposób przyjdzie, to raz, że on zupełnie inaczej smakuje, a dwa, tak powinno w sporcie to wyglądać, tak? No mamy tutaj też wielu znakomitych szkoleniowców w Siedlcach, więc ta koszykówka, myślę, że nie jest zagrożona i ona będzie się rozwijała, ona się rozwija.
1: A wracając jeszcze do popularności koszykówki w naszym mieście, to widać to również podczas turnieju Blacktop, tego turnieju koszykówki ulicznej, jak wiele osób w bardzo różnym wieku, dodajmy, chce się tą koszykówką bawić i nie boi się wystartować właśnie w tych rozgrywkach, no i czerpać wielką radość z gry.
0: Tak, Blacktop również przyciąga ogromne rzesze zawodników. Czasami te drużyny 3-4 osobowe sami się zgłaszają, startują, rywalizują. Ale ja Państwu powiem Państwu, no może trochę uprzedzę niejako to, co się wydarzy, ale bardzo poważnie myślimy i szukamy rozwiązań takich konstruktywnych, żeby ożywić i odnowić taką właśnie siedlecką ligę NBA. Wśród siedleckich szkół chcielibyśmy, żeby ta liga była siedleckich, spod siedleckich, tak, które nie mają jakoś tam dalekich odległości, żeby dało się to pogodzić z zajęciami lekcyjnymi. I na początek tak myślimy, żeby właśnie z szkół podstawowych było powiedzmy z 6 zespołów czy 8 i podobnie ze szkół średnich. Bardzo poważne rozmowy prowadzimy. Również z takim potencjalnym sponsorem, który mógłby tutaj nas wspomóc finansowo, no bo wiadomo, że finanse są bardzo ważne, to wszystko musi się spinać, to są sędziowie, to są nagrody, to są, prawda, wynajęcie sali i tak dalej, taka zachęta, ale myślę, że być może nawet już na tych obchodach jubileuszu ogłosimy coś takiego, że ruszamy właśnie z siedlecką ligą NBA i zachęcimy wszystkich szkoleniowców, wszystkich nauczycieli szkół, którzy chcieliby wziąć udział w tych rozgrywkach, do współpracy.
1: No to trzymamy za ten pomysł kciuki. Myślę, że wiele młodych i nie tylko młodych osób bardzo to ucieszy. No i myślę, że no za tym poszłyby też jakieś właśnie dodatkowe nakłady na szkolenie tej młodzieży może w Siedlcach.
0: Tak, dokładnie. No mówię, no to jest, myślę, rozwiązanie bardzo dobre, dlatego że no nie trzeba daleko wyjeżdżać, tak? To można byłoby tą rywalizację, tak jak była w latach 90., cieszyła się ogromnym powodzeniem, zainteresowaniem, niejako przywrócić, tak? Więc tutaj jest dużo nauczycieli szkół podstawowych, szkół średnich, którzy ćwiczą, którzy przygotowują zespoły szkolne do różnych zawodów w ramach Szkolnego Związku Sportowego, czy ludowych zespołów sportowych i myślę, że to zainteresowanie występami w rozgrywkach siedleckiej ligi NBA byłoby duże. Chociaż dla nas na początek wystarczy, gdyby to zgłosiło się powiedzmy po te nawet 6 zespołów, prawda, na poziomie szkół podstawowych i podobna liczba na poziomie szkół średnich, ruszylibyśmy z rozgrywkami. No i po prostu w trakcie tego wszystkiego trwania moglibyśmy to wszystko doskonalić. Być może w następnych sezonach zapisałyby się kolejne szkoły. Pozwoliłoby to naszej młodzieży na większe ogranie, większą pewność siebie. No i oczywiście szukanie tych talentów, bo temu też przyświęca to wszystko, te wszystkie zabiegi, starania to są też poniekąd po to, żeby szukać takich zawodników, zawodniczek na miarę Małgorzaty Dydek czy Marcina Gortata. A wiadomo, że bez odpowiedniego szkolenia nie będzie to możliwe. Trzeba taką osobę w odpowiednim wieku gdzieś tam znaleźć, zachęcić do trenowania. Myślę, że w Polsce, w Siedlcach nie brakuje takiej zdolnej młodzieży, sprawnej. Jeśli w takim kraju jak Litwa, który ma niecałe 3 miliony mieszkańców, można szukać, odnajdować takie talenty, które robią później kariery sportowe w najwyższych ligach świata, to tym bardziej w Polsce, jeśli stworzymy, prawda, jakiś taki sprawny system szkolenia i kluby i rozgrywki ligowe. No mówię, no my nie jesteśmy w stanie gdzieś dalej sięgnąć, ale tutaj nasze najbliższe podwórko Siedlce jesteśmy w stanie ogarnąć i tak zamierzamy właśnie w tym kierunku działać.
1: Ja oczywiście trzymam za to kciuki, no i też trzymam kciuki za muzeum regionalne, które pan również oczywiście reprezentuje, bo tak jak mówiliśmy, wystawa dotycząca historii koszykówki na świecie, w Polsce, no i oczywiście w Siedlcach cieszyła się wielką popularnością, ale pojawiały się też kolejne wystawy o tematyce sportowej, które były równie dobrze przyjęte, no i chyba powoli muzeum regionalne staje się właśnie takim bardzo przyjaznym miejscem dla sportowców z Siedlec i z całego regionu. No i też znalazło swoich odbiorców, którzy bardzo chętnie te wystawy odwiedzają.
0: Tak, to prawda, pani redaktor. Oprócz wystawy poświęconej koszykówce zorganizowaliśmy wystawę poświęconą żużlowi w Siedlcach. To też bardzo, bardzo ciekawy odcinek takich czasów powojennych, kiedy tutaj wspaniale nasi siedlczanie rywalizowali na ogólnopolskich arenach, zdobywali najwyższe laury. Również piłka nożna. Właśnie niedawno, no, kilka dni temu zakończyliśmy wystawę poświęconą piłce nożnej. To tak trochę jak uruchomienie lawiny, tak? Kamyk zrzucony z góry toczy się i zabiera kolejne i na dole wywołuje to lawinę. To pierwsza wystawa, którą zorganizowaliśmy, poświęcona piłce koszykowej, wywołała taką lawinę. Okazało się, że jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy i kolejne dyscypliny właśnie tutaj gdzieś do nas się zgłaszały. Czy tylko wystawy poświęcone sportom? Nie tylko. Przypomnę, organizowaliśmy również w naszym muzeum wystawę poświęconą motoryzacji w Siedlcach, prawda, początkom. Tutaj też fajnie udało nam się ze środowiskiem, szczególnie z Gryfem, nawiązać współpracę. Też taką wystawę mieliśmy. W przyszłym roku, jak już tak rozmawiamy, będziemy otwierać wystawę poświęconą browarnictwu w Siedlcach. To też będzie, myślę, że bardzo ciekawa wystawa, która pokaże Państwu, jak w samych Siedlcach, ile było browarów w okolicach, jak to wszystko wyglądało, no ale nie chciałbym zdradzać szczegółów, bo to jeszcze trochę za wcześnie, ale już prace nad wystawą trwają oczywiście. Nie tak intensywnie jak w tej chwili nad hokejem, ale po hokeju przejdziemy do tej następnej wystawy. Także zapraszam do muzeum, do tego, żeby obserwować naszego Facebooka, tak, czy też lokalne media informują, zawsze nas wspierają, możemy liczyć na to, że właśnie inicjatywy podejmowane przez nas docierają do Państwa.
1: Właśnie, bo w muzeum dużo się dzieje, tak, są i ciekawe wykłady poświęcone i historii, i czasami polityce, i wielu innym rzeczom. Jest klub kolekcjonerów działający przy muzeum i też regularnie jego przedstawiciele się właśnie w murach muzeum lub w otoczeniu muzeum spotykają, więc to nie jest tylko tak, że jest tam w naszym Muzeum pod Jackiem jedna wystawa, cały czas ta sama, proszę Państwa, tylko warto się naprawdę zainteresować. Wystawy zmieniają się naprawdę często, mnóstwo tych dodatkowych imprez, no i chyba piękne miejsce, które no warte jest odwiedzenia no przez każdego mieszkańca i Siedlec, i całego regionu.
0: Tak jest. Zapraszamy wszystkich chętnych zawsze do naszego muzeum. Jesteśmy w centrum Siedlec, w historycznym ratuszu właśnie pod Jackiem, tak. I tak jak pani redaktor powiedziała, to nie tylko wystawy, ale to szereg różnych inicjatyw podejmowanych i przez dyrektora Kordaczuka, i przez pracowników merytorycznych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Muzeum Regionalne, jak sama nazwa wskazuje, jest właśnie taką placówką, która ma wspierać inicjatywy głównie, które w naszym regionie się działy, czy też dzieją. I tak staramy się robić, żeby to tak wyglądało.
1: No to trzymam kciuki, żeby wyglądało równie dobrze, albo jeszcze lepiej niż wygląda to teraz. No i trzymamy kciuki za to, żeby kolejne wystawy cieszyły się równie dużą popularnością jak ta wystawa o koszykówce czy żużlu.
0: Tak, bardzo się cieszę i tak jak mówię, zachęcam Państwa nie tylko do odwiedzania naszego muzeum, ale do kontaktów. Być może kolejne środowiska w naszym mieście będą chciały wspólnie z nami jakąś ciekawą inicjatywę rozpocząć, tak, możemy nawiązać taką współpracę. Jesteśmy bardzo otwarci i powstaną kolejne ciekawe wystawy zainicjowane przez naszych mieszkańców, przy ich współudziale. Także myślę, że jesteśmy do Państwa dyspozycji.
1: Krzysztof Haberski, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor.
2: SK Siedlce.
1: Teraz dowiemy się trochę więcej o inwestycjach, które w tym roku planuje Mińsk Mazowiecki. Więcej na ten temat powie burmistrz Marcin Jakubowski.
3: Oprócz drogi rowerowej czekają nas przetargi na budowę infrastruktury cmentarnej. To jest ogromne przedsięwzięcie, gdzie na terenie cmentarza komunalnego powstanie zupełnie nowa infrastruktura, która uczyni z naszej nekropolii miejsce godne spoczynku naszych bliskich, ale przede wszystkim miejsce przyjazne dla wszystkich odwiedzających, bo dzisiaj tego nam brakuje. Brakuje nam toalet, brakuje nam oświetlenia, brakuje nam parkingów, brakuje nam alejek w odpowiednim stanie. Ta cała infrastruktura łącznie z zielenią będzie tworzona zupełnie od nowa na tej części północno-zachodniej cmentarza komunalnego. Mam nadzieję, jestem przekonany, że przez te najbliższe lata te zmiany wszystkim Państwu przypadną do gustu. Jeżeli chodzi o przetargi, no na pewno czeka nas przetarg na zagospodarowanie odpadów. To jest jedna wielka niewiadoma, jakie będą ceny odpadów i jakie oferty zostaną nam zgłoszone.
2: SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce gość Tomasz Markiewicz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Ciebie Magdo również bardzo serdecznie.
1: Ja Państwu zdradzę, jeśli jeszcze tego nie wiecie, że Tomek jest dziennikarzem jednej z siedleckich gazet, jest konferencjerem, no i znany jest z zamiłowania do podróży i do muzyki. I dzisiaj postaramy się Państwu trochę opowiedzieć o tych muzycznych podróżach Tomka, bo ty, można powiedzieć, na całym świecie bywasz na festiwalach, często jesteś oddelegowywany właśnie do pracy na festiwalach. To, że bywałeś wielokrotnie w Sopocie, w Opolu, to myślę, że wiele osób wie, bo miało okazję czytać twoje teksty, właśnie piękne relacje z tych festiwali, ale Tomek, ty jeździłeś, można powiedzieć, pół świata, no można powiedzieć, podążając tym muzycznym szlakiem.
4: No to jest tak, wiesz, że rzeczywiście... Tak jak mówiłem ci kiedyś, chyba kiedyś rozmawialiśmy i też mówiłem ci, że pasja jest jak koń w galopie, nie da się jej zatrzymać, prawda? No więc ta pasja, tak jak mówisz, muzyka połączona razem z podróżami. Jeżeli chodzi o podróże, to rzeczywiście odwiedziłem 48 krajów na 5 kontynentach. No i w tym roku będzie na pewno już 50, bo ta 50 to będzie Australia, bo byłem bardzo blisko. Wyobraź sobie, że byłem w Singapurze i miałem 2 godziny lotu, ale chciałem zobaczyć jeszcze Chiny i Malezję. Także byłem bardzo blisko, ale już zabrakło pieniążków, a jednocześnie te Chiny i Malezja troszeczkę ukradły, prawda, te finanse, prawda. No więc oczywiście nie dotarłem do tej Australii. W tym roku 50. kraj to będzie Australia. Ach, no słuchaj, to rzeczywiście niesamowite historie, bo tak, od Rio de Janeiro poprzez Buenos Aires, potem oczywiście Karaiby, czyli Meksyk, Dominikana, Jamajka. Jamajka, bardzo muzyczny wyjazd, bo oczywiście ta muzyka reggae, Bob Marley i to wszystko, co się działo, to był jeden właśnie z tych wyjazdów muzycznych, o co pytasz. Ale też, wiesz, Singapur, Chiny, Malezja, czyli Azja taka, wiesz, piękna, niezwykła, cudowna Azja. Tam też dużo było takich akcentów muzycznych, ale tak naprawdę nie musimy aż tak daleko wyjeżdżać, żeby doświadczyć muzycznych, różnych niesamowitych fascynacji. No ja byłem oczywiście akredytowany jeszcze na Eurowizji w Sztokholmie i Tel Awiwie, prawda?
1: No czy to też, warto o tym wspomnieć.
4: Tak, czy na festiwalu filmowym w Cannes, ale Szwajcaria jakąś taką niesamowitą była przygodą w tym roku dla mnie, ponieważ ja poleciałem do Lugano, bardzo pięknej miejscowości, w której są krystaliczne jeziora, piękne Alpy i bardzo blisko jest Locarno. Locarno, gdzie odbywał się festiwal muzyczny. Co roku odbywa się festiwal muzyczny, słuchaj, który się nazywa Moon Stars, pomiędzy takimi pięknymi, zabytkowymi, kolorowymi kamienicami, a palmami oczywiście, które właściwie są, no już właśnie w każdej już praktycznie europejskiej miejscowości. No i tam w połowie lipca występowały takie gwiazdy na tym festiwalu Moon Stars, jak Kim White, jak Rita Ora, jak Jamiroquai, czy znany z lat 80. zespół Duran. No to rzeczywiście przeżycie dla mnie było to niesamowite. Ale powiem ci, Magda, jednym z najbardziej wyczekiwanych artystów, a właściwie duetu, jeden z najbardziej wyczekiwanych artystów w duet, to był zespół Roxette. Pamiętasz,
1: proszę,
4: zespół Roxette?
1: Oczywiście.
4: No słuchaj, kiedyś i to był taki eksportowy, na eksport gwiazda ze Szwecji, ze Sztokholmu, zespół Roxette, czyli Mari Fredriksson i Per Gessle, prawda? Oni nawet nie tylko w całej Europie byli na szczytach przebojów, ale również oczywiście w Stanach Zjednoczonych, na liście Billboardu. No i wyobraź sobie, że nie bez powodu, bo w tamtejszej właśnie Alei Gwiazd, Locarno, można zobaczyć odcisk dłoni Mari Fredriksson. Tak, no niestety, która zmarła w 2019 roku po wieloletniej chorobie nowotworowej. To bardzo, bardzo smutna informacja, no ale to już było wiele lat temu, także zdążyliśmy się oczywiście do tego przyzwyczaić, a Per Gessle, czyli jej partner muzyczny, który z nią występował, długo nie wiedział, czy po śmierci Marii wracać jeszcze do tej muzyki Roxette. No i na konferencji prasowej w Locarno w Szwajcarii właśnie opowiadał o tym, że przez długi czas był to dla niego temat taki zbyt mocny, mocno emocjonalny. Po prostu nie wiedział, jak do tego podejść, czy reaktywować ten zespół Roxette, czy nie. Ale wspominał, że sama Mary jeszcze przed zakończeniem kariery koncertowej, a to było wtedy, kiedy jeszcze brała tą chemię, prawda, kiedy była bardzo osłabiona tą chorobą, mówiłaby, nie porzucał tych piosenek i kiedyś po prostu do nich wrócił. I rzeczywiście Per Gessle wrócił z zespołem Roxette, wystąpił w Locarno, koncert był bardzo piękny. Nową wokalistką zespołu jest Lena Philipson, która również podczas konferencji prasowej wspominała, że ona nie chce zastępować absolutnie Marii, bo nie da się jej zastąpić, tak jak wielu innych fantastycznych artystów, prawda? Nie da się zastąpić Michaela Jacksona, nie da się zastąpić George'a Michaela, nie da się zastąpić Amy Winehouse, czy też wielu innych, Tiny Turner też oczywiście, zdecydowanie. Ona jej oddaje hołd po prostu, prawda, tymi koncertami. No a Per Gessle oczywiście jest pełnoprawnym członkiem i założycielem zespołu Roxette, więc powiem ci, że taka piękna, cudowna przygoda spotkała mnie w Locarno, dlatego chciałbym koniecznie tutaj zaprosić mieszkańców Siedlec, prawda, czy też w ogóle no, moich rodaków, żeby wyjeżdżać na takie fantastyczne festiwale w Szwajcarii, chociażby dlatego, że liczba gwiazd muzyki, jaką zobaczymy na tych festiwalach w Szwajcarii, czy w Montreux, bo ja jeszcze byłem w Montreux, oprócz tego, że w Locarno, to jeszcze byłem w Montreux. No i ta liczba gwiazd, które zobaczymy w Montreux, czy na przykład w Locarno w Szwajcarii, jest zdecydowanie większa niż na Openerze w Gdyni.
1: Więc jak państwo planujecie sobie gdzieś tam...
4: Wakacje, bo to lipiec.
1: To może warto właśnie takim muzycznym szlakiem podążyć.
4: Absolutnie, wiesz, a w Locarno jeszcze oczywiście odbywa się słynny festiwal filmowy w sierpniu, to jest połowa sierpnia. No i na tym festiwalu, ten festiwal filmowy jest trzecim pod względem sławy po festiwalu w Cannes i po festiwalu w Wenecji. Także Locarno generalnie jest miejscem takich festiwali, prawda? Ta miejscowość, miejscem festiwali o randze europejskiej, o randze światowej, także warto tam pojechać.
1: Polecam państwu Siedlczanin Tomasz Markiewicz, który te festiwale już odwiedził, no i tak jak mogliście usłyszeć, ma stamtąd fantastyczne wspomnienia. Tomku, może trochę o tych festiwalach ciut bliżej Siedlec teraz, bo bywałeś bardzo często i w Sopocie, i w Opolu, i w Morągowie, i w wielu innych miastach polskich, gdzie te festiwale się odbywają. I chciałabym, żebyśmy powiedzieli też tak troszeczkę może bardziej lokalnie o tych festiwalach, bo gwiazdy światowego formatu często tam spotykasz, ale warto powiedzieć, że i nasz region nie ma się czego wstydzić, bo pojawia się tam mnóstwo osób związanych z Siedlcami i najbliższą okolicą.
4: Naturalnie, no to ja mogę już powiedzieć w tym momencie, że w Sopocie w tamtym roku zauważyłem na scenie razem z Izabelą Trojanowską, z jedną z gwiazd, występował Mateusz Babiak, który jest gitarzystą znanym z Łukowa. Łukowianin, poza tym skończył Siedlecki Uniwersytet, także Siedlce również są mu doskonale znane. No to jest pierwszy taki akcent z ubiegłego roku, Top of the Top Festival, Mateusz Babiak z Łukowa i absolwent Siedleckiej Uczelni. Z festiwalem w Mrągowie jest bardzo związany Tomasz Radomyski, muzyk ze Zbuczyna, którego znamy z wielu zespołów. Z wielu zespołów, między innymi z Ludzi Szeryfa, gdzie występował razem z Arturem Suchorzebryskim. To jest zespół z Siedlec akurat. Potem występował w zespole Cold Beer, ale także w Mrągowie Tomasz występował z zespołem Droga na Ostrołękę i to na głównej scenie mrągowskiej, ponieważ tam są dwie sceny. Jedna mniejsza, druga większa. Na większej występował zespołem Droga na Ostrołękę. Także to jest też taki akcent, prawda, festiwalu w Mrągowie, nasz akcent lokalny. Ale też bardzo wielu fanów było, bardzo wielu fanów. Ja akurat spotkałem wiele osób z Siedlec, z Buczyna, ze Skurca, nawet jedną osobę spotkałem na festiwalu w Mrągowie. Także tych akcentów rzeczywiście naszych lokalnych na tych największych festiwalach jest bardzo dużo. Mogę powiedzieć też o tegorocznym festiwalu w Jarocinie.
1: Bardzo proszę.
4: Tak, no, to już kiedyś w 1986 roku zespół Izba S zakwalifikował się do konkursu Festiwalu Muzyków Rockowych Jarocin 86. No i tam rywalizował z zespołami, które wiele lat później stały się ikonami polskiej muzyki rockowej, no bo między innymi Izba S rywalizowała wtedy z Kobranocką, prawda? Kobranocka, Kocham Cię jak Irlandię, pamiętamy doskonale ten hit. Zespół z Torunia, Izba S Siedlec, z Kobranocka z Torunia, no i Sztywny Palazzi, Nie gniewaj się na mnie Polsko, z Chrzanowa. No i między innymi z tymi zespołami właśnie, a jeszcze byli Pudelci i był Maleńczuk.
1: Oczywiście.
4: No tak, no i wtedy Izba S właśnie w 86 roku występowała w konkursie, no nie udało się oczywiście zdobyć nagrody, ale im się udało nagrody zdobyć zupełnie na innych festiwalach. W Opolu też nie zdobyli nagrody, występowali, ale zdobyli nagrodę na festiwalu, i tu uwaga, nie każdemu się to spodoba, Piosenki Radzieckie w Zielonej Górze. Ale w latach 80. to był jeden z festiwali, który torował drogę do gwiazd, że tak powiem. No więc zespół Izba S jako laureat, ale to nie tylko Izba S, Urszula oczywiście, gwiazda polskiej estrady, którą pamiętamy z Konika na biegunach, Malinowego Króla, ale też Dmuchawców, Latawców, prawda? To Urszula również jest laureatką festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. No taki był trend w latach 80. Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić, prawda, że śpiewamy piosenki rosyjskie, no ale w latach 80. i w ogóle w czasach PRL-u tak było. No i zespół siedlecki Izba S był jeden z laureatów tego festiwalu. Nawet jeżeli nie byli przekonani, czyż nie, niekoniecznie kochali, prawda, ten język rosyjski, no to był jeden z bardziej znanych festiwali. No bo wtedy, co mieliśmy w latach 80. Mieliśmy Opole, mieliśmy tak naprawdę Festiwal Piosenki Radzieckiej, mieliśmy Kołobrzeg, prawda, Festiwal Piosenki Żołnierskiej, no i mieliśmy ten Jarocin. Także takie cztery wielkie festiwale, także nie było żadnego wyboru, no na Festiwalu Piosenki Radzieckiej trzeba było w latach 80. występować, i laureaci rzeczywiście później nagrywali płyty, mieli przeboje na listach, mieli piosenki na listach przebojów, tak jak Urszula, czy na przykład Izba S z Siedlec. No i zespół Izba S z Siedlec rzeczywiście, pamiętam taka piosenka Ścienny Kalendarz w latach 80. trafiła do czterech takich, no, no chyba na czwarte miejsce czy trzecie miejsce listy przebojów Jedynki, pierwszego programu radia. Także to rzeczywiście, no, była kariera. Szkoda troszeczkę, prawda, tej Izby S, bo gdyby oni dzisiaj do dzisiaj grali, a była taka próba w latach 90. czy w 2000, chyba drugim, trzecim, czwartym, już mi trudno sobie przypomnieć, ale była taka próba reaktywowania Izby S. Oni rzeczywiście tutaj mieli w Centrum Kultury i Sztuki próby z tym samym wokalistą Czarkiem Kucharskim, ale dokoptowało też, o, z Żółwikiem, prawda, który był świetnym gitarzystą w ogóle. No i tam był jeden jeszcze z młodych muzyków, dzisiaj już doskonale znany, Krzysiek Chromiński, który był jako jedyny młody muzyk, który dokoptował właśnie do tego starego składu Izby S.
1: Piękna historia, no, Siedlczan tym razem, super, którzy rzeczywiście na dużym, bardzo dużym festiwalu odnieśli sukces. A czy współcześnie mamy większą grupę przedstawicieli naszego regionu, którzy gdzieś tam, czy jako wokaliści, czy jako instrumentaliści, pokazują się rzeczywiście na tych dużych ogólnopolskich scenach? Bo no, ja jestem laikiem, jeśli chodzi o muzykę, Tomku, tu się przyznaję bez bicia. Ja z tych ostatnich lat chyba kojarzę tylko Marcina Sójkę, którego gdzieś tam mogliśmy na tych dużych scenach zobaczyć, ale ja mogłam kogoś pominąć.
4: Tak, Marcin Sójka oczywiście, laureat opolskiej Karolinki. Ja wtedy w Opolu byłem, kiedy zdobył właśnie główną nagrodę, czyli tą opolską Karolinkę. Byłem bardzo dumny z Marcina. Fantastyczna sprawa. I powiem ci, Magda, rzeczywiście, że od tamtego czasu właściwie nic się nie zdarzyło. Nic się nie zdarzyło, niestety nie możemy powiedzieć, że jakieś sukcesy tutaj nasze lokalne, czyli siedleccy artyści sięgali po jakieś nagrody na festiwalach, czy też mieli piosenki na listach przebojów. No niestety, tak nie było. Natomiast oczywiście możemy sięgnąć jeszcze głębiej w Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. Jedną z gwiazd na przykład będzie Beata Kozidra, która dała specjalny taki koncert Unplugged, czyli największe przeboje, bez zespołu Baj. Time, ponieważ ona też debiutowała na tym festiwalu, ale patrz, ile osób niesamowitych i artystów debiutowało na festiwalu właśnie w Krakowie. I nie wiem, czy wiesz o tym, że jednym z laureatów festiwalu jest prezydent Siedlec.
5: O, proszę.
4: Tak, no więc laureat, ja pamiętam, że Tomka Chabonowicza poznałem na jednej z osiemnastek w Zbuczynie, no i zaraz właśnie niedługo potem pojechaliśmy do Krakowa na studencki festiwal piosenki. Ja jako dziennikarz muzyczny, natomiast Tomasz jako dziennikarz muzyczny akredytowany na festiwalu, a Tomasz jako artysta. To była zupełnie niezwykła przygoda, biorący udział w festiwalu, no ponieważ on zajął wtedy zaszczytne drugie miejsce na festiwalu i wyobraź sobie, że jury, a tam w jury był chyba wtedy Marek Niedźwiecki, Jacek Kaczmarski, naprawdę, wiesz, to same autorytety właściwie, wiesz, polskiej muzyki. Pamiętam, że pierwszego miejsca nie przyznano, a drugie miejsce dostał właśnie Tomasz Chabonowicz. No i w ten sposób dołączył do takiego zacnego i bardzo elitarnego grona laureatów tegoż festiwalu, no bo wiemy, że na festiwalu studenckim w Krakowie swoje przygody z piosenką zaczynali i zdobywali nagrodę Ewa Demarczyk, Maryla Rodowicz, to był też oczywiście Marek Grechuta czy Renata Przemyk, także no wspaniałe, wspaniałe nazwiska. No i dzisiaj jak sobie gdzieś tam poszperamy, prawda? Poszperamy sobie i zobaczymy, kto był laureatem tego festiwalu, również gdzieś tam w internecie wyszukamy na pewno również Tomka Chabonowicza.
5: Prezydent Siedlec. W tym zaszczytnym gronie.
4: W tym zaszczytnym gronie. No a ja miałem to szczęście być wtedy z Tomaszem na tym festiwalu, pamiętam. No i zresztą pamiętam też, jak Magda Sujka występowała. Też, czyli siostra Marcina Sujki. I też
5: Siedlczanka.
4: Tak, już nie pamiętam, czy to było wyróżnienie, czy to była jedna z nagród, prawda? Ale w ogóle, jeżeli chodzi o poezję śpiewaną, my byliśmy zawsze bardzo prężnym takim ośrodkiem. Siedlce były bardzo prężnym ośrodkiem piosenki poetyckiej i jeżeli chodzi o studencki festiwal piosenki w Krakowie, to zawsze były jakieś nagrody albo wyróżnienia. No ale Tomasz Chabonowicz przebił wszystkich, tak, wtedy rzeczywiście nie było pierwszej nagrody, on zdobył drugą, no i to było to tak jak główna nagroda w zasadzie, także no, możemy się pochwalić. No od tamtej pory rzeczywiście nic się nie wydarzyło, niestety. No, Marcin Sujka, o którym rozmawialiśmy w Opolu, tak, zdecydowanie.
5: A są szanse na to, że któryś z tych młodych siedleców wokalistów, czy któraś z siedleckich wokalistek przebije się w tych najbliższych latach, gdzieś pokaże się na festiwalu? Widzisz takich następców tutaj gdzieś na naszym lokalnym rynku? Czy raczej ciężko o tym mówić póki co?
4: Absolutnie jest ktoś taki, Magda. Jest to Ola Antoniak, która reprezentowała Siedlce w preselekcjach do konkursu Eurowizji. Co prawda nie zajęła pierwszego miejsca, bo jak wiemy, Alicja Szczepińska była tak niesamowita, nieprawdopodobna, no i ma tak niesamowity warsztat wokalny, że oczywiście natychmiast zdobyła jak najwięcej głosów, ale Ola Antoniak zdobyła drugie miejsce
5: w
4: tegorocznych preselekcjach. I powiem ci, że rzeczywiście Ola jest niesamowitą wokalistką, ma niesamowite walory wokalne i ona rzeczywiście świetnie się czuje w tych klimatach, które śpiewa. Te piosenki, które wykonuje. No zresztą, Sławomir Sokołowski, to jest autor muzyki, i Aldona Dąbrowska. Znamy ich chociażby z piosenki Color of Love dla Michała Szpaka. Ja wtedy byłem w Sztokholmie właśnie na Eurowizji, kiedy Michał Szpak śpiewał tą piosenkę. No więc ten sam tandem autorski napisał dla Siedlczanki piosenkę na preselekcję. To jest też w ogóle niesamowita historia. No i Ola zajęła w preselekcjach drugie miejsce. Ola oczywiście no już startowała w Eurowizji Junior, pamiętamy, tylko Dominik Arin wtedy ją ubiegł, zdobył pierwsze miejsce i pojechał na tą Eurowizję. Ola startowała w dorosłej Eurowizji z piosenką właśnie Sławomira Sokołowskiego. A Sławomira Sokołowskiego znamy między innymi z największych przebojów, ale Aldona też chyba pisała wtedy teksty Kolorowe Sny dla zespołu Just Five, ale również oczywiście Daj Mi Tę Noc, zespół Bolter, lata 80. Te piosenki pisali oni w tandemie, prawda? A mieli też oczywiście kiedyś taki zespół Amadeo, to już bardziej blisko takiej muzyki disco polo, i taki słynny przebój Letni Wiatr.
5: O, proszę.
4: Tak, tak, no to rzeczywiście to jest tak, to są artyści bardzo znani, ale Sławomir Sokołowski też pisał przeboje dla Krzysztofa Krawczyka i jest znanym właśnie takim kompozytorem z Poznania, prawda? Tam zawsze taka scena była kompozytorów bardzo, Ryszard Kniat, Sławomir Sokołowski, bardzo wielu znanych kompozytorów z Poznania, którzy no, komponowali przeboje dla największych gwiazd polskiej estrady, no właśnie dla Krawczyka, dla Krystyny Giżowskiej, Ryszarda Rynkowskiego, dla wielu innych tak naprawdę, także Poznań rzeczywiście tutaj wyróżnia się na naszej mapie Polski, jeżeli chodzi o kompozytorów. No i tutaj pięknie się wkomponowali i też również napisali przebój dla naszej Oli Antoniak. Ta piosenka miała bardzo dużo wyświetleń w internecie i przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ta piosenka jest po prostu świetnie wykonana i świetnie wyprodukowana. Także wydaje mi się, że Ola Antoniak ma dużą, a z tego co właśnie Sławomir Sokołowski opowiadał mi, ponieważ jeszcze przed tymi preselekcjami przeprowadzałem z nim wywiad, znaczy przeprowadzałem wywiad z Olą, ale wcześniej rozmawiałem przez telefon z Sławkiem Sokołowskim, to opowiadał mi, że ma duże plany odnośnie Oli, to znaczy, że oni rzeczywiście inwestują w jej talent i mają nadzieję, że wkrótce Ola będzie no, taką gwiazdą, prawda, polskiej estrady. Także miejmy nadzieję, że to się rzeczywiście wydarzy. Na razie rok po preselekcjach mamy taki spokój troszeczkę, prawda? Nic się nie dzieje, nie ma jakiegoś nowej piosenki, nowego singla Oli, ale myślę, że niebawem znowu wystartuje po prostu z jakimś singlem, z jakąś niesamowitą piosenką, tak jak mi opowiadał to Sławek Sokołowski, że wiążą z Olą bardzo wielkie nadzieje na przyszłość.
5: No myślę, że nasi słuchacze również wielką radością posłuchaliby kolejnego hitu w wykonaniu Oli, a warto dodać, że ona jest bardzo młodą osobą jeszcze, ona jest jeszcze uczennicą liceum w Siedlcach.
4: No tak, chodzi do Królówki oczywiście, dokładnie. Jest uczennicą Królówki, można ją zobaczyć na ulicach Siedlc. To była w ogóle niesamowita historia, bo w momencie, kiedy jej piosenki, ta piosenka cały czas gdzieś tam była prezentowana w telewizji, w preselekcjach i w momencie, kiedy zdobyła te drugie miejsce, no to Olę normalnie można było zobaczyć w dresach, bo Ola ma taki styl bardzo naturalny. Ona pochodzi z Przygód.
5: Tak, to blisko Siedlec.
4: Małej miejscowości, tak. Blisko Siedlec. Dojeżdża tutaj, prawda, do Królówki, do szkoły. No i można ją zobaczyć tutaj w kilku miejscach, pije sobie gdzieś tam herbatkę, prawda, w kawiarni, czy też chodzi w dresach po ulicach Siedlec. I myślę, że mało kto by rozpoznał Olę w tamtym okresie, kiedy była ta Eurowizja, ponieważ no jak wyszła na scenę oczywiście, to emanowała tą taką niesamowitą aurą swoją jako wokalistka, no i ten głos rzeczywiście ma potężny i piękny i piękne te walory wokalne. No a w Siedlcach oczywiście w dresach dziewczynka taka niepozorna, prawda, wyglądająca na 15-16 lat, wiesz, także myślę, że może mało kto by rozpoznał, ale ja właśnie Olę jeszcze też spotykałem na ulicach w tamtym momencie, tak, tak.
5: Tak, to jest piękne, że ten wielki talent muzyczny spaceruje tutaj po naszych siedleckich ulicach.
4: I tak, i myślę, że będzie rozkwitał, absolutnie, jestem pod wrażeniem, myślę, że Ola rzeczywiście będzie jedną z tych wokalistek siedleckich, która zrobi karierę.
5: Tomku, chciałam cię jeszcze zapytać o to, czy te wielkie muzyczne gwiazdy gościły w Siedlcach i czy często bywały w Siedlcach, bo myślę, że pamięć nasza jest trochę zawodna. No, przy okazji różnych wydarzeń w naszym mieście, no też mieliśmy, jak sięgnę pamięcią, do czynienia tutaj z licznymi gwiazdami. Ja chyba do tej pory najbardziej zapamiętałam koncert Maryli Rodowicz w Siedlcach.
4: Ach, to ty mówisz o polskich gwiazdach,
5: oczywiście,
4: tak?
5: No polskich, najpierw polskich.
4: Ależ no to ja ciebie zaskoczę, bo jeżeli chodzi o polskie gwiazdy, to praktycznie właściwie nie było chyba tylko Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. W Siedlcach, natomiast wszystkie gwiazdy właściwie były. Więc tutaj rzeczywiście opowiadanie o artystach znanych, którzy przyjeżdżali do Siedlec, nie ma chyba sensu, ponieważ właściwie wszyscy byli w Siedlcach na przestrzeni lat. Natomiast wyobraź sobie, że również były gwiazdy zagraniczne.
5: O,
4: i tak
5: proszę.
4: Na przykład w latach 70., a pamiętasz taki przebój Dziewczyna o perłowych włosach?
5: Oczywiście.
4: Omega, słynny węgierski zespół Omega, występował tutaj w Centrum Kultury i Sztuki, nieopodal Radia SK, prawda? Nieopodal naszego tutaj studia. I wtedy również był jeszcze inny inny znany zespół węgierski Scorpio. I słuchaj, był prawdopodobnie, a tego nie jestem w stanie potwierdzić, ale 3 dni temu, dosłownie, świetnie, że mnie o to zapytałaś, opowiadał mi ktoś właśnie, jeden z takich weteranów, gitarzystów tutaj w Siedlcach, że również na tym koncercie, również w tym koncercie uczestniczył Goran Bregowicz, tylko nie jeszcze jako znany Goran Bregowicz, tylko on grał z takim zespołem jugosłowiańskim Bielodugme. Prawdopodobnie on również występował w Centrum Kultury i Sztuki. Tego nie jestem w stanie potwierdzić, ale jeżeli muzyk z Siedlec opowiada takie rzeczy, to znaczy, że w latach 70. rzeczywiście mógł występować Goran Bregowicz z zespołem Bielodugme. No i teraz już czekam oczywiście na telefony. Jeżeli ktoś widział ten koncert, jeżeli ktoś może potwierdzić, że Goran Bregowicz z Bielodugme występował w Siedlcach, to ja czekam, ponieważ akurat mam już gotową książkę Gawędy o siedleckich koncertach. Mam teczkę tutaj ze sobą. Słuchaj, 140 stron.
1: O, wow.
4: I tej informacji mi brakuje jeszcze, żeby potwierdzić. Także bardzo bym prosił o telefony, gdyby ktoś oczywiście na 100% wiedział, że był ten koncert i widział ten koncert Gorana Bregowicza z tym jugosłowiańskim zespołem. Ale oczywiście był również zespół Bonem w Siedlcach. To były takie koncerty. Och, jeszcze świętej pamięci Andrzej Mężerycki organizował właśnie ten koncert w Centrum Kultury i Sztuki. Jako dyrektor opowiadał, że Bony M przyjechał do Polski na 2 koncerty. Jeden koncert odbywał się, znaczy właściwie w Europie, jeden koncert odbywał się w Warszawie, drugi odbywał się w Siedlcach, więc stać było Siedlce na koncert Bony M, dlatego że połączono koszty, prawda, czyli te koszty podróży z Warszawy do Siedlec, Siedlec do Warszawy. Oni oczywiście przylecieli z Londynu gdzieś tam, z tego co słyszałem. No i udało się zorganizować koncert Bony M w Siedlcach. Z artystów zagranicznych oczywiście był jeszcze zespół Bad Boys Blue w Siedlcach. No ale oczywiście z tym takim wokalistem z Liverpoolu, głównym wokalistą, zespół Bad Boys Blue, to był świetny koncert też na Błoniach i oni jeszcze zdążyli zagrać koncert, ale już Edyta Górniak, która razem występowała z Bad Boys Blue, nie zdążyła zagrać tego koncertu, ponieważ była straszna ulewa wtedy na Błoniach, no i Edyta Górniak nie wystąpiła, wystąpił tylko zespół Bad Boys Blue. To były Dni Siedlec, to był też niesamowity koncert.
5: Tomku, to o zagranicznych gwiazdach sobie posłuchaliśmy. Nie zdawałam sobie sprawy, że naprawdę tylu światowej klasy artystów w Siedlcach gościło, ale myślę, że nasz region też nie ma się czego powstydzić, jeśli chodzi o gwiazdy i o festiwale, bo tutaj regularnie odbywają się festiwale, również współcześnie. No teraz takim chyba najbardziej obleganym przez publiczność jest Before Festival w Siedlcach. Oczywiście gościsz tam regularnie.
4: Tak, oczywiście. Słuchaj, Before Festival, zdecydowanie. Publiczność mogła przekonać się, słuchaj, jakie jest szerokie spektrum polskiego rapu na Before Festival, ponieważ tam obok legend gatunków takich jak PZ i Soku, na scenie wystąpili także przedstawiciele młodszego pokolenia. No i Bambi na przykład, słyszałaś? Bambi, White, słuchaj, ten ostatni swoim występem to tam szczególnie porwał nastolatków, 15-latkowie, 16-latkowie, no kochają po prostu tę muzykę. Słuchaj, no i właściwie to młodzi artyści teraz coraz mocniej kształtują, można powiedzieć, oblicze polskiego rapu, no i wyznaczają kierunki rozwoju rodzimej sceny. Before Festival, rzeczywiście, no mogę powiedzieć, że słuchaj, 2 dni koncertów, tysiące fanów, kilkanaście godzin muzyki, przecież koncerty kończyły się prawie o 4:50.
5: Magda, o świcie.
4: Ja wracałem, o świcie. Tak, ja wracałem z koncertu, słuchaj, o świcie i ja już od razu pisałem relacje do internetu, wiesz, to była po prostu niesamowita historia, ponieważ w ogóle nie spałem, tak do 7:00 do 8:00 właściwie, to właściwie po co spać, prawda?
5: No oczywiście.
4: No ale też powiem ci, że no, to był taki trochę punkt zaczepny, no bo też wielu mieszkańców z tamtej okolicy narzekało, wiesz, no niestety, no ale ten festiwal było słychać, faktycznie. Wcześniej on gdzieś tam się odbywał nad Zalewem, zresztą to jednym z organizatorów jest mój kolega, któremu kiedyś, jak miał 15-16 lat, Jarek Kostrzewa, ja go wspomnę, słuchaj, ponieważ to jest niesamowita historia. Jarek Kostrzewa przyszedł kiedyś do mnie, jak miał 15-16 lat i był uczniem jednym z siedleckich szkół, że w Siedlcach chciałby zorganizować festiwal hip-hopowy. I on niestety nie może zorganizować tego festiwalu, bo był w jednej instytucji kulturalnej, w drugiej instytucji kulturalnej, nikt nie chciał pomóc mu zorganizować tego festiwalu. No i słuchaj, kiedyś uderzyliśmy po prostu na stanicy nad Siedleckim Zalewem i tam zorganizowaliśmy rzeczywiście ten festiwal. Ja pomogłem w organizacji tego festiwalu. No i Jarek Koszczewa jest jednym z inicjatorów tego Before Festival po latach. Ale on wcześniej jeszcze, jak wyjechał z Siedlec, to pracował w jednej z największych wytwórni płytowej w Polsce, Universal Music Polska, i on zajmował się bardzo znanymi raperami, organizował im promocje płyt, promocje, wiesz, piosenek, prawda, w radiu, w telewizji. Roxy Węgiel też i takimi znanymi różnymi artystkami młodego pokolenia zajmował się Jarek. No i słuchaj, po wielu latach powrócił i mówi, że chciałby zorganizować... no i tamten festiwal, który zorganizowaliśmy nad Zalewem, pamiętam wiele, wiele lat temu, to wtedy też przeznaczyliśmy pieniążki z tego festiwalu na rzecz Domu Dziecka w Siedlcach, więc to taka słynna też była charytatywna akcja. No i teraz po wielu latach Jarek powrócił oczywiście, ponieważ jest to jego rodzinne miasto, no i od kilku lat, od dwóch chyba czy trzech, organizuje ten Before Festival.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
6: Monika Półbratek, przed nami magazyn siedleckiej Eski. A w nim opowiemy o problemach kadry siedleckiego rolnika, czyli zespołu szkół ponadpodstawowych numer 4 w Siedlcach. Nauczyciele przedstawili je Radzie Miasta podczas obrad Komisji Edukacji pod koniec sierpnia. Skarżyli się, że urzędnicy przeszkodzili im w sprawnym przeprowadzeniu rekrutacji. Na dwa dni przed jej finiszem Urząd Miasta postanowił bowiem o likwidacji dwóch z pięciu planowanych klas, jakie miały być utworzone w szkole. Nauczyciele zaznaczyli też, że chcieliby, aby ich placówka przeszła pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa, co przyniosłoby miastu oszczędności, a jednocześnie przyczyniłoby się do rozwoju rolnika.
2: SK Siedlce.
7: Osowski Robert, jesteśmy nauczycielami zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 4, popularna nazwa Rolnik. Przyszliśmy tutaj w konkretnej sprawie. Pierwsza to sprawa rekrutacji, która w trakcie jej trwania została nam uniemożliwiona przez miasto dla dwóch oddziałów, liceum i technikum. Druga sprawa będzie przez moją koleżankę, kolegę przedstawiana, to sprawa przejścia naszej szkoły pod Ministerstwo Rolnictwa. Natomiast ja będę mówił tylko i wyłącznie o rekrutacji. W roku bieżącym miasto wyraziło zgodę na utworzenie pięciu oddziałów. W całej szkole pięciu nowych oddziałów. W trakcie trwania rekrutacji, bez podania uzasadnienia, bez podania motywów, przyszła informacja, że rekrutacja dla dwóch klas, czyli dla liceum o profilu wojskowym i technikum o profilu technik żywienia i transportu ruchu drogowego, zostaje wstrzymana. Uniemożliwiono nam jej przeprowadzenie, uniemożliwiono nam jej dokończenie. Podkreślam, że rekrutacja składa się z rekrutacji głównej i rekrutacji uzupełniającej. Nie zmienia się zasad w trakcie gry, nie zmienia się zasad meczu w 70. minucie. Miasto to zrobiło administracyjną, odgórną decyzją. I tutaj jakie były motywy, jakie były powody, które miasto nam podało? Warto te powody wyszczególnić i dwa słowa o nich powiedzieć. Pierwszym powodem była niska ilość chętnych. I tutaj warto przytoczyć dane, cyfry, które można zweryfikować, można sprawdzić, można przyjść do naszej szkoły, osoby, które pracowały w rekrutacji, każde moje słowo, każdą moją cyfrę można zweryfikować. Z pierwszej preferencji, czyli z pierwszego wyboru, było do liceum o profilu wojskowym 14 osób, z drugiej preferencji 12 osób. Co to oznaczało? Oznaczało to, że do otworzenia klasy wystarczy 15 osób, natomiast żeby była pełna obudowa, jeśli chodzi o pomoc, 22 osoby, ale tą klasę można było utworzyć. Nie pozwolono nam na dokończenie rekrutacji. Drugi powód to mała ilość punktów osób, które składały podania. Każda szkoła ma swoją specyfikę. Swoją specyfikę ma PRUS, CKU, TWP. Swoją specyfikę ma również rolnik, gdzie my nie stosujemy żadnych progów. My przyjmujemy tych wszystkich, którzy chcą przyjść. Natomiast w tej kwestii domniemanego małej ilości punktów przez uczniów, którzy ubiegali się o liceum o profilu wojskowym, najciekawsze jest to, że ci uczniowie zostali przyjęci. Zostali przyjęci do klasy o profilu wojskowym, tylko nie w rolniku, tylko w elektryku. Więc o co chodzi? U nas ich nie można było przyjąć, bo mieli za mało punktów, a z taką samą ilością punktów zostali przyjęci do elektryka. Dla mnie i dla nas wszystkich są to podwójne standardy. Są to podwójne standardy. Są to dzielenie na lepszych i gorszych, na uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych. Wydaje mi się, że tak być nie powinno. I trzecim argumentem miasta, który został nam przedstawiony, jest to słabe wyniki maturalne. Rolnik jest na porządnym 12 miejscu. Wszyscy o tym wiemy. Natomiast jeżeli spojrzymy na wszystkie szkoły rolnicze w powiecie, w kraju, to ta matura wszędzie wypada podobnie. Dlaczego wypada podobnie? Ponieważ dla klas technicznych nie matura jest najważniejsza, tylko są najważniejsze egzaminy zawodowe. I warto spojrzeć na wyniki egzaminów zawodowych, które wypadają i u nas, i w innych szkołach rolniczych na poziomie dobrym i bardzo dobrym. Dlatego te trzy powody, które zostały przez miasto nam przedstawione jako uzasadnienie nieotworzenia dwóch oddziałów, nie wytrzymują elementarnej krytyki. Jakie są skutki tej decyzji, żeby nie przedłużać, żebyście mogli ten cały materiał puścić bez cenzury? Jakie są skutki? Skutki dla nauczycieli są dramatyczne, ponieważ też to policzyliśmy, możecie przyjść do naszej szkoły, możecie sprawdzić, tam mądre głowy to wszystko wyliczyły, nie ja. W ciągu 3-4 lat oznacza to utratę pracy dla 15 nauczycieli. 15 etatów zostaje wyparowanych. W naszej szkole pracuje wielu nauczycieli, którzy są już w wieku przedemerytalnym. Jeżeli oni tą pracę stracą, oni nigdzie pracy nie znajdą. Wydaje mi się, że miasto powinno się kierować także tą stroną etyczno-moralną, także dobrem nauczycieli. Zwłaszcza, że ta decyzja o uniemożliwieniu nam przeprowadzenia rekrutacji jest decyzją bezprawną. W jaki sposób? Gdzie byśmy nie sprawdzili, to jest to decyzja bezprawna. Miasto nie miało prawa takiej decyzji podjąć. Ta decyzja jest skrzywdą dla naszej placówki, naszej szkoły, dla uczniów, a także, a może przede wszystkim dla nauczycieli, którzy przeżywają dramat, bo stracą de facto pracę. I dlatego tutaj przyszliśmy, zapraszamy do naszej szkoły, bo ja mówiłem szybko, o tym można było powiedzieć dokładniej, głębiej. Chętnie porozmawiamy, bo ważne, żeby również media się tym zainteresowały, bo nie można tak traktować szkoły, gdzie zawsze była rekrutacja, gdzie nie było problemu z naborem. Natomiast jeżeli miasto będzie w taki sposób rzucać nam kłody pod nogi, no to tej rekrutacji nie będzie, gdzie skoro uniemożliwia się jej przeprowadzenie. Nam w trakcie rekrutacji nie pozwolono jej dokończyć. Nie pozwolono przeprowadzić i dokończyć w tym również rekrutacji uzupełniającej. Natomiast te powody, które miasto podało, to przed chwilą ja je uzasadniłem.
1: A co z tą rekrutacją podstawową? Czy ona też została wstrzymana?
7: Nie dokończona została w trakcie na parę dni przed dostaliśmy decyzję, że zostaje ona wstrzymana. Została ona wstrzymana i nie pozwolono nam dokończyć, kiedy nasi nauczyciele przyszli, którzy rekrutacją się zajmowali, otworzyli komputer. Białe plamy, wszystko zostało wyczyszczone. Rodzice przychodzili, uczniowie przychodzili, którzy chcieli przyjść do rolnika z racji przyjaznego charakteru szkoły. Byli też również bardzo, bardzo zdziwieni. Ta decyzja, jeszcze raz podkreślę, jest decyzją nieuzasadnioną, ponieważ my mieliśmy pełne szanse i bez problemu byśmy te klasy otworzyli. Tylko gdyby miasto zostawiło nas w spokoju i pozwoliło nam spokojnie dokończyć rekrutację.
8: Zygmunt Kondraciuk, też nauczyciel zespołu numer 4 rolnika i absolwent zresztą tego rolnika. Tak? Także jestem nauczycielem oddziału przygotowania wojskowego. Natomiast mając tą sytuację, jaka nas zastała w czerwcu, tak i w lipcu, dowiedzieliśmy się, że nie mamy dwóch oddziałów szkolnych. No nie ukrywajmy, że to jest też taka sytuacja, którą jakby na przyszłość tutaj kolega mówił, wiąże się też to z naszymi miejscami pracy. Więc wspólnie też z Radą Pedagogiczną spotykaliśmy się kilka razy w wakacje, bo troszeczkę jakby nam to też przerwało ten nasz wypoczynek. Ta sytuacja, która wystąpiła, nie ukrywam też, że pewne są takie emocje negatywne tego całego zajścia, tej sytuacji. Więc my jako szkoła z tradycją, która jak sama nazwa wskazuje, rolnik, tak, w tym roku obchodzimy 105 lat istnienia szkoły. W październiku ma być zjazd absolwentów tej szkoły. Są dosyć znani absolwenci z terenu tutaj powiatu siedleckiego. Zresztą były prezydent Siedlec, też kończył tą naszą szkołę. Więc my wypracowaliśmy taką jakby uchwałę Rady Pedagogicznej. Powołaliśmy taki zespół, który będzie starał się przekształcić, znaczy doprowadzić do tego, żeby miasto zgodziło się, Rada Miasta, na przejęcie szkoły, placówki szkolnej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Takie sytuacje miały już miejsce w kraju, w Radomiu. W 2019 roku Rada Miasta zgodziła się na przekazanie jako organowi prowadzącemu Ministerstwo Rolnictwa. My też uważamy, że mamy tradycję taką, która kształci w zawodach rolniczych. Zresztą to środowisko, powiat siedlecki, no bo też nie stosujmy, że to tylko dotyczy miasta, tak, bo to też jakiegoś regionu, bo młodzież w naszej szkole to 60% pochodzi ze środowiska wiejskiego, tak, a nie tylko miejskiego. Są też dzieci z miasta, ale tak jakby widzimy tutaj przestrzeń taką dla naszej szkoły, mając kadrę doświadczoną, mając pewne jakieś osiągnięcia w dziedzinie zawodów rolniczych, chcemy stworzyć tutaj taką placówkę, którym organem prowadzącym byłoby Ministerstwo Rolnictwa. Wiąże się to z tym, że przede wszystkim miasto nie miałoby problemów finansowych, tak, z prowadzeniem tej szkoły, bo jakby całe to prowadzenie finansowe szkoły przeszłoby pod Ministerstwo Rolnictwa, także jest to jakieś tam rozwiązanie i dla miasta, i dla naszej szkoły, no i nie ukrywajmy, miejsc pracy dla nauczycieli, tak, dlatego że w obecnej sytuacji no, miasta nie do końca stać na to, żeby wyposażyć

0: Miasto chciałoby dokonać jej wygaszenia.
1: Tak, ale też weźmy pod uwagę, że są uczniowie, którzy mają taki poziom, a nie inny, i one też gdzieś muszą te osoby trafić. Sprawdziliśmy, gdzie te osoby, które potencjalnie miały trafić do naszych klas, które nam jakby nie dopuszczono do rekrutacji, gdzie one trafiły, więc na te wszystkie osoby tylko dwie osoby trafiły do szkół branżowych, natomiast pozostałe trzy osoby trafiły do liceów, a pozostałe do techników. Czyli to nie ma tu znaczenia, czy to jest taka szkoła, czy taki poziom. Z drugiej strony każdy, kto zajmuje się w ogóle pedagogiką tak, i uczy w szkole, to wie, że nie chodzi tutaj o jakość pracy szkoły czy nauczania, bo też mamy jakieś osiągnięcia jako szkoła. W tym roku jedna z naszych uczennic zajęła w konkursie ogólnokrajowym miejsce w pierwszej piątce z architektury terenów zieleni, tak? Więc no, mamy jakieś sukcesy, tak? Więc to nie chodzi tutaj jakby o jakość pracy, bo to troszeczkę też jest niesprawiedliwa ocena, tak? Tutaj już jakby w wcześniejszej rozmowie słyszeliśmy, że taki argument już jest w mieście, że jest niż demograficzne, tak? Na pewno z tym się to będzie wiązało, że no jednak miasto musi w jakiś sposób zaprojektować, co dalej z tą oświatą, i no mamy też taką świadomość, że może dojść do tego, że po prostu nie będzie uczniów tak w szkole, więc my chcemy jakby też ich wyprzedzić pewne działania miasta, bo no nie ukrywajmy, że jeśli miasto pozbędzie się tej placówki w tym znaczeniu, że nie będzie musiało finansowo utrzymywać tej placówki, przejdzie to pod Ministerstwo Rolnictwa, no to będzie też jakaś ulga dla miasta i dla budżetu, tak? A dla nas to będzie też jakaś sytuacja taka, która zapewni nam jakieś tam funkcjonowanie w tej pracy, w której no jesteśmy, tak? I chcielibyśmy dalej być.
0: Dzień dobry, Mariola Kępka. Pracuję w tak zwanym rolniku. Co prawda nie jestem nauczycielem tablicowym, no jestem szeroko rozumianym specjalistą. Pracuję jako psycholog. No my tutaj dzisiaj przyszliśmy z dwóch powodów. To jest pierwszym powodem jest ta rekrutacja, a drugim powodem jest nasza taka propozycja tego, żeby tutaj pan prezydent wyszedł z taką intencją, z listem intencyjnym do ministra rolnictwa, prawda? My rozmawialiśmy już z panem prezydentem. Taka decyzja oczywiście ma swoje zalety i wady, natomiast według nas tych zalet jest dużo więcej. Chcemy kształcić młodzież w niszowych kierunkach, chcemy kształcić lepiej, jakościowo, natomiast w moim poczuciu na ten moment Urząd Miasta jako organ prowadzący nie będzie nas w stanie tak wyposażyć, jakbyśmy chcieli, tak, chociażby naszych pracowni. Liczyliśmy troszeczkę tak w naszym zespole te koszty utrzymania szkoły. No, jeżeli będzie taka intencja ze strony prezydenta miasta Siedlce i ze strony radni się zgodzą, to wygeneruje to wielomilionowe oszczędności. Bardzo duże.
2: Jakie będą konsekwencje tego, że nie powstały te dwie klasy, które miały powstać?
3: Te konsekwencje są już widoczne od tego roku, od września, ponieważ dla nauczycieli, którzy mają podpisaną umowę na czas nieokreślony, udało się zapewnić pełne etaty. Natomiast nauczyciele, którzy byli zatrudnieni w niepełnym wymiarze bądź nie mieli podpisanej umowy na czas nieokreślony, już dla dwóch osób pracy nie ma. Natomiast w przyszłym roku, czyli za rok, jeżeli ten poziom rekrutacji i zgody na trzy oddziały się utrzyma, bez tych dwóch oddziałów, gdzie na przykład w liceum były rozszerzenia z WOS-u, geografii, biologii, historii, to już dla konkretnych osób nie będzie pracy. I to, co mówiłem wcześniej, w perspektywie 3-4 lat zabraknie pracy dla 15 nauczycieli. 15 etatów zostanie wyrzuconych na bruk. Nie będzie pracy dla 15 nauczycieli, jeżeli miasto będzie prowadziło dalej taką politykę wobec nas, jaką zaprezentowało w tym roku. I my nawet nie chcemy, żeby ono nam specjalnie pomagało. My po prostu chcemy, żeby nam nie przeszkadzało, żeby oni nam nie przeszkadzali, żeby nam pozwolili przeprowadzić normalnie rekrutację. Bo Być może są takie pomysły, być może są takie zakusy, żeby tą szkołę zlikwidować i my byśmy bardzo chcieli, żeby miasto nam to powiedziało wprost, że chcemy was wygasić. Zdajemy sobie sprawę, że tego wprost nie powiedzą, natomiast widzimy te działania w białych rękawiczkach. W tym roku uniemożliwienie

0: zlecenie nam przeprowadzenia rekrutacji dla dwóch oddziałów. Jeżeli to się powtórzy w roku następnym i następnym, to tak jak powiedziałem, za 3 lata 15 osób straci pracę. Idzie tsunami demograficzne, niż to wszystko się sprzęgnie, nastąpi sprzężenie. Nie, jeżeli miasto będzie prowadziło taką politykę wobec naszej szkoły, no to rzeczywiście rozejdzie się fama, że szkoły zamykają, chętnych nie będzie. Wtedy miasto powie, no niestety nie ma chętnych, będziemy musieli was zamknąć. My tylko prosimy, żeby nam pozwolono normalnie przeprowadzić rekrutację. Wkrótce otworzone zostało 9 oddziałów. Elektryków 10 czy 11. My chcieliśmy otworzyć tylko 5. Można spojrzeć na lata ubiegłe. Nigdy nie było problemu z rekrutacją. Jeżeli pozwolono nam tą rekrutację przeprowadzić spokojnie, w pełni, czyli rekrutacja główna i uzupełniająca, te oddziały, które miasto wyraziło zgodę, otwieraliśmy. Natomiast jeżeli się zmienia zasady gry w trakcie meczu, no to tak nie można. Poza tym można sprawdzić we wszystkich organach. Ta decyzja jest bezprawna. Ta decyzja jest bezprawna. Miasto, i to podkreślam bardzo mocno i bardzo wyraźnie, nie miało prawa takiej decyzji podjąć. Mogli poczekać do zakończenia rekrutacji uzupełniającej. Jeżeli by nie było chętnych, proszę bardzo, ale już wam powiedziałem, że klasę licealną o profilu mundurowym, jeszcze raz to powtórzę, można było otworzyć. Było pierwsza preferencja 14 osób, druga preferencja 12 osób. W technikum o profilu technolog żywienia, transportu ruchu drogowego było analogicznie. Z pierwszej preferencji 8-7, z drugiej preferencji 10-7. I też tą klasę można było otworzyć, gdyby pozwolono nam dokończyć rekrutację, bo bardzo dużo osób do nas przychodzi właśnie z rekrutacji uzupełniającej. I my te klasy po prostu normalnie, bez żadnego problemu otwieramy. Dlatego ta decyzja dla nas była potężnym zaskoczeniem i po prostu ciosem zadanym w plecy, obuchem w tył głowy. I my się z tym absolutnie nie zgadzamy. My chcemy, żeby miasto ten błąd naprawiło. Nie wiemy, w jaki sposób naprawi, bo rekrutacji już nie ma, ale w jaki sposób trzeba. Jeżeli naważyli piwa, to niech to piwo spijają teraz.
1: Jeszcze ja chciałabym tutaj dopowiedzieć do tego, co kolega powiedział, że jeszcze jest taka trudność w związku z tym, że ten nabór jest zmniejszony o 40%. Trwają egzaminy poprawkowe. Jeżeli dziecko nie zda egzaminu poprawkowego, to co z nim będzie dalej? I chciałoby się w takim kierunku na przykład kształcić. Gdzie to dziecko pójdzie? No bo on nie zostanie u nas w szkole, bo nie ma takiej możliwości, prawda? Bo już nie ma klasy. Ale to jeszcze słówko tylko o historii szkoły, bo według mnie nie można tego pominąć. Szkoła ma, istnieje ponad 105 lat dokładnie. Ponad 80 lat była szkołą ministerialną. W 2002 roku tutaj miasto, jakby wróciła szkoła do miasta. Mieliśmy ponad około 33 hektary gospodarstwa rolnego. Zostaliśmy z 3 hektarami. Prawda? No chcemy się rozwijać i tutaj liczymy na też taki gest tak naprawdę ze strony i radnych i naszego pana prezydenta, no w związku z tym, że jednak miasto rozwinęło się na terenach szkoły rolniczej. To, co tutaj widzimy, okolice Bema Kazimierzowskiej, te nowo powstające bloki, to były tereny rolnicze. Mamy na to mapę, oczywiście jeżeli ktoś jest zainteresowany historią, to chętnie pokażemy. Więc też nie można tej historii naszej szkoły przekreślać. Jest to jedna z najstarszych szkół, które kształcą w zawodach, tak, w Siedlcach, gdzie też to muszę powiedzieć, że był czas, gdzie byliśmy przed wojną jedną z najnowocześniejszych szkół w Polsce.
2: A czy pani dyrektor państwa wspiera, czy w tych dążeniach?
1: Oczywiście tutaj pani dyrektor jest dzisiaj z nami, tak. Nie wiem, czy zabierze głos, natomiast przyszła z nami. Jesteśmy w stałej współpracy z panią dyrektor.
3: Sprawdziliśmy, jak do zarzutów oraz problemów kadry siedleckiego rolnika ustosunkowują się przedstawiciele Urzędu Miasta Siedlce. Mówi Maciej Nowak, wiceprezydent Siedlec.
4: Znaczy, z tego, co ja pamiętam, jeszcze będąc radnym, takie pomysły przejścia pod ministerstwo były już kilkakrotnie, pojawiały się. Natomiast w tej chwili powrócił ten pomysł. Rada Pedagogiczna podjęła taką decyzję, aby miasto Siedlce zorientowało się, jakie są możliwości i w ogóle chęci ministerstwa na takie ruchy. Po tej komisji pan prezydent Tomasz Kamornowicz zadeklarował się, że po prostu zostanie zbadana ta sytuacja, jakie są możliwości, i jesteśmy umówieni na bodajże komisję październikową, aby przedstawić te ruchy, które są wykonane, jakie są możliwości, jakie są warunki, no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o rekrutację, no tutaj ja muszę trochę zaprotestować, pani naczelnik Wawryniuk, naczelnik edukacji w naszym mieście, bardzo wyraźnie wytłumaczyła, jak to wygląda, nic takiego w zasadzie to nie miało miejsca. Natomiast my też nie możemy sobie pozwolić na tworzenie klas o bardzo małej ilości osób, no, ze względów przede wszystkim ekonomicznych, tak? No a tak to z tych rekrutacji, tak oględnie mówiąc, tak to wyglądało. Symulacja wykazywała to, że no nie ma szansy, żeby ta klasa powstała w odpowiedniej liczbie osób, więc ja też się zastanawiam nawet, czy gorzej by nie było, jeżeli się by później okazało, że jest parę osób więcej i my byśmy musieli też większej ilości rodzicom i dzieciom powiedzieć, że no niestety nie zostanie ta klasa otworzona. Natomiast chciałbym też zdementować pewne pogłoski o tym, że przymierzamy się, czy przymierzaliśmy się do jakiegoś wygaszania rolnika. Nic takiego nie miało miejsca. Ja pamiętam sytuację sprzed ładnych paru lat, gdzie też po mieście krążyła taka plotka o naszej kolejówce, czy też o szkole podstawowej numer 2. Dzisiaj kolejówka cieszy się bardzo dużą popularnością. Mamy tam BCU na tym terenie, a w szkole podstawowej numer 2 inwestujemy cały czas. Ostatnio zainwestowaliśmy w halę sportową, przykryliśmy boisko za niebagatelną kwotę ponad 4 miliony złotych.
5: Katarzyna Wawryniuk, naczelnik Wydziału Edukacji. Oczywiście duże koszty funkcjonowania placówek oświatowych nie dotyczą tylko zespołu szkół ponadpodstawowych numer 4, czyli tak zwanego rolnika. Dotyczą również pozostałych naszych jednostek oświatowych. Wysokość środków przekazywanych wcześniej w ramach subwencji, obecnie w ramach potrzeb oświatowych jest kalkulowana na jednego ucznia. Natomiast tak naprawdę kosztotwórczy jest oddział i bez względu na to, ilu uczniów w nim będzie przebywało, on nadal generuje takie same koszty. W związku z powyższym my bardzo mocno zwracamy uwagę na liczebność dzieci w oddziałach. I tak jak to było na komisji przedstawione, no kwoty, które są przekazywane w ramach potrzeb, one przy małej liczebności oddziałów powodują u nas bardzo duże zawirowania finansowe. I to, co mówiłam, przy koszcie oddziału oscylującego w niektórych przypadkach blisko 400 tysięcy złotych, w przypadku małego oddziału to finansowanie powoduje skutki dla miasta 200 tysięcy złotych, więc to są duże, duże pieniądze. Dlatego to jest to, o czym mówiłam, w przypadku tej małej liczebności oddziałów, no niestety dokładamy środki rzędu 200 tysięcy, natomiast w przypadku liczebności oddziałów w szkołach ponadpodstawowych około 30 uczniów ten koszt spada nam do 50 tysięcy. Tym bardziej, że w przypadku zwłaszcza oddziału przygotowania wojskowego tam jest wymagany test sprawności fizycznej. Z przedstawionych informacji przez Radę Pedagogiczną była to tylko część analizy dotyczące samych kandydatów, natomiast my analizujemy to dużo głębiej. Zaledwie 27 osób zaliczyło ten test, w związku z powyższym jeszcze w ramach tej grupy zaledwie 13 uczniów w ramach pierwszej preferencji weszłoby do tego oddziału. Pozostali uczniowie dostali się do innych szkół, którzy na pierwszej preferencji wybrali inne jednostki, między innymi oddział przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych numer 1, ale też inne kierunki. Ja o tym również mówię.
6: Robert Chojecki, przewodniczący Rady Miasta Siedlce. No, przede wszystkim to zaczęła się sytuacja z rolnikiem od tego z zespołem szkół ponadpodstawowych numer 4. Miałem zaszczyt gościć delegację, właśnie tej szkoły i oni opowiedzieli mi o tym, że zrodziła się idea przekazania szkoły pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zaczęliśmy o tym rozmawiać. Przyznam, że zgłębiłem ten projekt, zacząłem się temu przyglądać. Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, bardzo ciekawy projekt, dający możliwości taką w perspektywie rozwoju i przyszłości, dający mnóstwo możliwości na rozwój dla szkoły. Ja przypomnę, że my jesteśmy regionem rolniczym. Ten region rolniczy oparty jest właśnie, znaczy powinien być oparty o tą edukację, która przygotowuje młodzież właśnie do tych takich zawodów około okołorolniczych. Mamy Uniwersytet w Siedlcach, na którym są również kierunki rolnicze, czyli ta młodzież mogłaby kontynuować tą edukację właśnie w tych kierunkach. Jednym z najważniejszych imprez w kalendarzu Siedlec są Dni z Doradztwem Rolniczym, gdzie można tą edukację i to pięknie promować. I przyjrzałem się przede wszystkim na proponowaną edukację przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. No to są nowoczesne podejście do edukacji rolniczej. To są staże zagraniczne, to jest dostęp do nowoczesnych laboratoriów, do nowoczesnych narzędzi właśnie takich rolniczych, jak obory udojowe, jak roboty, takie, które wykorzystywane są do edukacji tych zawodów rolniczych. To daje przyszłościowo naprawdę mnóstwo możliwości dla uczniów. I tak, no ponieważ uznałem, że zostałem zobowiązany do działania, to pozwoliłem sobie skontaktować się od razu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a konkretnie tym zajmuje się Departament Oświaty. Departament Oświaty Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Skontaktowałem się z nimi. Rozmawialiśmy na ten temat, rozmawiałem z panią dyrektor, która odpowiada za Departament Oświaty, i wyrazili wstępne zainteresowanie tym pomysłem. Oni mają placówkę niedaleko, w zasadzie w Sokołowie Podlaskim jest taka podobna placówka, którą nadzorują. Natomiast absolutnie nie obawiają się tutaj żadnej sytuacji, że tych uczniów będzie mniej. Siedlce są liderem regionalnym i to nawet byli bardzo zainteresowani takim rozwiązaniem. Czyli zainteresowanie ze strony Ministerstwa Rolnictwa mamy. Tutaj ścieżka legislacyjna jest prosta dosyć. To rozmawiałem z kolei z panią dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4, a też ten temat był poruszany właśnie podczas obrad komisji. I wygląda to tak, że inicjatywa musi wyjść od dyrekcji, inicjatywa musi być od Zespołu Szkół Ponadpodstawowych do organu prowadzącego, czyli do prezydenta z taką prośbą, z wnioskiem o przekazanie nadzoru do Ministerstwa Rolnictwa. Następnie organ prowadzący, czyli prezydent, występuje do Ministerstwa Rolnictwa również z taką prośbą, wyraża tutaj zgodę i wyraża w prośbie, w wniosku o przekazanie tego nadzoru. Ministerstwo wtedy uruchamia procedurę. Umawialiśmy się z panią dyrektor Departamentu Oświaty, że oni przyjeżdżają wtedy na wizytę, przyjeżdżają tutaj na taką analizę, przyjeżdżają na wizytę na miejscu, odbywają spotkania z organem prowadzącym, z panem prezydentem, z dyrekcją. No tu musi być jeszcze spełniony szereg warunków, które oni sprawdzają już jakby stan prawny, jaki jest samej szkoły, nieruchomości przynależących, i wtedy podejmują decyzję. Jest to proces, który na pewno trwa, ale myślę, że warto go rozpocząć. Przede wszystkim powiedziałem dyrekcji i nauczycielom, że w mojej ocenie to jest bardzo dobry pomysł, wspieram ich w tym działaniu, będę wspierał, dlatego że widzę tutaj korzyści dla rozwoju szkoły, ale i takie symbiotyczne korzyści, nie tylko rozwój szkoły, ale i korzyści dla miasta.
7: SK Siedlce. SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, pora na magazyn lokalny Eski. Przedłużający się remont ronda Starowiejska-Janowska w Siedlcach długo dawał się we znaki kierowcom. Obecnie rondo jest otwarte, ale tylko częściowo. To znaczy jest przejezdne dla osobówek, ale zamknięte dla samochodów ciężarowych, które nadal muszą korzystać z objazdów. Niestety, zniszczeniu uległo drugie, mniejsze rondo na ulicy Starowiejskiej. W związku z tym magistrat planuje w najbliższym czasie remont również tego ronda. O szczegółach Piotr Woźniak, naczelnik gabinetu prezydenta miasta Siedlce.
8: Miasto Siedlce owszem wyremontuje rondo. Rondo zostało uszkodzone z tego względu, że był tam zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych, jednak te samochody wjeżdżały niestety. W związku z tym nawierzchnia uległa uszkodzeniu. Remont rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Miejmy nadzieję, że potrwa dość szybko. Remont wyniesie około 50 tysięcy złotych. prosimy o wyrozumiałość. Musimy chwilę zacisnąć zęby, aby za chwilę było lepiej. Miejmy nadzieję, że wszyscy kierowcy i mieszkańcy będą zadowoleni z ostatecznych prac.
7: SK Siedlce.
3: Dyrektorów oraz pracowników szkół i przedszkoli z Siedlec i powiatu siedleckiego, przedstawiciele Sanepidu i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty edukowali w zakresie diety planetarnej. Nie jest to żadna rewolucja, przekonywali, przypominając, że rozporządzenie dotyczące zdrowego żywienia dzieci i młodzieży obowiązuje już od 2015 roku.
9: Joanna Likę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach. Jesteśmy w trakcie konferencji przeznaczonej dla dyrektorów szkół i przedszkoli, czyli placówek oświatowych z naszego terenu, czyli całego powiatu siedleckiego. Też gościnnie uczestnikami są studenci dietetyki Uniwersytetu w Siedlcach. Celem konferencji jest przybliżenie, na czym polegają te jakby nowe wymagania przepisów prawnych w zakresie zapewnienia odpowiedniego żywienia dzieciom i młodzieży w placówkach oświatowych, czyli zapewnienie odpowiedniej jakości produktów spożywczych i produktów spożywczych, które są bezpieczne, o odpowiedniej zawartości białka, węglowodanów i tłuszczy. Myślę, że jest to bardzo duża pomoc dla dyrektorów szkół, aby mieli większą świadomość, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Zmiany w pewnym sensie są przepisów prawnych, ale na pewno celem nadrzędnym jest dobra jakość i żywienie naszych dzieci i młodzieży, aby nie dopuszczać do otyłości czy chorób dietozależnych.
10: Witam bardzo serdecznie, jestem Nadia Dziborska, koordynator zespołu dietetyków Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. W dniu dzisiejszym na tym ciekawym wydarzeniu miałam tą okazję powiedzieć Państwu troszeczkę na temat zdrowego odżywiania i znaczenia tego zdrowego odżywiania dla dzieci i młodzieży, bo wydaje nam się, że wiemy bardzo dużo w tym temacie, ale cały czas jesteśmy zaskakiwani i my to też widzimy w codziennej naszej praktyce w pracy w szpitalu właśnie, gdzie konsultujemy również pacjentów na oddziałach pediatrycznych i problem z zaburzeniami odżywiania, problem z nadwagą i otyłością, problem z różnymi dolegliwościami gastrycznymi, tak? Właśnie jest bardzo mocno powiązany z tym nieprawidłowym żywieniem. Troszeczkę takich informacji zostało tutaj Państwu przekazane, ale też powiedzieliśmy sobie troszeczkę na temat tej diety planetarnej i tych nowych wytycznych, które od 1 września właśnie weszły w szkole, bo jest taka duża obawa i taka duża nagonka medialna, że tutaj nagle zabraknie mięsa dzieciom, dzieci nie będą miały siły funkcjonować, że nasiona roślin strączkowych spowodują, że już przejdą na ścisły weganizm, tak? Więc no, chcieliśmy dzisiaj odczarować troszeczkę tą nagonkę medialną i powiedzieć, że wcale nie jest aż tak bardzo restrykcyjnie i naprawdę można coś zgodnie z rozporządzeniem stworzyć, coś ciekawego i coś zdrowego, które będzie służyło właśnie dalszym pokoleniom.
2: No to jak ta dieta w takim razie powinna wyglądać?
10: Przede wszystkim powinna być urozmaicona, bo bardzo często mamy problem z tym taką małą różnorodnością produktów spożywczych, które spożywamy, nie tylko dzieci i młodzież, ale też my dorośli. Dlatego też no, powinny królować warzywa i tutaj jest duży nacisk na to, żeby było więcej warzyw, owoców, właśnie jako taka alternatywne źródło białka, te nasiona roślin strączkowych, więcej właśnie orzechów, nasion pestek, zdrowe tłuszcze, po prostu bardziej kolorowo na talerzu, tak? Nie tylko mięso, właśnie ziemniaczki, biała bułeczka, ale troszeczkę więcej produktów pełnoziarnistych, produktów z ograniczeniem dodatku cukru, właśnie i soli dla zdrowia ogólnie i ten wybór wody zamiast słodzonych napojów.
2: Czy w szpitalu pojawia się wiele dzieci faktycznie mających problem z otyłością i z jakimiś chorobami, które są jej wynikiem?
10: Niestety to, co my obserwujemy, to chyba nie ma już takiego tygodnia, w którym nie są zlecane konsultacje dietetyczne właśnie dla pacjentów oddziału, między innymi pediatrycznego. I bardzo często coraz częściej trafiają dzieci do diagnostyki choroby otyłościowej. To nie jest choroba już tylko i wyłącznie osób dorosłych, ale w coraz to młodszym wieku obserwujemy właśnie ten trend nadmiernej masy ciała. I co za tym idzie, całego szeregu chorób metabolicznych, między innymi właśnie insulinooporności, w konsekwencji cukrzycy, problemów z nadciśnieniem tętniczym w młodych latach życia. czy właśnie różnych problemów właśnie tutaj ze strony przewodu pokarmowego, więc niestety ten problem jest coraz bardziej obserwowany, ale z drugiej strony też obserwujemy falę zaburzeń odżywiania, typu właśnie anoreksja, najczęściej chyba właśnie anoreksja, różnego rodzaju problemy z wybiórczością pokarmową, tak, gdzie też ta rola prawidłowego odżywiania, tej nauki komponowania prawidłowych posiłków jest bardzo istotna.
2: Jak to, że te dzieci będą żywione lepiej teraz w szkołach, wpłynie na ich organizmy w przyszłości?
10: Na pewno ważne jest to, żeby pokazać tym dzieciom, że da się troszeczkę bardziej kolorowo jeść, że jest taka możliwość, żeby ten talerz wyglądał bardziej atrakcyjnie, a to w konsekwencji będzie się przekładało na ich przede wszystkim codzienną koncentrację, pamięć, codzienne zdrowie, wzmocnienie odporności, bo dzieci, młodzież nie myślą długofalowo, nie myślą gdzieś tam o zawałach serca i udarach mózgu w przyszłości, prawda? Ale na takie codzienne funkcjonowanie, nawet na poziom po prostu energii. A oczywiście w konsekwencji te wszystkie wybory, codzienne wybory żywieniowe, będą miały ogromny wpływ na późniejsze lata życia.
11: Witam serdecznie, jestem Alina Adamiak, starszy asystent powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w sekcji żywności i żywienia. Dzisiejszym tematem mojego wystąpienia były zmiany w rozporządzeniu dotyczącym żywienia w jednostkach oświatowych i sprzedaży środków spożywczych w sklepikach szkolnych. Głównie było to troszeczkę takie uspokojenie dyrektorów, jeśli chodzi i dyrektorów, no i osoby przygotowujące posiłki, sprzedające, o tą rewolucję, którą głoszą media. No przepraszam bardzo, ale media głoszą, że jest taka rewolucja. Nie jest to żadna rewolucja, nowe rozporządzenie zmieniło się, zaostrzyło. Natomiast my na tych prawidłowych zasadach żywienia i na rozporządzeniach objętych pracujemy już tak naprawdę od 11 lat, gdzie nam weszło rozporządzenie w 2015 roku. Natomiast teraz co się zmieniło? Dążymy do tego, żeby jak dalej obniżać spożycie cukru przez dzieci, spożycie tłuszczu, spożycie soli, bo to jest chyba najtrudniejsze. Znaczy to powoduje u dzieci, znaczy mam dzieci pobudzone, tak? I jednym z powodów tego pobudzenia jest między innymi to, że dzieci naprawdę spożywają olbrzymie ilości cukrów. Więc to rozporządzenie przede wszystkim obniża cukry, wprowadza, zmienia, tutaj mówią, że rozporządzenie nie daje mięsa dzieciom, nic bardziej mylnego, po prostu tu wymienione jest białko zwierzęce na białko roślinne, jest różnorodność produktów, jest jakby uzupełnianie tych produktów pełnowartościowych, pełnozbożowych, z przemiału pełnozbożowego, natomiast obniżamy cukry, sól i tłuszcze. Diety eliminacyjne też tutaj są wzięte pod uwagę, dzieci z alergiami, bo mamy właśnie te bezlaktazowe dodane składniki. Nie ma żadnej rewolucji.
2: Najwięcej kontrowersji budzą rośliny strączkowe.
11: Rośliny strączkowe, ale tak jak powiedziałam, naprawdę na przestrzeni tych 10 lat w żywieniu zbiorowym zawsze zupa fasolowa, zupa grochowa była jako ten posiłek, może w postaci nie drugiego dania, teraz tutaj jest to drugie danie, natomiast były zawsze rośliny strączkowe w posiłkach, więc to jest tylko dołożenie do przepisu, tak, do tych wymagań. No i tyle, no warzywa strączkowe, tak, największa rewolucja. No i brak mięsa, tak.
2: Czy kucharki się nie buntują?
11: Nie słyszałam. Znaczy one się boją, tak? Bo wiadomo, że to są zmiany, że to powoduje no jakiś tam lęk, tak? Czy zdołają wydołać, czy zdołają to jakoś uzupełnić. Tutaj może tego dzieci nie widzą, ale dla kucharek też największą zmianą jest to, że muszą wyliczyć, czy zapewnić, bo tu już też poszło w przepis, zapewnienie zapotrzebowania energetycznego na białko, tłuszcze, węglowodany. Muszą sobie wyliczyć konkretną grupę, którą żywią, bo mamy zgodnie z tymi polskimi normami. Normy mówią nam o przedziałach wiekowych, o przedziałach chłopcy, dziewczynki mają inne zaopatrzenie, jeszcze tam aktywność fizyczna wchodzi w grę. I dla osób przygotowujących posiłki wydaje mi się, że to jest tą trudnością. W tym rozporządzeniu z mojego punktu widzenia to jest największą trudnością dla nich. Natomiast z przygotowaniem posiłków strączkowych, może tych kotletów jakichś strączkowych, tak, czy kotleta jakiegoś jajecznego, po prostu tego nie przygotowałam. Tak jak mówię, były zawsze zupy strączkowe, była fasolka po brytońsku, tak? To umieją robić. Natomiast tu dla nich wyzwanie, jeśli chodzi o przygotowanie tego. Chodzi o to, że polskie normy, inną potrzebę energetyczną ma chłopiec w wieku 6 lat, inną ma chłopiec, dziewczynka w wieku 6 lat i na przykład inną potrzebę energetyczną, czyli tej mocy, którą dostarczamy z posiłku, inną ma dziecko 3-letnie, tak, w przedszkolu, w podziale na chłopca i dziewczynkę. Właśnie, żeby jakby wyśrednić to różnicowanie wiekowe, bo to jest to wyliczenie tej średniej normy ważonej. Z konkretnego wzoru, tak, i udziału dzieci w 3-letnich, udziału dzieci w 5-letnich, tak, bo te grupy żywieniowe są różne, tak. Czy w szkole jedynce będzie 10 dziewczyn i 10 chłopców, a w szkole dwójce będzie 5 chłopców i 7 dziewczynek w różnym wieku. No i to zapotrzebowanie energetyczne dla tej grupy dzieci będzie inne, a dla jednego dziecka będzie też inne. My nie żywimy jednego dziecka, tylko żywimy grupę. Dlatego te kucharki muszą zbilansować te potrzeby energetyczne całej tej grupy i wyłożyć jak gdyby na talerz do jedzenia. To rozporządzenie w 2015 roku dawało restrykcje takie jak w 2026. Te 10 lat mieliśmy okres, że tak powiem, przejściowy, tak? I już je dostosowaliśmy do tego. Producenci poobniżali też zawartość tłuszczu, zawartość białka, stosując się do tego żywienia zbiorowego zamkniętego. Teraz muszą troszeczkę mniej zmniejszyć, jeszcze niżej zejść, no zwłaszcza z tym cukrem, tak? Bo tłuszcze to niekoniecznie, ale ten cukier. Ile to może potrwać? Nie wiem, a to też myślę, że tylko pół roku do końca roku powinny się pojawić te produkty z obniżoną zawartością cukru. Tak mi się wydaje. No mówię, to też producent ma i etykiety i muszę recepturę troszeczkę zmniejszyć. Jeszcze wchodzą też zamówienia publiczne, tak, że my, szkoły składając zamówienie publiczne na poszczególne produkty, muszą też zmienić sobie wymagania do tych zamówień publicznych. Wszystko się ułoży. Naprawdę w 2015 roku wtedy była olbrzymia rewolucja, wtedy było olbrzymie po prostu zawirowanie, teraz już nie. I zalecaliśmy pewne rzeczy. No nie było u nas na terenie powiatu siedleckiego, nie było wniosków o ukaranie za nieprzestrzeganie tych przepisów 2016 roku. Także myślę, że szkoły, przedszkola i osoby prowadzące działalność w zakresie właśnie żywienia dzieci, młodzieży i sklepików szkolnych będą po prostu dostosowywać się do tego.
12: Dzień dobry, nazywam się Marzena Oknińska, jestem kierownikiem sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Na dzisiejszej konferencji, która nosiła tytuł Zdrowie dzieci i młodzieży od żywienia do świadomych wyborów, w moim wystąpieniu chciałam wesprzeć dyrektorów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Zarówno przepisy prawa, jak i praktyczne zastosowanie ich przy nadzorze nad żywieniem w szkole jest elementem, który nie powinien przerażać, a powinien być ułatwieniem dla zapewnienia bezpieczeństwa posiłków serwowanych dzieciom. Współpraca inspekcji sanitarnej, dyrektorów szkół, a także rodziców jest niezbędna do tego, żeby kształtować świadome wybory dzieci dla zapewnienia im zdrowia, tak, i lepszej przyszłości. Także zachęcamy, proszę też nie postrzegać inspekcji sanitarnej jako tylko organu kontrolnego, ale także jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie szerzenia oświaty zdrowotnej i profilaktyki chorób.
7: SK Siedlce.
3: Nowy mural związany z Siedlcami powstał w Borkach-Wyrkach przy trasie A2. Na wielkoformatowym malowidle zobaczycie siedleckie akcenty, takie jak Atlas Jacek czy Herb Miasta. Twórcy muralu chcą w ten sposób podkreślić związek swojego przedsiębiorstwa z miastem i regionem. Autorem projektu jest Piotr Bytner. Do realizacji użyto innowacyjnych, ekologicznych farb, które pod wpływem światła rozkładają część zanieczyszczeń powietrza.
13: Małgorzata Rychlik,
14: Krystian Rychlik, dyrektor generalny.
3: Skąd wziął się pomysł na stworzenie takiego właśnie muralu?
14: pomysł powstał ogólnie z zagospodarowania tego ocynkowanego dużego zbiornika, ale chcieliśmy się głównie skupić na powiązaniu z regionem, nawiązaniu do ESG, czyli do transformacji, zielonej transformacji budynków. Teraz inwestujemy w instalację fotowoltaiczną 600 kW-pików na dachu tych budynków i magazyn energii 1 MWh. I przy okazji również w te farby ekologiczne, antysmogowe, które pochłaniają dwutlenek węgla.
13: Jeśli mogłabym coś powiedzieć, tak jak tutaj pan Krystian wspomniał, jesteśmy firmą, którą nastawiona na proekologię i środowisko ESG. W tamtym roku byłam w Oslo na szkoleniu. Miałam przy okazji zobaczyć piękne obiekty ekologiczne, piękne też zbiorniki, murale i wiele innych rzeczy. I nie ukrywam, że troszeczkę zachwyciłam się tym, jak można sprawić, aby firma, która tak naprawdę jest dużo samochodów, ciężarówek i budynków, wyglądała też ekologicznie, też w miarę zielono i też, żeby pracownicy czuli, że są w takiej nowoczesnej firmie, gdzie jest doceniane środowisko.
15: Nazywam się Piotr Bytner.
2: Jak wyglądały pana prace nad muralem? Został stworzony na takim dość nietypowym obiekcie.
15: To prawda, przestrzeń może nie jest taką typową ścianą, ponieważ silos jednak ma swoje pewnego rodzaju ograniczenia, ale też zalety. W postaci takiej, że można tą całą ilustrację przedstawić z każdej strony. Pomysł spadł, ponieważ tutaj inwestorzy, właściciele firmy MKR zgłosili się do mnie w celu zaprojektowania i wykonania takiego muralu. Najważniejszym aspektem było przedstawienie jednak tej symboliki regionalności, czyli przedstawienie symbolu Jacka, Atlasa, który jest symbolem miasta Sielce. Nie jesteśmy stricte położeni teraz tutaj jakby w samym mieście Sielce, ale właściciele utożsamiają się z tym miejscem, tym bardziej, że tutaj wiele ludzi pracuje jednak z regionów w tym miejscu. I z punktu widzenia też jakby podkreślenia tej tożsamości padła na tą właśnie ilustracja, dookoła inne elementy oczywiście przedstawiające to, czym się firma zajmuje, i podkreślenie jednak no właśnie tej tożsamości tutaj było takim aspektem, który no zadecydował o tej finalnej formie. Ilustracja ma swoją dość prostą formę, ale właśnie na tym nam to polegało, żeby ta szczegółowość nie była aż taka duża i żeby każdy tak naprawdę mógł w swobodny sposób sobie odczytać tą ilustrację.
2: Jak długo pan pracował nad tym muralem?
15: Pracowaliśmy nad tym muralem około 6 dni, stricte jeżeli chodzi o wykonanie pracy, a wcześniej projekt to było około 2 tygodni.
2: Podobno mural ma też taką ekologiczną właściwość ze względu na farbę, która została wykorzystana.
15: Tak, więc użyliśmy farb, które mają właściwości oczyszczające powietrze. Ta farba została dodatkowo jeszcze barwiona krzemionką, która właśnie ma pewnego rodzaju taką swoją specyfikację. Cóż tu można było więcej powiedzieć? Ta farba, która została tutaj użyta, na pewno częściowo będzie to powietrze tutaj oczyszczała. Jeżeli chodzi o jakby stricte takie chemiczne działanie, no to ona jest również i ekologiczna. Z takich ciekawostek, to ta farba stosowana jest w kajutach statków, po to właśnie, żeby powietrze w niej właśnie ma to właściwości oczyszczające. Dlatego jest też właśnie stosowane w tych kajutach.
16: Hubert Pasiak, wójt gminy Zbuczyn. Bardzo cieszymy się z tego, że symbol naszego regionu, czyli Siedlecki Jacek, jest właśnie tutaj na tym pięknym muralu i informuje przejeżdżających, że jesteśmy w okolicach Siedlec albo w miejscu, gdzie warto się zatrzymać, jeżeli ktoś tego symbolu nie zna. Ja chciałem podkreślić, że ten mural jest dla nas ważny też z tego punktu widzenia, że nasi mieszkańcy będą z nim po prostu przebywać, bo jadąc do pracy czy do szkoły, czy wracając do domu, ten mural będą widzieć, więc mnie jako szefa samorządu też bardzo cieszy to, że mieszkańcy mają po prostu kontakt ze sztuką, bo mural jest faktycznie bardzo efektownie zrobiony, już pomijając jakich materiałów, bo to podkreślali właściciele, co też bardzo ważne, że proekologiczne, to jednak to jest sztuka, a każdy człowiek powinien obcować ze sztuką, bo w ten sposób po prostu on rośnie. Ten mural jest też pretekstem do tego, żebym jako wójt gminy Zbuczyn podziękował za to, co firma realizuje od 2016 roku na terenie gminy Zbuczyn.
7: SK Siedlce.
3: Skoro mowa o ekologicznych inicjatywach w gminie Zbuczyn, warto wspomnieć o programie Mazowsze bez smogu, który jest tam realizowany.
17: Jacek Kędzierski, ekodoradca, gmina Zbuczyn. Gmina Zboczyn uczestniczy w programie Mazowsze bez smogu, jest partnerem tego programu, którego liderem jest województwo mazowieckie. W ramach tego programu robimy wiele działań na rzecz naszych mieszkańców. Między innymi są to działania takie, które pomagają, informacyjne, które pomagają uzyskać informacje na temat dofinansowań, jakie mieszkańcy mogą pozyskać chociażby na wymianę źródeł ciepła, na termomodernizację budynków, na ocieplenie stropów, wymianę okien, drzwi zewnętrznych. Oprócz tego robimy takie akcje informacyjne, zaczynając od akcji szkoleniowych dla przedstawicieli samorządu, czyli dla kierownictwa urzędu, dla radnych, dla sołtysów. Uczestniczymy jako doradca w ramach tego programu, uczestniczę w spotkaniach sołeckich, gdzie są mieszkańcy i też informuję o uchwale antysmogowej, o programie ochrony powietrza i konsekwencjach, jakie z tego wynikają. Oczywiście robimy też takie akcje połączone z akcjami, rzekłbym, rozrywkowymi, czyli jeżeli mamy spartakiadę kół gospodyń wiejskich, to również robimy tam zielony piknik i tak się przed chwilą zadziało, prawda? Mieliśmy taki zielony piknik, gdzie była firma zewnętrzna przygotowująca całą tę akcję. Wszystko chcemy, aby szło w tym kierunku, aby nasi mieszkańcy mieli jak największą dostępną wiedzę, ale też pomoc w uzyskaniu dofinansowania, w wypełnieniu wniosków, jak również w rozliczeniu tego dofinansowania. Obecnie prowadzimy taką akcję i to początkowa była akcja dla ubogich energetycznie mieszkańców naszej gminy, ale okazało się, że tych pieniążków wystarczy na więcej ludzi i robimy przeglądy kominiarskie dla mieszkańców naszej gminy. Idzie zima, będziemy za chwilę palić w naszych piecach. Okazuje się, że bardzo często system wentylacyjny jest niedrożny. Okazuje się, że czasami również kominy są nieczyszczone od wielu lat. W związku z tym jest to wielkie niebezpieczeństwo dla mieszkańców, które niestety obserwujemy właśnie często w zimę, gdzie straż pożarna musi wyjeżdżać, bo się sadze zapaliły i jest problem, prawda? Chcemy o to bezpieczeństwo naszych mieszkańców zadbać i chcemy, aby mieli dostępną taką usługę. No i tak jak mówię, w szczególności zależało nam o dotarciu do tych osób, których na to nie stać, które na co dzień nie robią takich przeglądów kominiarskich. To już się zadziewa i w najbliższy poniedziałek już pierwsze dwie ekipy z firmy z mistrzami kominiarskimi będzie w akcji, już będzie jeździła po naszych miejscowościach, a tymczasem przyjmujemy dalsze wnioski dla mieszkańców. W tym roku uda nam się zrobić 150 takich przeglądów kominiarskich, a program Mazowsze bez smogu będzie działał do końca 2028 roku, więc mamy nadzieję, że będą kolejne akcje prowadzone w kolejnych latach.
2: A wnioski to kiedy można składać?
17: Obecnie wnioski zaplanowaliśmy, że będziemy składać do 16 października tego roku, chyba że wcześniej się skończy nasza alokacja, bo tak jak wspomniałem, już mieliśmy 50 wniosków złożonych wcześniej dla tych osób, o których wspominałem, natomiast myślimy, że to będzie około 100 wniosków, 100 osób, które mogą skorzystać z przeglądów kominiarskich. I mamy nadzieję, że do tego 16 ta liczba się uzbiera.
2: Czy jeszcze jakieś inne działania będą w ramach tego projektu prowadzone?
17: Tak, w ramach tego projektu robię szkolenia dla mieszkańców w sołectwach, w świetlicach wiejskich, takie szkolenia dla najmłodszych w naszych szkołach, gdzie opowiadam o tym, co to jest powietrze, co to znaczy być czyste powietrze, czym oddychamy. Dzieciom tak to obrazowo trzeba przedstawić, żeby zrozumiały, że jest coś, czego nie widać, prawda? A to są te nasze pyły, które niestety nas zatruwają, więc musimy od najmłodszych już dbać o to, abyśmy tę edukację mieli wprowadzoną w naszych szkołach i to robimy. Ponadto mamy czujniki jakości powietrza, które są zainstalowane na terenie naszej gminy. Każdy na stronie internetowej w każdej chwili może online zobaczyć, jaką mamy jakość powietrza. Również w centrum miejscowości Zboczyn stoi taki wyświetlacz zewnętrzny, który informuje o jakości powietrza. W szkole podstawowej w Zboczynie, największej z naszych szkół, również jest taki wyświetlacz. Obserwujemy to na co dzień, bo chcemy naszym mieszkańcom pokazać, w jakim powietrzu żyjemy, prawda? Że kiedy jest bardzo dobrze, to jest super, cieszymy się z tego powodu, ale bywają dni, gdzie niestety ta jakość powietrza wymaga zdecydowanej poprawy i wtedy musimy zacząć te działania. I przede wszystkim program Mazowsze bez smogu ma na celu pomóc naszym mieszkańcom wymianę źródeł ciepła, bo co wynika z uchwały antysmogowej, piece pozaklasowe już nie mogą działać, piece klasy trzeciej, czwartej mogą działać jedynie do końca 2027 roku, więc my pomagamy i w pozyskaniu środków, żeby jak najszybciej zostały wymienione, aczkolwiek tutaj nie ukrywam, że ta sytuacja za wschodnią granicą nam nie pomaga, bo dzisiaj ten opór społeczeństwa jest uzasadniony, dlatego że wiemy, że jak wymienimy te piece na przykład na pompę ciepła, a wiemy, co się dzieje, tak jak wspomniałem, za granicą, prądu może zabraknąć, a drzewo na szczęście jeszcze mamy, więc jest to trudne zadanie przed nami, żeby sprostać tej uchwale antysmogowej, ale taką edukacją ekologiczną staramy się przekonać ludzi, że warto. Program Mazowsze bez smogu jest zaplanowany do końca 2028 roku. Natomiast w gminie Zbuczyn ekodoradca, można powiedzieć, już był zatrudniony wcześniej, aniżeli by ten program Mazowsze bez smogu, bo już od roku 2022 pan wójt powołał Wydział Doradztwa i Ochrony Środowiska i my zajmowaliśmy się już tymi właśnie działaniami. Natomiast udało się też zaaplikować i wejść do tego programu Mazowsze bez smogu, który będzie działał do końca 2028 roku. Natomiast mamy taką nadzieję oczywiście, że w miarę potrzeby, jeżeli zostanie taka potrzeba, to stanowisko czy ten wydział cały czas będzie działał, więc będziemy pomagać naszym mieszkańcom do ostatniego pieca. Projekt Mazowsze bez smogu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach priorytetu drugiego, Fundusze Europejskie na Zielony Rozwój Mazowsza, działanie Efektywność Energetyczna. W ramach tego programu gmina uzyskała 85% wsparcia finansowego i 15% ma ze środków własnych.
7: SK Siedlce.
3: Pozostajemy w gminie Zbuczyn. To właśnie na jej terenie spotkali się przedstawiciele lokalnych rad młodzieżowych, by wymienić doświadczenia i poszukać inspiracji.
18: Katarzyna Filim, naczelnik Wydziału Doradztwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Zbuczynie. Na terenie naszej gminy odbyło się pierwsze forum młodzieżowych rad z terenu powiatu siedleckiego i miasta Siedlce. Było to takie innowacyjne spotkanie, ponieważ nasza młodzież bardzo chciała poznać projekty, pomysły innych młodzieżowych rad, stąd tutaj padł taki pomysł na zorganizowanie takiej przestrzeni, gdzie spotkają się okoliczne młodzieżowe rady, wymienią się swoimi zdaniami. Mieliśmy także szkolenia dla tych młodzieżowych rad.
19: A wiadomo, ile młodzieżowych rad uczestniczyło?
18: Uczestniczyli członkowie młodzieżowych rad z terenu gminy Siedlce, z terenu gminy Wiśniew, od nas ze Zbuczyna. Od nas ze Zbuczyna były tak naprawdę dwie kadencje, ponieważ zakończyła się jedna kadencja, druga kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Zbuczyn, działająca w latach 2024-2026. I nowa rada, która dopiero została wybrana na lata 2026-2028. Myślę, że mieściliśmy w sali widowiskowej GOK-u około 70 osób, za co jesteśmy wdzięczni, że był taki pozytywny odzew na to nasze zaproszenie.
19: Dlaczego warto być członkiem takiej rady?
18: Ponieważ można mieć realny wpływ na swoje otoczenie. Tutaj u nas w naszej gminie pan wójt daje możliwość, daje bezpośrednie narzędzie dla młodzieżowej rady, ponieważ w ubiegłym roku były inicjatywy lokalne, gdzie młodzież otrzymała faktycznie, w cudzysłowie, środki finansowe i mogła zorganizować coś dla młodzieży ze swojego otoczenia. Inicjatywa lokalna polegała na zorganizowaniu wydarzenia takiego, które młodzież chciała zrealizować. To oni zajmowali się rekrutacją, to oni zajmowali się przygotowaniami, zakupami, chociaż nie dosłownie. Dostali tak naprawdę po 2000 zł na zorganizowanie takiego wydarzenia. Udało się zorganizować 7 takich inicjatyw, także jesteśmy naprawdę bardzo dumni z tej młodzieży, która jest w szeregach Młodzieżowej Rady Gminy. Jest to tak naprawdę kwiat przyszłości i możemy się tylko cieszyć. Forum zorganizowaliśmy dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?

0: 9, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje trzecie miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: No to ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wykorzystali co najmniej 3 albo 4 na dobrą sobotnią jajecznicę. Wszystkiego smacznego wszystkim życzę na dobry początek soboty. Pobudzamy się. Tutaj jest taki gość, który wchodzi i od razu wszyscy nagle nabierają powera. Oskar Cyms, Łukasz Duńczyk, cześć.

0: wy macie wszystkie hity, które lubicie. Tutaj właśnie, w Radiu SK Mrozu i bracia Kasperczyk za nami. Słuchajcie, niesamowity wyczyn pewnej 61-letniej Kanadyjki, która pobiła właśnie rekord Guinnessa w robieniu deski. Chodzi o takie ćwiczenie, kiedy opieramy się tylko na przedramionach i palcach stóp, a reszta ciała jest sztywna i ponad ziemią. I ta pani, słuchajcie, wytrzymała w takiej pozycji, strasznie niewygodnej, 5 godzin i 7 sekund. Ja się pochwalę, że mój aktualny rekord w tym ćwiczeniu wynosi minuta 30, a ta pani wytrzymała ponad 5 godzin. To jest strasznie niewygodne ćwiczenie, bo każda sekunda strasznie się tam dłuży. Także gratulujemy pani Kanadyjce, ale nie zazdrościmy i nie będziemy próbować tego rekordu pobić. Ja nam życzę, żebyśmy w tę sobotę robili taką odwrotną deskę, żeby plecy, pupa i nogi dotykały podłoża na kanapie i w takiej pozycji to my możemy bić rekordy Guinnessa. Za chwilę do sobotniego odpoczynku Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: I po reklamie.

0: Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem słuchajcie, czytam, że sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być rewolucja w kupowaniu ubrań, bo uwaga, istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia, czyli możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić i wtedy możemy sprawdzić, jak w tym wyglądamy i spytać się sztucznej inteligencji, czy nam to pasuje. Słuchajcie, czyli to oznacza, że niebawem nawet my, faceci, będziemy potrafili sami sobie kupić ubranie bez pomocy drugiej połówki w przymierzalni. Ja się tylko zastanawiam, czy AI będzie też działało przy wyborze butów na przykład. Czy będzie potrafiło doradzić tak profesjonalnie i powiedzieć: tak, masz z tyłu miejsce na palec, kupuj.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Tylko do soboty. Mleko łowickie 3,2% UHT. Tylko złoty 39 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,69.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
10: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl. Szukasz nowego Suzuki? Teraz jest naprawdę dobry moment. Poznaj nową, w pełni elektryczną Suzuki e-Vitara. Nowoczesnego SUV-a z atrakcyjnymi warunkami finansowania i rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. A jeśli prowadzisz firmę, sprawdź Suzuki S-Cross z leasingiem już od 100,1%. Swift, Vitara, S-Cross i elektryczna e-Vitara. Wybierz Suzuki dla siebie. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Pielech w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 161. Suzuki Pielech. Wsiądź do swojego Suzuki.
13: Masz ochotę na chwilę, w której po prostu zamykasz oczy i się wyłączasz? Poznaj Glow Up Studio Urody Agata Kania w Siedlcach i nowość Head Spa dla kobiet i mężczyzn. Sensoryczny rytuał, delikatny dotyk, masaż skóry głowy, relaksujące mycie, masaż wodny i pielęgnacja włosów, a także stylizacja rzęs i brwi, manikir, pedikir, zabiegi na twarz, masaże oraz szkolenia.
14: Glow Up Studio Urody, Siedlce, ulica Garwolińska 24.
13: Twoja chwila blasku.
15: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
16: To będzie ostatnia reklama.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Nie przegap hitów! Teraz syrop malina XXL Herbapol aż 680 ml w supercenie 7,99. A sery żółte mozzarella podlaski i gouda OSM Kosów jedynie 1,79 zł za 100 gramów.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
17: I po reklamie.

Temper City w Radiu SK. Gramy takie fajnie bujające hity na czasie, żebyśmy nie zwariowali od nadmiaru sobotnich obowiązków. No ten dzień już się zaczyna rozkręcać. Za 5,5 minuty będzie godzina 10, wtedy też najnowsze newsy w Radiu SK. A potem gramy dalej. Damian Dawid się po 10 na przykład pojawi. A eskowy Messenger jest teraz do waszej dyspozycji. Nagrywajcie głosówki. Czym jesteście teraz zajęci? W czym wam towarzyszy SK i eskowe hity na czasie? Może teraz i pędzicie na zakupy, bo takie zlecenie od żony właśnie dostaliście? A może u was w domu teraz rusza sprzątanie pełną parą, zakładacie słuchawki, SK na uszach i jedziemy razem z odkurzaniem na przykład, a może siedzicie po prostu w pracy, niewiele się dzieje, tylko tak patrzycie na zegarek, ile do końca. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz zajęci?

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości. Wieprzowina klasy S prosto z uboju. Z kartą klienta aż 36% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Tato, co znaczy negocjować?
7: Szukać porozumienia.
6: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
8: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
10: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
9: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
10: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź park handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
9: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Tylko w tę sobotę. Piersi z kurczaka z własnego zakładu rozbioru drobiu. Aż 40% taniej. Tylko 14,99. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
4: Siedlce na czasie.
5: Magda Szewczuk, mamy niespodziankę dla naszych słuchaczy. Podwójne wejściówki do kina. Nowe Kino Siedlce przekazało nam bilety, które będziecie mogli wykorzystać na dowolnie wybrany przez siebie film. Aby zdobyć takie wejściówki, wyślijcie nam wiadomość prywatną na nasz fanpage SK Siedlce News. W wiadomości koniecznie podajcie swoje imię i nazwisko oraz napiszcie, dlaczego to właśnie do Was powinny trafić wejściówki.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
6: Minęła 10. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
7: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownice oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
6: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
8: Uwaga, będzie jedzenie. Pytałem, czym jesteście zajęci, no i Piotrek wysłał zdjęcie pierogów. Jest ich naprawdę dużo, także nie będzie zamawiania fast fooda w sobotę, ale z nami jest też Karolina.
9: Kochana Eseczko, wy jak zawsze jesteście ze mną w pracy. Jedziemy, jedziemy.
8: Prosisz, masz. No to jedziemy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale zaraz, zaraz, czekajcie, słuchajcie. Nie ma co się tak spieszyć. Teraz coś na uspokojenie, proszę bardzo, uwaga. O, takie rozluźniające pianinko. No właśnie, ze wszystkim zdążymy. Sobota jest długa. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czym jesteście zajęci.

0: Sobi Romeo w Radiu SK narzuca nam odpowiednie tempo przy sobotnich obowiązkach. I teraz uwaga, słuchajcie, będzie bardzo szybka głosówka od naszego słuchacza Szymona, który tak się spieszy, że nie może spokojnie dojeść śniadania.
1: Siemano, jem śniadanie w pośpiechu. Żona mi tu zostawiła całą listę do zrobienia. Ja nie wiem, czy się wyrobię do zrobienia, zanim ona wróci z pracy. Dobra, nie przeszkadza.
0: Szymon, stop. Usiądź sobie, na spokojnie dojedz. Właśnie chodzi o to, żebyś teraz korzystał z wolnego czasu. Bo jak żona przyjdzie, to wtedy na pewno sobie nie odpoczniesz. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko przed powrotem żony, prawda? Tylko o to chodzi, żeby pracować w momencie, kiedy ona będzie do domu wchodziła. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Szymon ze wszystkim się wyrobił, wszystko jest posprzątane i w momencie, kiedy żona przekracza próg domu, on akurat leży przed telewizorem. Wtedy by się nasłuchał, że ona sobie żyły wypruwa, a ten leń tylko leży i nic nie robi. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Calvin Harris w Radiu SK, a teraz czas na nowość, która silnie uzależnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my tylko takie nowości dla was mamy. Kawałki, które szybko wpadają wam w ucho i teraz naszą antenę przejmują latynoskie klimaty. W sam raz do kręcenia bioderkami. Czy to na treningu na siłowni, czy to przy sprzątaniu. Nowość od Malika Montany i 730 Hancho. Malik sam ten numer wam teraz zapowie.
2: Way you, hello, what the hello, 730 Hancho. Malik Montana, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami.
0: To i wy spróbujcie. 730 Hancho i Malik, mami już teraz w Radiu SK.

0: Katy Perry w Radiu SK i jest energia dla wszystkich zajętych. A czym zajęta jest Gabrysia?
1: Ja jestem zajęta przygotowaniem do poprawy z matury. 11 lat temu zabrakło mi parę punktów, żeby dostać się na lekarski i poprawiam maturę z chemii. Także trzymajcie kciuki za przyszłego lekarza.
0: Gabrysia, my nie tylko trzymamy kciuki, ale patrząc na to, jakie są teraz terminy do specjalisty, to my się już do ciebie zapisujemy. A, i pamiętaj, że jak się skończy studia, to potem jeszcze trzeba zrobić specjalizację, bo pewien pan nie zrobił i ma teraz problemy. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Czas na świeże owoce i warzywa. Teraz cytryny aż 44% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 8,99. A polskie śliwki jedynie 3,99 za kilogram.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Po 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za kartę.

0: kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Deweloper M3, Skorupka i Prefabud zaprasza na dni otwarte do nowego budynku przy ulicy Przeździeckiego 13, osiedle Nowy Świat. Drzwi do nowych mieszkań dla wszystkich zainteresowanych otwieramy od 16 do 18 października w godzinach od 10 do 15 przy ulicy Przeździeckiego 13. Przyjdź i sprawdź, jakie w swojej ofercie przygotowaliśmy mieszkania, warunki sprzedaży oraz promocje. M3 buduje z myślą o Tobie i Twoich najbliższych. Szczegóły oferty na stronie www.m3skorupka.pl i Facebooku.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. To są weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Jakby co, Mariusz nie może teraz rozmawiać, bo jest bardzo zajęty.
1: Zajęty pakowaniem się na wyjazd do Szwecji.
0: A wy też możecie być zajęci pakowaniem już za niecałe 2 tygodnie. Tylko na razie nie wiadomo, czy to będzie Szwecja, może jakiś cieplejszy kierunek na południu Europy. Nie wiadomo. Odlot ściśle tajny nadciąga. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. Tajemnicę rozwiążemy dopiero przed samym wylotem. Ale słuchajcie, są już podpowiedzi od naszego kapitana. Posłuchajcie.
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No to ułatwił naprawdę. Wcześniej mówił, że to miasto, w tym mieście można patrzeć z góry. Czyli teren górzysty, może jakaś wieża. Nie mam pojęcia. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Polećcie z nami w nieznane. Kompletujemy ekipę naszych słuchaczy. Jeszcze jest sporo miejsc, a zgłoszenia są darmowe. Tylko w eskowej apce na smartfony.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Szukasz nowego Suzuki? Teraz jest naprawdę dobry moment. Poznaj nową, w pełni elektryczną Suzuki e-Vitara. Nowoczesnego SUV-a z atrakcyjnymi warunkami finansowania i rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. A jeśli prowadzisz firmę, sprawdź Suzuki S-Cross z leasingiem już od 100,1%. Swift, Vitara, S-Cross i elektryczna e-Vitara. Wybierz Suzuki dla siebie. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Pielech w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 161. Suzuki Pielech. Wsiądź do swojego Suzuki.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
8: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
9: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko w tę sobotę. Piersi z kurczaka z własnego zakładu rozbioru Drobiu. Aż 40% taniej. Tylko 14,99. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I po reklamie.
6: Jest 11, to jest SK News. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
7: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
6: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany. A mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
8: A u nas w Radiu SK cały czas funkcjonuje hitomat. Wyciągamy dla was same najświeższe muzyczne chrupiące kąski. Chociaż w sumie mango nie jest chrupiące, jest soczyste. W każdym razie wakacyjnie w tej godzinie się zrobi, bo Sylwia Grzeszczak za kilka minut zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Przepędzamy tę jesienną pogodę, która do nas przyszła. I dodajemy energii na sobotę. Justin Bieber i Nicki Minaj, 2 po 11.

0: Asher i Lucardis w Radio SK. I jest dobra playlista. W samochodzie, w pracy i u Basi w domu na przykład.
1: SK, jak sobota, to wiadomo, dzień wiadra i mopa. Ja już prawie chatę posprzątałam, biorę się teraz za ciasto marchewkowe, później obiadek, no i relaks przy herbatce z cytrynką.
0: Jakie to jest piękne uczucie, kiedy człowiek już całe sprzątanie załatwi, nic nie musi i siada w spokoju na kanapie i pije sobie herbatkę. Ale zaraz, skoro jeszcze nie ma 12, 19 po 11 dopiero mamy, a Basia już ma dom posprzątany, to najprawdopodobniej faceta zaangażowała do tego sprzątania. Odkąd się pogoda taka jesienna zrobiła, to on już się nie wykręci żadnym koszeniem trawy i sprzątaniem w samochodzie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Dobre to. Nowość od Tiesto. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 24 minuty będzie sobotnie południe. No i słuchajcie, już wiadomo. Znaczy, no w sumie to nie wiadomo. Tak troszkę wiadomo, jaka będzie zima w tym roku. IMGW zrobiło taką wstępną prognozę pogody. No i sytuacja wygląda tak. Grudzień ma być cieplejszy niż zazwyczaj, czyli pewnie będzie plucha. Jak zawsze na święta przyjdzie odwilż, a po świętach w styczniu przyjdzie prawdziwa zima. Czyli w sumie, słuchajcie, nic zaskakującego, prawda? Ale jedno jest pewne. My i tak będziemy mieli powód, żeby sobie trochę na tę pogodę ponarzekać, prawda? Bo jak zimy nie będzie, to będziemy mówić, ale plucha, już mógłby ten śnieg spaść. A jak śnieg spadnie, to będziemy narzekać, że same problemy, korki, że odśnieżać trzeba. No i jest jeszcze jedna pewna rzecz, że znajdzie się albo wujek, ciocia, babcia, albo dziadek, która powie, że kiedyś to były zimy, teraz już takich zim nie ma.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,69.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka bulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
4: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
5: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Dlatego w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
2: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
3: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
2: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź park handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
4: I po reklamie.

sobotni relaks z hitami na czasie. Proszę bardzo, Gnarly i Major League DJs w Radiu SK. Zaskakująca decyzja trenera polskich siatkarzy. Słuchajcie, Nikola Grbić idzie na Harvard, czyli na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Będzie studiował, jak być dobrym liderem, bo mówi, że chce być lepszy w tym, co już robi. Po co? Przecież on i tak już jest dobrym liderem, prawda? On wygrywa wszystko, co się da z polskimi siatkarzami. Ostatnio Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Niech Nikola lepiej zrobi jakiś fakultet z piłki nożnej. Skoro wie, jak wygrywa się Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy, to może dałby radę wyciągnąć tych piłkarzy z Dywizji B Ligi Narodów.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości. Wieprzowina klasy S prosto z uboju. Z kartu klienta aż 36% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Deweloper M3 Skorupka i Prefabud zaprasza na dni otwarte do nowego budynku przy ulicy Przeździeckiego 13, osiedle Nowy Świat. Drzwi do nowych mieszkań dla wszystkich zainteresowanych otwieramy od 16 do 18 października w godzinach od 10 do 15 przy ulicy Przeździeckiego 13. Przyjdź i sprawdź, jakie w swojej ofercie przygotowaliśmy mieszkania, warunki sprzedaży oraz promocje. M3 buduje z myślą o Tobie i Twoich najbliższych. Szczegóły oferty na stronie www.m3skorupka.pl i Facebooku. Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Co najbardziej kocham w jesieni? Ramen. Nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się z tą porą roku. Taki rozgrzewający, cudownie sycący, orientalny i zawsze najlepszy na poprawę jesiennego nastroju. A jeśli ramen, to z restauracji Sushi Park. Tam to dopiero przyrządzają przysmaki. Zapraszamy po jesienne doznania. Restauracja Sushi Park. Siedlce Starowiejska 21.
12: www.sushipark.pl.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Tylko w tę sobotę. Piersi z kurczaka z własnego zakładu rozbioru drobiu. Aż 40% taniej. Tylko 14,99. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
6: Siedlce na czasie.
7: Magda Szewczuk, dzisiaj na solidną dawkę emocji mogą liczyć siedleccy kibice. Punktualnie o 14 na stadionie przy ulicy Jana Pawła II Ekstraliga Rugby. Tym razem MKS Pogoń Aventa Siedlce zmierzy się z Juwenią Kraków. Kibice mile widziani, siedleckim rugbystom na pewno przyda się wsparcie, zwłaszcza że ostatnio w Ekstralidze wiodło im się ze zmiennym szczęściem.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21 www.sushipark.pl.
8: Minęło południe. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod grozami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mogą być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
9: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
8: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
10: A teraz na dobry początek sobotniego popołudnia, na przekór jesieni, będziemy wspominać lato. Pamiętacie te czasy, jak był mundial w USA, środek wakacji, przez Polskę przechodzą fale upałów, 30 stopni na termometrach i właśnie wtedy zaczął się ten hit, który już teraz gram.
11: Na czasie!
10: Długie dni, przepiękna pogoda. Właśnie to sobie wyobrażajmy, słuchając tego kawałka. Jeden z hymnów mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: to kawałek z GTA 6. Premiera już niedługo. Katrin i Paco Amoroso w Radiu SK, 16 minut po godzinie 12. A ja was dzisiaj pytam, czym jesteście w tę sobotę zajęci? Adrian razem z nami.
1: Ja dzisiaj od rana w garach, robienie sałatki, gotowanie, szykowanie. A dzisiaj jest o godzinie 16 u mnie imprezka z okazji moich 39 urodzin, więc będzie co jeść.
0: Adrian, w takim razie z okazji twoich 39 urodzin życzymy ci, żeby jutro rano było też co dojadać, żeby goście wszystkiego nie zjedli. I to jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można dostać. No i jeszcze, żeby w magicznych okolicznościach ktoś w nocy za nas po tej imprezce posprzątał.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja cały czas sprawdzam wasze głosówki, dajecie znać, czym jesteście w tę sobotę zajęci. No i okazuje się, że numer jeden to oczywiście sprzątanie, ale też wiele osób słucha Radia SK w kuchni, tak jak Natalia.
1: No, sobota wolna od pracy, ale nie od garów. Właśnie robię dewolaję na obiad i czekamy jeszcze sprzątanie.
0: Natalia, masz przecież takiego asa w rękawie, aż się prosi, żeby to wykorzystać. Powiedz mężowi, że jak nie posprząta, to dasz mu takiego najgorszego dewolaja, w którym jest mało sera i samo suche mięso. Gorzej będzie, jak mąż wtedy powie, że jak wracał z zakupów, to zjadł hot doga na stacji benzynowej i nie jest głodny.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko do soboty. Mleko łowickie 3,2% UHT. Tylko złoty 39 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,69.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Szukasz nowego Suzuki? Teraz jest naprawdę dobry moment. Poznaj nową, w pełni elektryczną Suzuki e-Vitara. Nowoczesnego SUV-a z atrakcyjnymi warunkami finansowania i rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. A jeśli prowadzisz firmę, sprawdź Suzuki S-Cross z leasingiem już od 100,1%. Swift, Vitara, S-Cross i elektryczna e-Vitara. Wybierz Suzuki dla siebie. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Pielech w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 161. Suzuki Pielech. Wsiądź do swojego Suzuki.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Masz ochotę na chwilę, w której po prostu zamykasz oczy i się wyłączasz? Poznaj Glow Up Studio Urody Agata Kania w Siedlcach i nowość Head Spa dla kobiet i mężczyzn. Sensoryczny rytuał, delikatny dotyk, masaż skóry głowy, relaksujące mycie, masaż wodny i pielęgnacja włosów, a także stylizacja rzęs i brwi, manikir, pedikir, zabiegi na twarz, masaże oraz szkolenia.
15: Glow Up Studio Urody, Siedlce, ulica Garwolińska 24.
14: Twoja chwila blasku.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko w tę sobotę. Piersi z kurczaka z własnego zakładu rozbioru drobiu. Aż 40% taniej. Tylko 14,99. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
16: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
17: Już to czytałyśmy?
16: Już to wymyśliłam.
18: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
21: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
20: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
21: Magnifique!
20: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
21: No, Hisense Media Expert to ma sens.
22: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: I po reklamie.

0: to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia, numer jeden gorącej dwudziestki, MJ Deli w Radiu SK, a tymczasem z Colim, słuchajcie, podpadł ostatnio raperom. Z Colim świętował 30 urodziny, zorganizował wielką imprezkę w Siemiatyczach, no i wiecie, jak to w przypadku z Colima bywa, wszystkich interesuje, ile on zarabia, no bo zarabia dużo, ma swoje biznesy, które dobrze działają. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, ile ma kasy, posłuchajcie.
1: Tych raperów, którzy wynajmują na przykład fury, czy coś, mogę ich kupić wszystkich.
0: Także słuchajcie, jakby ktoś z was miał na zbyciu rapera w dobrym stanie, w dobrej cenie, niski przebieg, z Colim chętnie odkupi i przyjmie do pracy na stacji benzynowej.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Czas na świeże owoce i warzywa. Teraz cytryny aż 44% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 8,99. A polskie śliwki jedynie 3,99 za kilogram.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Deweloper M3 Skorupka i Prefabud zaprasza na dni otwarte do nowego budynku przy ulicy Przeździeckiego 13, osiedle Nowy Świat. Drzwi do nowych mieszkań dla wszystkich zainteresowanych otwieramy od 16 do 18 października w godzinach od 10 do 15 przy ulicy Przeździeckiego 13. Przyjdź i sprawdź, jakie w swojej ofercie przygotowaliśmy mieszkania, warunki sprzedaży oraz promocje. M3 buduje z myślą o Tobie i Twoich najbliższych. Szczegóły oferty na stronie www.m3skorupka.pl i Facebooku.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
9: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
10: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
9: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
8: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
11: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla – gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego – idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex – Twój deweloper od 35 lat.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko w tę sobotę piersi z kurczaka z własnego zakładu rozbioru drobiu. Aż 40% taniej. Tylko 14,99. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.
3: Jest 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 19-latek na 3 miesiące trafi do aresztu. To po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
4: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
3: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
5: Czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
3: Jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
6: Słyszeliście to? Oni nam każą się do drzewa przytulać. I teraz wyobraźcie sobie, że kończymy sobotnie sprzątanie i mówimy, dobra, ja teraz idę na podwórko i idę się do drzewa przytulić. Wyobraźcie sobie, co by sobie sąsiad pomyślał. Lepiej się do męża, żony, chłopaka przytulić. Albo do mruczącego kotka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tak się właśnie łapie siły, łapie spokój po całym tygodniu. Eloner w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie. No i sprawdzam, czym jesteście w tę sobotę zajęci. Patryk miał troszkę inne plany na ten dzień.
1: A my sobie jedziemy na salę zabaw z dwójką dzieciaków. No, co prawda miał być weekend bez dzieci, ale wyszło inaczej.
0: Ajajaj. Słychać po głosie, że Patryk tu miał bardzo poważne plany na dzisiejszy wieczór. Ale w sumie może i dobrze wyszło, co? Może dwójka wam wystarczy. Patryk, na poprawę humoru mam dla was gadżety eskowe.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
5: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Magiera i Sobel w Radiu SK. A teraz uważnie posłuchajcie pana lektora, bo on ma wam coś bardzo ważnego do powiedzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak, zna się na radiu, wie, że my w Radiu SK zawsze gramy wam najlepsze muzyczne nowości, które szybko wchodzą wam do głowy. No i teraz można powiedzieć nowość od naszego radiowego kolegi, bo to producent, który często pojawia się w programie SK Live Remix w piątkowe i sobotnie wieczory. A Lost Frequencies często gra swoje sety na naszej antenie, a teraz wydał nowy numer. No i Lost Frequencies to jest taki gość, który się specjalizuje w takich relaksujących, chillujących klimatach, jak na przykład tutaj. No i teraz mamy dla was nowość od tego pana, Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Tutaj też można fajnie odpocząć.

0: Sean Paul i Alexis Jordan z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jesteśmy razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. No i Janek nagrał głosówkę.
1: Dzisiaj wam na budowie. I już mam dość. Ale mam nadzieję, że żona będzie zadowolona.
0: Janek, żona już jest zadowolona, bo jej nie przeszkadzasz przy domowych obowiązkach. Każdy zajął się swoją pracą i każdy jest szczęśliwy. A jeśli chodzi o tę budowę, no to żona będzie zadowolona, jeżeli zrobisz wszystko tak, jak ona ma to na tablicy na Pinterestie. Bo ona już ma wszystkie wizualizacje, jak to po remoncie będzie wyglądało. Ty musisz tylko postępować zgodnie z instrukcjami. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK gra najlepsze hity na czasie, żeby wam energii nie zabrakło. Po krótkiej przerwie na przykład Temper City, a przed 14 na pewno będzie gorąca nowość od Taylor Swift.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
9: Tylko do soboty. Mleko Łowickie 3,2% UHT. Tylko złoty 39 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,69.
8: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
10: Deweloper M3, Skorupka i Prefabud zaprasza na dni otwarte do nowego budynku przy ulicy Przeździeckiego 13, osiedle Nowy Świat. Drzwi do nowych mieszkań dla wszystkich zainteresowanych otwieramy od 16 do 18 października w godzinach od 10 do 15 przy ulicy Przeździeckiego 13. Przyjdź i sprawdź, jakie w swojej ofercie przygotowaliśmy mieszkania, warunki sprzedaży oraz promocje. M3 buduje z myślą o Tobie i Twoich najbliższych. Szczegóły oferty na stronie www.m3skorupka.pl i Facebooku.
11: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami, atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
12: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Zapalone światełko to nasz hołd dla bliskich nam osób, które już odeszły. Uczcijmy ich pamięć najpiękniejszymi zniczami firmy Lux. Firma Lux to producent wysokiej jakości zniczy i wkładów długopalących.
15: Hurtownia zniczy Klaudia oferuje ponad 200 wzorów zniczy w hurtowych cenach.
14: Gdy ty dbasz o sferę duchową,
15: hurtownia Klaudia troszczy się o twoje finanse. Do pełnego opakowania zniczy dodatkowy rabat.
14: Hurtownia zniczy Klaudia zaprasza. Siedlce, ulica Katedralna 6, obok banku.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: To będzie ostatnia reklama.
8: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
9: Tylko w tę sobotę. Piersi z kurczaka z własnego zakładu rozbioru drobiu. Aż 40% taniej. Tylko 14,99. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99.
8: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
18: I po reklamie.
2: Eska.

0: pojawił się już Paweł Karpiński. Cześć Paweł.
1: Cześć.
0: Słuchaj, masz bardzo poważne zadanie. Ja nie wiem, jak ty w ogóle dasz radę.
1: Jakie to zadanie?
0: Bo ja dzisiaj pytałem słuchaczy, czym są zajęci. I to jest tak, sprzątanie,
1: tak
0: szykowanie
1: jest.
0: Imprezki urodzinowej, praca taka zwykła, normalna i jazda z dziećmi na salę zabaw. I ty w tym wszystkim musisz pomagać. Ja nie wiem, jak ty to zrobisz,
1: te
0: jeden
1: pierwsze
0: sam.
1: Pierwsze ogarnę, ale to ostatnie to tutaj nie wiem, no ale zrobię co mogę.
0: Ale masz niezłych pomocników, Dawid Kwiatkowski i Margaret. To już po 14 w Radiu SK. Za chwilę też najnowsze newsy. No i Paweł Karpiński przejmuje stery.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie. No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości. Wieprzowina klasy S prosto z uboju. Z kartu klienta aż 36% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Deweloper M3 Skorupka i Prefabud zaprasza na dni otwarte do nowego budynku przy ulicy Przeździeckiego 13, osiedle Nowy Świat. Drzwi do nowych mieszkań dla wszystkich zainteresowanych otwieramy od 16 do 18 października w godzinach od 10 do 15 przy ulicy Przeździeckiego 13. Przyjdź i sprawdź, jakie w swojej ofercie przygotowaliśmy mieszkania, warunki sprzedaży oraz promocje. M3 buduje z myślą o Tobie i Twoich najbliższych. Szczegóły oferty na stronie www.m3skorupka.pl i Facebooku.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: To będzie ostatnia reklama.
4: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
5: Tylko w tę sobotę. Piersi z kurczaka z własnego zakładu rozbioru drobiu. Aż 40%.

0: taniej. Tylko 14,99. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
3: Siedlce na czasie.
4: Magda Szewczuk, Siedleckie Kino Helios zaprasza na kolejne seanse w ramach cyklu Helios Replay. Przypomina on filmy, które na stałe zapisały się w historii. To produkcje, które zyskały status kultowych.
5: Już w niedzielę 11 października na godzinę 15 zapraszamy na film Casino Royale. Po otrzymaniu statusu agenta 00 James Bond dostaje pierwsze ważne zadanie, w którym pomóc ma mu piękna Vesper Lynn.
4: Mówi Aleksandra Gołoś, kierownik kina. Szczegóły w repertuarze.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
6: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice zarzucają mu przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Po publikacji kanału Zero poseł został zawieszony w klubie KO. Jak reagują na to politycy? O tym Michał Skolimowski.
7: Sprawa oburza niezależnie od barw partyjnych. Media społecznościowe zalały komentarze. Potępiamy zachowania przedstawione w materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami, pisze Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Kotula z Lewicy liczy, że sprawą natychmiast zajmie się prokuratura. Z kolei Andrzej Śliwka z PiSu uderza przy okazji w premiera i pisze: Kołodziejczak w Sejmie to autorski pomysł Tuska. Obaj powinni zniknąć z życia publicznego.
6: Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. To po zderzeniu trzech aut w miejscowości Kamińsk w Łódzkiem. Na miejscu cały czas pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Mural, który pochłania smog, powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Ma oczyszczać powietrze i promować region. Znalazł się na nim m.in. herb Siedlec.
8: No i mamy 14:02. W sobotę pogoda może nie jest idealna, ale hity na czasie jak najbardziej tak. Dawid Kwiatkowski, Margaret zaczynają. Paweł Karpiński, dzień dobry.
9: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Kobieta tu w Radiu SK to oczywiście All The Things She Said. Mamy 14:17 w sobotę i dzisiaj jest ten jedyny dzień w roku, kiedy można użyć chyba najbardziej cringe'owego tekstu na podryw, bo mamy 10 października, czyli 10:10, więc możecie zagadać do dziewczyny albo chłopaka. Jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10/10. Jeżeli znacie jeszcze gorsze teksty na podryw, to możecie dać znać głosówką na eskowym messengerze, choć nie wydaje mi się, żeby istniały. W razie czego eskowe prezenty mam przygotowane. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: Tato, co znaczy negocjować?
9: Szukać porozumienia.
8: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
10: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Nowość w Radiu SK to Rose i New Trick. 25 minut nam brakuje i będzie 15 w sobotę. Przed chwilą mówiłem, że dzisiaj mamy taką wyjątkową datę, bo mamy 10 października, czyli 10.10. No i można użyć tego tekstu na podryw, że tam jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10 i tak dalej. No i pytałem was, czy znacie jeszcze gorsze teksty niż ten, czy takie w ogóle istnieją, i Marek się zgłosił.
1: A po głosówki najgorszych tekstów? Jesteś mikrofalówką, bo przy tobie robi mi się gorąco.
0: I to bardzo ciekawe, bo tekstów z wykorzystaniem tego jakże sympatycznego sprzętu AGD jest więcej. Amelka wysłała go nam na Messengerze Eski. Jesteś może mikrofalówką? Bo kręcisz mnie jak mikrofalówka talerzem. Radio
2: SK. Reklama.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Deweloper M3 Skorupka i Prefabud zaprasza na dni otwarte do nowego budynku przy ulicy Przeździeckiego 13, osiedle Nowy Świat. Drzwi do nowych mieszkań dla wszystkich zainteresowanych otwieramy od 16 do 18 października w godzinach od 10 do 15 przy ulicy Przeździeckiego 13. Przyjdź i sprawdź, jakie w swojej ofercie przygotowaliśmy mieszkania, warunki sprzedaży oraz promocje. M3 buduje z myślą o Tobie i Twoich najbliższych. Szczegóły oferty na stronie www.m3skorupka.pl i Facebooku.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
7: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.

0: Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
1: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
2: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
1: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
5: I po reklamie.

0: Radio.sk. W sobotnie popołudnie mamy prawie 5 minut przed 15. Za chwilę wracamy do grania. To była nasza nowość Temper City i Reverse Psychology.
1: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
8: Tylko do soboty. Mleko Łowickie 3,2% UHT. Tylko złoty 39 zł przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,49

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
3: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
4: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
5: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Masz ochotę na chwilę, w której po prostu zamykasz oczy i się wyłączasz? Poznaj Glow Up Studio Urody Agata Kania w Siedlcach i nowość Head Spa dla kobiet i mężczyzn. Sensoryczny rytuał, delikatny dotyk, masaż skóry głowy, relaksujące mycie, masaż wodny i pielęgnacja włosów, a także stylizacja rzęs i brwi, manikir, pedikir, zabiegi na twarz, masaże oraz szkolenia.
7: Glow Up Studio Urody, Siedlce, ulica Garwolińska 24.
6: Twoja chwila blasku.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: W roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: Znamy kolejne gwiazdy przyszłorocznego openera. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. No, to dziewczyna, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy jej hity takie jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmallow, Calvinem Harrisem czy Illenium. A na festiwalu w Gdyni także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać choćby z hitu Young Blood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej, The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wszystko, czego chciałem, jest tu, tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza. Na okładce widzimy wschodzące słońce i zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
5: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały.
4: W tym tygodniu Mrozu zagrał dwa wyprzedane koncerty na warszawskim Torwarze, a wśród gości byli m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Kolejne miasta to Wrocław, dzisiaj bodajże, z tego co pamiętam, później Gdańsk i Kraków, a cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w eskowej apce. No i hit Mroza, a także braci Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, na pewno już za kilka chwil w Radiu SK. Tymczasem mamy 2 minuty po 15 i gramy Teddy'ego Swims, a później Jennifer Lopez, Sanach i Jay-Z z Linkin Park. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: to Be Romeo w Radiu SK i Fly High, czyli porządny muzyczny odlot, a my w Radiu SK mamy także odlot ściśle tajny, czyli wiecie, z kim lecicie, czyli z naszym eskowym porankiem, Jankesem, Kamą i Wiktorem i oczywiście najlepszą ekipą słuchaczy Radia SK, tylko nie wiecie, dokąd lecicie, to będzie niespodzianka absolutnie dla wszystkich. No i do naszej ekipy wczoraj dołączył Tomek razem ze swoją żoną Weroniką. Tomek jest instruktorem nurkowania i w zgłoszeniu wrzucił nam swoje selfie ze szczupakiem, tylko to selfie, co ciekawe, jest zrobione pod wodą.
1: To czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
2: No myślę, że obowiązkowo.
1: To o gole nogi.
3: No lecimy, bierzemy cię, lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
4: Super, nie wierzę, normalnie ja nie wierzę.
0: Tomek już jest w naszej ekipie, jeżeli wy także chcecie dołączyć, to oczywiście wpadajcie do naszej eskowej aplikacji, tam za darmo te zgłoszenia, a jeżeli bardzo was interesuje, gdzie lecimy i chcecie rozszyfrować tę zagadkę, no to nasz kapitan serwuje podpowiedzi.
5: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No, znając naszego kapitana, prawdopodobnie chodzi o jakieś miasto, w którym poznał jedną ze swoich dziewczyn, więc to jest naprawdę trudna zagadka.
6: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacą.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To

0: Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Tym hitem w 2008 roku Britney Spears rozbiła muzyczny bank, to Womanizer w Radiu SK. Wielkim sukcesem nie była tylko piosenka, ale także klip do tego numeru. No, bardzo niegrzeczny obrazek powstał. Sprawdziłem, że na liczniku w tym momencie już prawie 500 000 wyświetleń pod teledyskiem do Womanizer. No, prawdziwy hit zawsze na czasie. To była Britney Spears, a za chwilę w SC Alex Warren.
1: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości. Wieprzowina klasy S prosto z uboju. Z kartą klienta aż 36% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Deweloper M3, Skorupka i Prefabud zaprasza na dni otwarte do nowego budynku przy ulicy Przeździeckiego 13, osiedle Nowy Świat. Drzwi do nowych mieszkań dla wszystkich zainteresowanych otwieramy od 16 do 18 października w godzinach od 10 do 15 przy ulicy Przeździeckiego 13. Przyjdź i sprawdź, jakie w swojej ofercie przygotowaliśmy mieszkania, warunki sprzedaży oraz promocje. M3 buduje z myślą o Tobie i Twoich najbliższych. Szczegóły oferty na stronie www.m3skorupka.pl i Facebooku.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce, Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
11: Co najbardziej kocham w jesieni? Ramen. Nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się z tą porą roku. Taki rozgrzewający, cudownie sycący, orientalny i zawsze najlepszy na poprawę jesiennego nastroju. A jeśli ramen, to z restauracji Sushi Park. Tam to dopiero przyrządzają przysmaki. Zapraszamy po jesienne doznania. Restauracja Sushi Park. Siedlce Starowiejska 21.
12: www.sushipark.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
16: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: I po reklamie.

0: Liwka, poza tobą nic. W Radiu SK gramy hity na czasie. Za chwilę będzie 16.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: informacja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie.
8: Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
14: Czas na świeże owoce i warzywa. Teraz cytryny aż 44% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 8,99. A polskie śliwki jedynie 3,99 za kilogram.
13: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Deweloper M3 Skorupka i Prefabud zaprasza na dni otwarte do nowego budynku przy ulicy Przeździeckiego 13, osiedle Nowy Świat. Drzwi do nowych mieszkań dla wszystkich zainteresowanych otwieramy od 16 do 18 października w godzinach od 10 do 15 przy ulicy Przeździeckiego 13. Przyjdź i sprawdź, jakie w swojej ofercie przygotowaliśmy mieszkania, warunki sprzedaży oraz promocje. M3 buduje z myślą o Tobie i Twoich najbliższych. Szczegóły oferty na stronie www.m3skorupka.pl i Facebooku.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
22: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
21: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
22: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź Park Handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
21: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
8: Siedlce na czasie.
9: Magda Szewczuk, przed nami 14. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Sztuka plus Komercja w Siedlcach. Zaplanowano 8 spektakli konkursowych, a także całą masę wydarzeń towarzyszących.
10: Poza spektaklami konkursowymi mamy 5 wydarzeń towarzyszących, koncerty, monodramy.
9: Mówi Anna Kasjaniuk z Centrum Kultury i Sztuki. Pierwszy konkursowy spektakl obejrzycie już 16 października na siedleckiej scenie Damy i Huzary.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Fani w Stanach zacierają ręce. Zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawiło się na nim 6 kawałków w wersji live. No i teraz Stanach zapowiedziała drugą część. Na tym winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane podczas występu na Narodowym. I album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. A Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Zamiast jesieni mamy letnią imprezkę jak na Ibizie. Już dziś wieczorem Resistance Poland, czyli wielka klubowa impreza w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No i w tym roku drugi raz zatrzymuje się w Polsce. Taka imprezka dziś wieczorem w Trójmieście, ale u nas Wesse też będzie, do niej odliczamy jeszcze 2 godziny, to po 18. Wcześniej niezła rozgrzewka, The Chainsmokers i Coldplay zaczynają, później Zalia. Paweł Karwiński, dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK, 18 minut po 16, odwrotnie jednak. Teraz uwaga, będę mówił do wszystkich psiarzy, szczególnie tych, którzy śpią ze swoim psem w jednym łóżku, ponieważ naukowcy postanowili sprawdzić, czy spanie z psem pogarsza jakość snu, więc znaleźli ponad 20 dorosłych osób, założyli im czujniki ruchu na nadgarstkach. Pieski miały takie same czujniki, ale przy obroży. No i co wyszło z tych wszystkich pomiarów? Że nie ma żadnych różnic z obecnością psa w łóżku, więc czy śpicie z psem, czy bez, tutaj to nie ma żadnej różnicy. No więc świetne badanie, świetne wnioski i wydaje mi się, że to jest tak, że pies nie zabiera nam snu, tylko jakieś 80% powierzchni łóżka. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: One Republic, All The Right Moves w Radiu SK, a na naszym Messengerze Mateusz.
1: Cześć wszystkim, muszę to powiedzieć, że świetnie grasz, Pawełku, i rozchmurzasz ten jesienny dzień. I chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, ale przede wszystkim jedną słuchaczkę, która miała urodziny, Ninę, i prosić Ciebie, Pawełku, o Twoje pozdrowienia, bo wiemy, że na takie czeka.
0: Och, Nina, oczywiście wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100, a nie, może bez śpiewania tym razem, ale oczywiście ściskam mocno i wszystkiego najlepszego dla Ciebie. No i dla Ciebie, dla wszystkich, dla każdego. Już za chwilę Tate McRae w Radiu SK i później Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
5: Tylko do soboty. Mleko łowickie 3,2% UHT. Tylko złoty 39 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,69.
4: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Deweloper M3 Skorupka i Prefabud zaprasza na dni otwarte do nowego budynku przy ulicy Przeździeckiego 13, osiedle Nowy Świat. Drzwi do nowych mieszkań dla wszystkich zainteresowanych otwieramy od 16 do 18 października w godzinach od 10 do 15 przy ulicy Przeździeckiego 13. Przyjdź i sprawdź, jakie w swojej ofercie przygotowaliśmy mieszkania, warunki sprzedaży oraz promocje. M3 buduje z myślą o Tobie i Twoich najbliższych. Szczegóły oferty na stronie www.m3skorupka.pl i Facebooku.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24. To idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
18: I po reklamie.

0: Robin, All of My Love w Radiu SK na chwilę przed 17. Prosto z propozycji do gorącej 20 Radia SK. Ostatnio na miejscu pierwszym był MJ Deli, jego Deli Supreme i obiecuję, że ten hit pojawi się po 5 wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości, wieprzowina klasy S prosto z uboju. Z kartu klienta aż 36% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
10: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
11: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Deweloper M3 Skorupka i Prefabud zaprasza na dni otwarte do nowego budynku przy ulicy Przeździeckiego 13, osiedle Nowy Świat. Drzwi do nowych mieszkań dla wszystkich zainteresowanych otwieramy od 16 do 18 października w godzinach od 10 do 15 przy ulicy Przeździeckiego 13. Przyjdź i sprawdź, jakie w swojej ofercie przygotowaliśmy mieszkania, warunki sprzedaży oraz promocje. M3 buduje z myślą o Tobie i Twoich najbliższych. Szczegóły oferty na stronie www.m3skorupka.pl i Facebooku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem Bi. Premiera już w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery, bo co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam Mati Fuczyło. A królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
19: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
20: A ulubione śniadanie?
19: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
18: O. Maryla Rodowicz naprawdę dużo pracuje. Na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. a na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. A polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A w Polsce rządzą oni, Dawid Kwiatkowski i Margaret. Ich hit Później Ci Opowiem otwiera 17 w Esce. Później The Kid Laroi, Justin Bieber, wpadnie też Shawn Mendes i Sean Paul. Paweł Karpiński, dzień dobry.
0: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 17.15 na zegarach. Ja przeglądam właśnie nasz eskowy Instagram i uśmiechają się do mnie Sonia i Korościel, którzy trzymają w rękach jakiś kosmiczny sprzęt, który świeci się na różne kolory i okazuje się, że jest to komputer gamingowy o wartości 11 tysięcy złotych i chłopaki w przyszłym tygodniu po 15 w Radiu SK będą mieli ten komputer dla was do zgarnięcia. Na razie jest w ich rękach, ale mam nadzieję, że go oddadzą bez problemu. Dodatkowo mają też bilety na PGA tegoroczne, a także bezprzewodowe głośniki. Jeżeli macie ochotę na taki sprzęt i kochacie grać w gry, no to wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się za darmożkę. Radio
1: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, a teraz potężna dawka dobrych klubowych dźwięków.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tiesto wraca z nowym singlem i Tiesto wraca też po wielu, wielu latach do Polski. Już w przyszłym roku, dokładnie 19 czerwca, wystąpi na stadionie Legii w Warszawie. To oczywiście w ramach Warsaw Music Festivalu. Na tę imprezę zaprasza Was Radio SK, więc spokojnie, bilety na koncert Tiesto na pewno u nas będą. Wcześniej przygotujmy się na tę wielką imprezę, która w przyszłym roku, słuchając jego nowego singla, który naprawdę, naprawdę nie zawodzi. Hard to be around. Tak się nazywa. Odpalamy już teraz Westy.

0: Katy Perry i Firework w Radiu SK. No dzisiaj późnym wieczorem fajerwerków na pewno nie zabraknie. No pamiętajcie o tym, co dzieje się w SK zawsze w piątek i sobotę wieczorem, czyli SK Live Remix. Porządne klubowe granie. Dzisiaj James Hype i Urzel. A zresztą o szczegółach posłuchajcie sami.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
6: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami, atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
7: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
11: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
10: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
11: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź park handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
10: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
12: Masz ochotę na chwilę, w której po prostu zamykasz oczy i się wyłączasz? Poznaj Glow Up Studio Urody Agata Kania w Siedlcach i nowość Head Spa dla kobiet i mężczyzn. Sensoryczny rytuał, delikatny dotyk, masaż skóry głowy, relaksujące mycie, masaż wodny i pielęgnacja włosów, a także stylizacja rzęs i brwi, manikir, pedikir, zabiegi na twarz, masaże oraz szkolenia.
13: Glow Up Studio Urody, Siedlce, ulica Garwolińska 24.
12: Twoja chwila blasku.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Towarzie. Wszystko mam.
4: Nie przegap hitów. Teraz syrop malina XXL Herbapol aż 680 ml w supercenie 7,99. A sery żółte mozzarella podlaski i gouda OSM Kosów jedynie złoty 79 za 100 gramów.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: I po reklamie.

0: MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK prosto ze szczytu gorącej dwudziestki. A kolejne wasze ulubione hity na czasie już za moment będzie grał dla was Mati Fuczyło. Przed nami imprezka.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Czas na świeże owoce i warzywa. Teraz cytryny aż 44% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 8,99. A polskie śliwki jedynie 3,99 za kilogram.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: to na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
2: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
3: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Deweloper M3 Skorupka i Prefabud zaprasza na dni otwarte do nowego budynku przy ulicy Przeździeckiego 13, osiedle Nowy Świat. Drzwi do nowych mieszkań dla wszystkich zainteresowanych otwieramy od 16 do 18 października w godzinach od 10 do 15 przy ulicy Przeździeckiego 13. Przyjdź i sprawdź, jakie w swojej ofercie przygotowaliśmy mieszkania, warunki sprzedaży oraz promocje. M3 buduje z myślą o Tobie i Twoich najbliższych. Szczegóły oferty na stronie www.m3skorupka.pl i Facebooku.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
8: Siedlce na czasie.
9: Magda Szewczuk, Uniwersytet w Siedlcach organizuje kolejną edycję Festiwalu Nauki i Sztuki. W tym roku festiwal odbędzie się już po raz 28, a jego hasłem przewodnim będą słowa pasja poszukiwań. Podczas festiwalu możecie liczyć na pokazy i eksperymenty, wykłady i spotkania z ekspertami, a także ciekawe wystawy i warsztaty. Szczegółowe informacje o tym, jak się zapisać, znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Uniwersytetu w Siedlcach.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: A za nami ostatnia odsłona gorącej dwudziestki. Wczoraj odliczyliśmy 20 najlepszych hitów. Na pierwszym miejscu wylądował kawałek Deli Supreme. To oczywiście MJ Deli. Przed chwilą mieliście okazję usłyszeć ten kawałek na antenie Radia SK. Wcześniej, bo na drugim miejscu też Happiness is So Sad, Swedish House Mafia i Like Lee. Chłopaki, a więc Kuba i Kuba znaleźli się z kolei na trzecim miejscu gorącej dwudziestki. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione utwory. Tam dołączyły też nowe propozycje. A już w poniedziałek inna lista hitów. Mam oczywiście na myśli Rap 20. W poniedziałek moim gościem będzie Szaran, ale na miejscu pierwszym ostatnio kawałek O Co Chodzi z Taco Hemingwayem. Nazywa się on Halo. Na drugim z kolei miejsce pierwsze gorącej dwudziestki, czyli Deli Supreme i Andrzej Deli właśnie. A kto albo co jest dzisiaj waszym numerem jeden? Koniecznie dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No sprawdzimy, co dzisiaj jest waszym numerem jeden. Mati Fuczyło to ja, Damiano Dawid to on, a The First Time to jego kawałek, który zagram teraz. Dobry wieczór.

14 minut po 18 to jest sobotnia imprezka, to Sean Paul i Give It Up To Me. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że pod Lublińcem w lesie pojawił się niedawno taki znak informujący o bobrach, o tym, że one są tutaj w pobliżu. I co się stało? No chyba się bobrom nie spodobał, bo bobry postanowiły go przegryźć i zniszczyły zupełnie. No, znak ostrzegał przed bobrami, bobry ostrzegły, że ostrzegane wcale nie zamierzają być. Avalon for Nothing.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: doczekaliśmy się już nawet hitów, a gry jeszcze nie ma. To Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. A więc Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, a to wszystko z gry komputerowej GTA 6. Ja sprawdzam tym razem kto, albo co jest dzisiaj waszym numerem 1. Okazuje się, że to może być na przykład szef. Dawid nagrał się na eskowym Messengerze, zobaczcie, posłuchajcie właściwie.
1: Nie, moim numerem 1 jest mój szef Grzesiek, który jest moim partnerem flotowym i też moim szefunciem. Pozdrawiam cię, Grzesiu. Mam nadzieję, że to słuchasz.
0: Coś mi mówi, Dawid, że ktoś tutaj, ktoś z naszej dwójki walczy o podwyżkę. Ja trzymam kciuki i jak coś, to powiem jakieś dobre słowo szefowi. Dawid się nadaje.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Tylko do soboty. Mleko łowickie 3,2% UHT. Tylko złoty 39 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,69.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Zapalone światełko to nasz hołd dla bliskich nam osób, które już odeszły. Uczcijmy ich pamięć najpiękniejszymi zniczami firmy Lux. Firma Lux to producent wysokiej jakości zniczy i wkładów długopalących.
14: Hurtownia zniczy Klaudia oferuje ponad 200 wzorów zniczy w hurtowych cenach.
13: Gdy ty dbasz o sferę duchową,
14: hurtownia Klaudia troszczy się o twoje finanse. Do pełnego opakowania zniczy dodatkowy rabat.
13: Hurtownia zniczy Klaudia zaprasza. Siedlce, ulica Katedralna 6, obok banku.
15: Deweloper M3 Skorupka i Prefabud zaprasza na dni otwarte do nowego budynku przy ulicy Przeździeckiego 13, osiedle Nowy Świat. Drzwi do nowych mieszkań dla wszystkich zainteresowanych otwieramy od 16 do 18 października w godzinach od 10 do 15 przy ulicy Przeździeckiego 13. Przyjdź i sprawdź, jakie w swojej ofercie przygotowaliśmy mieszkania, warunki sprzedaży oraz promocje. M3 buduje z myślą o tobie i twoich najbliższych. Szczegóły oferty na stronie www.m3skorupka.pl i Facebooku.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

Rudimental, Kality, All I Know, 118 minut przed 19. Słuchajcie, naukowcy odkryli, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć stres związany z pracą. I teraz uwaga, bo to wcale nie będzie żart. Otóż trzeba jechać na urlop. Serio, ale teraz jeszcze tak bardziej serio. Chodzi o to, że według naukowców, jeżeli urządzimy sobie takie wakacje, nawet króciutkie, króciusieńkie, co 2 miesiące, to będziemy zdecydowanie mniej zestresowani pracą. Ja to całkiem rozumiem, tylko co zrobić z tym stresem przed zapytaniem szefa o takie wolne co 2 miesiące? Radio SK. Tego nie przemyśleli.

Back to Yours. To jeszcze cały czas nowość. Ale on nagrał ten hit, a my zagraliśmy go świeżo po premierze, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartku na piątek. Co tydzień gramy wam najnowsze kawałki od razu po premierze. Od razu po północy, gdy tylko te utwory się ukazują. A co? A w temacie nowości, no to warto zostać z Eską, bo zaraz zagram wam coś, przy czym swoje palce maczał David Guetta. I to cały czas coś nowego.

0: SK.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko do soboty. Schab wieprzowy bez kości. Wieprzowina klasy S rosnąc z uboju. Z kartu klienta aż 36% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 21,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Co najbardziej kocham w jesieni? Ramen. Nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się z tą porą roku. Taki rozgrzewający, cudownie sycący, orientalny i zawsze najlepszy na poprawę jesiennego nastroju. A jeśli ramen, to z restauracji Sushi Park. Tam to dopiero przyrządzają przysmaki. Zapraszamy po jesienne doznania. Restauracja Sushi Park. Siedlce Starowiejska 21.
13: www.sushipark.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
16: Od teraz w Siedlcach czeka na Ciebie najnowocześniejszy w regionie butelkomat do szybkiej zbiórki opakowań.
15: Już nie musisz się męczyć z pojedynczymi butelkami czy puszkami. Wsyp cały worek z opakowaniami i odpoczywaj. Automat przyjmie aż do 120 opakowań na minutę.
16: Koniec z pojedynczymi butelkami. Szybkie zwroty tylko tutaj. Odwiedź park handlowy Topaz w Siedlcach przy ulicy Warszawskiej 133 i przekonaj się, jak łatwy może być zwrot.
15: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sass ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sass na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK. O tak.
0: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
19: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sassem znajdziecie na sk.pl. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmello, Calvina Harrisem i Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raya, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 17. Uwaga, mam straszną ciekawostkę. Według nowych badań nasz układ słoneczny może rozpaść się wcześniej niż sądziliśmy. Ale to nadal jeszcze 6 miliardów lat. Więc mamy czas na imprezkę. Mati Fuczyło, cześć. Zalia, tylko kochaj mnie, tak zaczynamy. Na czasie. Dwie minuty po 19:00.

0: BPM to Kizo i Bledka.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit zagrałem wam już prawie 12 minut po 19, ale teraz wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jesteśmy znani z tego, że wyszukujemy dla was najlepsze nowości i nie inaczej będzie tym razem. A przygotowałem coś klubowego. Dziś w nocy przed nami Esca Live Remix, to nasza kultowa audycja. W nocy najlepsi DJ-e świata przejmą antenę Radia Esca i zagrają swoje sety. O północy James Hype, później będzie też Hugel, ale wcześniej. Już teraz wyjątkowo mocne połączenie, można się rozgrzać klubowo. Będzie Marlon Hofstadt, będzie David Guetta. Oni wypuścili kawałek Korap. Posłuchajcie, bo jest jeszcze cieplutki, prosto z fabryki.

0: jeszcze mogę powiedzieć, że my już na Morence? To Morena, Spektrum, Radio SK, 27 minut po 19. Ale bardzo chciałbym o tej 19.27, 28 już prawie, ustalić jedną rzecz. Co robi się w sobotę o tej porze? No bo wiecie, to jest już godzina, która pasuje do tego, aby urządzić sobie małą imprezkę. Albo i dużą. A może ktoś właśnie teraz zaczyna w moim akompaniamencie? Albo może dzisiaj odpoczywacie? A może ktoś dzisiaj dzielnie pracuje? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może na przykład chcecie pozdrowić taksówkarza, który teraz wiezie was do znajomych. I szybciej dzięki temu dotrzecie. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkie osoby w taksówkach, które właśnie teraz spotkały się w lusterku wzrokiem z taksówkarzem. Strzelam, że ktoś taki jest. Trzymam kciuki za wszystkie wasze misje. W każdym razie dajcie znać, co robicie. Wyślijcie głosówkę na eskowym Messengerze. Warto, bo mam nagrody. I hity na czasie też mam. Chapel Roan to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Czas na świeże owoce i warzywa. Teraz cytryny aż 44% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 8,99. A polskie śliwki jedynie 3,99 za kilogram.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.

0: Nie wracasz.
1: Trzech raperów, jeden kawałek. A nazywa się Plan B, to PZT, Matajka z Bałagana, 18 minut przed 20. Sprawdzam, co robicie właśnie teraz. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym messengerze. Przemek to zrobił między innymi.
2: Cześć, Eska.
1: Cześć.
2: Jest 19:29, ja właśnie zaczynam szpaklowanie progu w samochodzie, po spawaniu.
1: O, ale jak coś, to nie bity, prawda? Oskar też się nagrał.
3: Siema, Eska. Ogólnie to spotkałem się wzrokiem sam ze sobą, bo sam jestem taksówkarzem i właśnie wyjechałem do roboty. Pozdrawiam.
1: No to w takim razie powodzenia w pracy, dobrej zabawy. Jeszcze Ela.
4: A ja właśnie zerwałam z dietą i robię pizzę na grubym cieście. Pozdrawiam.
1: Ela, po uśmiechu w głosie wnioskuje, że to wcale nie był szczęśliwy związek, więc gratuluję decyzji. I smacznego życzę.

0: Lizzo, Taylor Swift, to Patient Zero. Słuchajcie, bo przed chwilą dostałem plan na idealny wieczór od Julii.
1: Cześć SK, ja teraz jedę autem i słucham Radia SK!
0: I bardzo dobrze!

0: Reklama.
1: Kupuję w Towarze, tu wszystko mam.
2: Tylko do soboty. Mleko łowickie 3,2% UHT. Tylko złoty 39 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,69.
1: Kupuję w Towarze, tu wszystko mam.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: To będzie ostatnia reklama. A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge.
6: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
9: Siedlce na czasie.
10: Magda Szewczuk, przed nami 14. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Sztuka plus Komercja w Siedlcach. Zaplanowano 8 spektakli konkursowych, a także całą masę wydarzeń towarzyszących.
11: Poza spektaklami konkursowymi mamy 5 wydarzeń towarzyszących, koncerty, monodramy.
10: Mówi Anna Kasjaniuk z Centrum Kultury i Sztuki. Pierwszy konkursowy spektakl obejrzycie już 16 października na siedleckiej scenie Damy i Huzary.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
12: Muzyką się żyje.
13: Bydgoszcz doceniła BDOS-a 2115. To rodzinne miasto rapera, które właśnie znalazło się w gronie ludzi szczególnie dla niego zasłużonych. Podpis BDOS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDOS-a. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do hali Millennium w Kołobrzegu. Tam będzie rządził rap. Na scenie wystąpią m.in. Jangla Osia czy Fukaj, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
14: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
13: Album Południe zawiera m.in. hit Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała część drugą. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października.
15: Imprezka.
13: Ale o 20:00 teraz, a więc nie trzeba na nic czekać, startuje imprezka. A właściwie ona trwa, a ja mam dla was kilka świetnych hitów. Będzie Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Daria Zawiałów, będzie Miley Cyrus i ja też jestem. Mati Fuczyło, cześć!

się. Vance Joy i Riptide w Esce, 14 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Dokładnie tak jest. Gramy je wam jako pierwsi w nocy z czwartku na piątek, kiedy to te hity się ukazują, ale teraz również w weekendy mamy dla was wszystko to, co nowe i wszystko to, co dobre. Mam pytanie, czy ktoś z was lubi klubową muzykę albo na przykład house? Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to dziś o północy koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Właśnie wtedy James Hype, a później także Hugo. Oni przejmą naszą antenę ze swoimi setami, ale wcześniej rozkręcamy się już teraz. Clooney, Prosba i Christian Henry, oni nagrali kawałek Good Girl i myślę, że na pewno wam się spodoba.

0: O nich ostatnio jest bardzo głośno, to Temple City Reverse Psychology. A teraz będzie o zawodach, które mógłbym wygrać. Ale się nie zgłosiłem. W Japonii odbyły się zawody w spaniu, słuchajcie. Trzeba było zasnąć na 1,5 godzinki i wygrywała osoba, która według naukowców zapadła w taki najlepszy, najbardziej jakościowy sen. Warto, bo do wygrania było 50 tysięcy złotych i to ponad. No, czyli mowa jest srebrem, milczenie złotem, a sen 50 tysiącami. To ja idę spać.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
1: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
6: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kupuję

0: To Talking Body i Toblo. Wyobraźcie sobie, że słuchacie tego hitu na słuchawkach, w samolocie, lecąc gdzieś w nieznane. W nieznane, bo przed nami odlot ściśle tajny. Cały czas zbieramy ekipę. Pytanie brzmi tylko, kto chce polecieć z nami? W skrócie chodzi o to, że wiadomo kiedy i wiadomo z kim polecicie, ale nie wiecie dokąd. Ja mam małą podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Zgłoszenia znajdziecie w apce Radia SK i to za darmo. Ale dokąd lecicie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. A my gramy. Pardon, Nicky Jam i Enrique Iglesias.

Wczoraj ten hit znalazł się na 19 miejscu gorącej 20. To Leave Come, a to Oscara Cymsa. Zagram za chwilę, Mati Fuczyło, to jest imprezka. 3 minuty zostały do 21.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Czas na świeże owoce i warzywa. Teraz cytryny aż 44% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 8,99. A polskie śliwki jedynie 3,99 za kilogram.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
6: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
7: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
6: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
8: Poleca Radio SK.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
10: Siedlce na czasie.
11: Magda Szewczuk, Uniwersytet w Siedlcach organizuje kolejną edycję Festiwalu Nauki i Sztuki. W tym roku festiwal odbędzie się już po raz 28, a jego hasłem przewodnim będą słowa pasja poszukiwań. Podczas festiwalu możecie liczyć na pokazy i eksperymenty, wykłady i spotkania z ekspertami, a także ciekawe wystawy i warsztaty. Szczegółowe informacje o tym, jak się zapisać, znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Uniwersytetu w Siedlcach.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
12: Muzyką się żyje.
13: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny kawałek Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDSa zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w swoim imieniu. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje, ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
14: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
15: A ulubione śniadanie?
14: No niestety podsmażam chlebki na maśle. I to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
13: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK.
0: Imprezka.
13: Ale nie tylko jego i mam ku temu dowody. Oskar Sims, W&W, Mrozy i Kasperczyk, Bauza, Roxy, Andrea Bocelli, Keki Perry i Kuba i Kuba. Między innymi ich zagram wam już teraz, 2 minuty po 21:00. To jest imprezka. No to rozkręćmy ją na dobre. Mati Fuczyło, cześć! A zaczyna bez końca Oskar Sims.

to Bauza i Magnetic. 14 minut po 21, a wiecie, że dziś w nocy jest opcja na zobaczenie zorzy polarnej? Wszystko zależy od pogody, ale w niektórych miejscach można wypatrywać jej podobno już nawet teraz. Więc jeżeli macie warunki, które mogą wam na to pozwolić, czyli po prostu widać horyzont, to warto spróbować nawet teraz i rozejrzeć się, bo jak się okazuje, nie trzeba lecieć na północ, mamy zorzę w domu. Byle tylko się nie okazało, że to sąsiad zrobił imprezę i świeci lampkami po niebie.

0: Eben, Easy Bizu i All of My Love. I 28 minut po 21:00, to jest Eskowa Imprezka, Mati Fuczyło, cześć. Przed chwilą napisał do mnie na eskowym messengerze Marcin, cytuję, słuchajcie. Na ilu ja dzisiaj imprezach byłem, szkoda tylko, że jako kierowca. I wysłał zdjęcie taksówki. Tyle imprez jednego dnia i żadnego kaca, no to jest zawodowiec. Mans Zelmer Law i Heroes, to już za chwilę w SC.
1: Reklama.

To Ed Sheeran i jego złe nawyki. Czyli Bad Habits, ale teraz będzie o złych nawykach shopów. W Stanach Zjednoczonych jest, słuchajcie, taki jeden konkretny samochód, który stał się dość popularny. Chodzi o taką ciężarówkę, van, trochę pick-up, od Ilona Muska w każdym razie. I ona ma taki zakrywany bagażnik od zewnątrz. I wiecie co? Shopy zaczęły się dobierać do tych samochodów, do tych bagażników, bo mylą je ze śmietnikami. Mam wrażenie, że projektanci nie są zachwyceni takim skojarzeniem. Lady Gaga i Paparazzi.

No to lecimy wysoko. Fly high, to be Romeo. 4 minuty zostały do 22, z kolei 2 godziny zostały do SK Live Remix. O północy startuje nasz kultowy program, w którym to DJ-e, najlepsi światowi DJ-e przejmują antenę Radia SK i grają swoje hity, grają też swoje sety. Dziś o północy James Hype, potem będzie też Hugo, a i tak w każdą sobotę, ale też w każdy piątek, więc warto być, warto słuchać, a jeżeli klubowych hitów wam mało i to ciągle mało, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam 24 godziny na dobę można słuchać SK Live Remix. Mamy dla was całą playlistę. Jest tam też rapowa playlista, jeżeli jesteście na przykład fanami rap 20. Jest tych opcji naprawdę dużo. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś, ale to nie znaczy, że muzyki już nie będzie. Będzie Temper City, będzie Keanu Silva, będzie Tame Impala. To już za chwilę. No to co? No to cześć!

0: wszystko mam.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

Wiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.